0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 22 sierpnia. Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej.

Stoisz na maleńkiej wyspie pośród morza. Wyspa jest tak mała, że może zmieścić tylko ciebie. Morza z kolei nie sposób ogarnąć wzrokiem.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą

jest Ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Ojcowie przekazują życie. Mistrzowie inspirują, by pełniej je przeżywać. Przywołaj na myśl osobę, która ożywiła Twoje życie. Wyobraź sobie ją na wysepce naprzeciwko Twojej i do Twojej podobnej. Wasze wyspy są bardzo blisko siebie. Możecie spojrzeć sobie w oczy i poczuć łączącą Was więź.

Łagodny prąd morski zmienia położenie waszych wysp. Nie znajdujecie się już naprzeciw siebie, ale obok siebie. Patrzycie w jednym kierunku, tam, gdzie słońce styka się z powierzchnią morza.

Razem posłuchajcie Ewangelii jeszcze raz, zwróceni w stronę horyzontu. Pozwól jej słowom wybrzmieć w tobie. Jeden jest Ojciec wasz, ten w niebie. Jeden nauczyciel, Chrystus. Wszyscy jesteście braćmi.

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale

sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony.

Pozostań jeszcze chwilę na swojej wyspie. Wyspa obok niepostrzeżenie odpłynęła. Zauważ, że morze wokół ciebie pełne jest życia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
7: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Woda.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara,
2: audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił. Mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłaś?

0: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.
1: Dzień, kiedy cię zobaczę, 100 wieków niechaj trwa.

0: Już prawie 2000 strażackich interwencji w związku z pogodą. Szef MON o systemach obrony powietrznej. Miłośnicy książek we Wrocławiu mogą dziś podróżować za darmo. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Państwowa Straż Pożarna cały czas aktualizuje dane dotyczące liczby interwencji w związku z przejściem nad Polską frontu burzowego. Do godziny 8 strażacy interweniowali już ponad 1900 razy, najwięcej na Mazowszu. Tam odnotowano około 600 zgłoszeń, w województwie kujawsko-pomorskim 400, łódzkim ponad 200, w Wielkopolsce ponad 180, na Górnym i Dolnym Śląsku około 100. W pozostałych województwach było od kilkunastu do kilkudziesięciu zgłoszeń. Wszystkie możliwe do użycia systemy obrony powietrznej są rozmieszczone według wskazań wojska, zapewnia minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do pojawiających się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pytań w sprawie rozmieszczenia tych systemów.
1: Budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. Jesteśmy w trakcie budowy tego systemu. Nie wszystkie elementy przecież są dostarczone. Część zadań będzie wdrażana w życie w kolejnych latach. To jest program na ponad 200 miliardów złotych.
0: Szef MON zapowiedział też, że będą potrzebne zmiany w ustawie o obronie ojczyzny, żeby jeszcze szybciej móc rozmieszczać różnego rodzaju sprzęt i jednostki.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV mianował polskiego misjonarza, ojca Mariusza Kasperskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Więcej o postaci nowego biskupa Dorota Abdemula-Wiet.
3: Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa.
0: A od 2023 roku ojciec Mariusz Kasperski był przełożonym swojej wspólnoty zakonnej w Toamasinie oraz proboszczem jednej z parafii. Teraz w tej samej archidiecezji będzie posługiwał jako biskup pomocniczy. Czytasz książkę w autobusie czy tramwaju? Możesz jechać dziś za darmo. Taki prezent dostali pasażerowie we Wrocławiu. To promocja czytelnictwa w ramach Europejskiej Nocy Literatury, mówi Paulina Tyniec-Piszcze z Wrocławskiego Urzędu Miasta.
4: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać, będzie posiadał książkę, czytnik e-booków, nie będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia i w ten sposób wspieramy rozwój czytelnictwa.
0: Wystarczy okazać kontrolerowi książkę lub czytnik e-booków i jak zapewnia miasto, kontrolerzy nie będą sprawdzać, czy rzeczywiście czytaliśmy lekturę i nie będą odpytywać z treści.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Szef rządu o przyszłorocznym budżecie. Jest wyrok dla mężczyzny, który odczepił wagon i zostawił go na torach. Polacy chętnie korzystają z ofert last minute. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca, ocenił premier Donald Tusk, odnosząc się do pracy nad przyszłorocznym budżetem. Wśród tych priorytetów wymienił bezpieczeństwo, zdrowie i transformację energetyczną. Mówił też o inwestycjach.
1: To są wielomiliardowe inwestycje, przede wszystkim w energię. To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili. To są inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową. Też nie dla ambicji ministra infrastruktury czy naszego rządu, tylko to oznacza bardzo konkretną poprawę jakości życia dla wszystkich użytkowników dróg i kolei.
0: Szef rządu przypomniał, że posiedzenie rządu, które ostatecznie przyjmie projekt budżetu na 2027 rok, odbędzie się 28 sierpnia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 4 lata więzienia dla mężczyzny, który odczepił wagon pociągu. 40-latek w ubiegłym roku odczepił wagon z pociągu towarowego w Katowicach i pozostawił go na szlaku kolejowym. O wyroku poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Katowicach Aleksander Duda.
3: Pod koniec kwietnia tego roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 40-latkowi. Zarzucono mu sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieży z włamaniem. W trakcie śledztwa podejrzany przyznał się do popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów i wskazał, że celem jego działań było dokonywanie kradzieży.
0: Sąd zobowiązał także mężczyznę do naprawienia w całości wyrządzonych szkód, których łączna wartość wyniosła ponad 45 tysięcy złotych. Zarówno w trakcie śledztwa, jak i procesu 40-latek był aresztowany. Od nowego tygodnia niestety znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci, bo w poniedziałek prezydent USA ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu.
4: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
0: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN,

0: Reklama.
1: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Na ulicy Kminkowej, na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
6: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

I w Radiu Rodzina rozpoczynamy intencje. Przypomnę, można je wysyłać już teraz drogą SMS-ową pod numer 7148, a SMS zaczynamy od słowa intencje oraz można już do nas dzwonić bezpośrednio na antenę z intencjami pod numer 71 322 20 22.

0: I jest pierwszy słuchacz z nami. Witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Cześć Boże Maria, stara Fiaszkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Najświętszą panienkę proszę, aby pomogła rozwiązać wszystkie problemy Krzysztofa. Proszę też o niebo dla mojej zmarłej mamy w dniu jej ziemskich urodzin. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy również serdecznie. Pierwsze SMS-y także się już pojawiają o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty oraz za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące. Kolejna intencja, witamy.
2: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę w intencjach wiadomo Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie. Kolejny SMS o szczęśliwą podróż i szczęśliwy powrót Pawła, Pauliny i Helenki. Opiekę Matki Nieustającej Pomocy i aniołów stróżów nad nimi. Jezu, ufam Tobie.

Kolejny SMS z intencją: daj łaskę przebaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili i niesłusznie osądzili. Wlej w moje serce pokój. Modli się Agnieszka.

0: Kolejny słuchacz jest z nami, witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże, dla nich o potrzebne łaski, o bezpieczeństwo. Intencji, chcemy też się modlić w intencji wszystkich, którzy podróżują, kierowców, o szczęśliwe dotarcie do celu. Tych, którzy wypoczywają na wakacjach, o bezpieczeństwo, o dobry wypoczynek. Modlitwie też polecamy wszystkie nasze sprawy, które nosimy głęboko w sercu, o potrzebne łaski dla nas. Chcemy się również modlić za wszystkich dobroczyńców, tych, którzy nas wspierają, pomagają nam w jakikolwiek sposób, o potrzebne łaski. Modlitwie też polecamy zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. A także chcemy modlić się w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże, dziękujemy pięknie za te intencje i wciąż czekamy na kolejne SMS-y i telefony od Państwa.

0: I mamy kolejny telefon. Witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Halinę, Danutę, Władysława, Bogusława, Bogdana i Adama oraz też o bezpieczną podróż dla mnie w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Również życzymy miłego, pięknego dnia. Kolejny SMS. Uwolnij Boże wszystkich dorosłych mężczyzn, którzy są w związkach, a nadal są uzależnieni emocjonalnie od matek. Daj im łaskę rozpoczęcia dorosłego życia u boku drugiej osoby bez wpływu mamy. Wlej w ich serca odwagę. I kolejny SMS. Proszę o opiekę Matki Bożej dla mojej siostry Aliny i jej rodziny. Prosi Janina z Wrocławia.

0: I mamy kolejną intencję. Witamy serdecznie. Można składać.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo proszę o... Tutaj już pan przed chwilą prosił o modlitwę za wszystkich podróżujących, a ja tutaj jeszcze chciałam dodać dla Jonathana i Tima, którzy przylecą dzisiaj do Polski, i o spokój i zdrowie, błogosławieństwo dla ich rodzin, które zostają w Anglii. I bardzo proszę o zdrowie dla Krzysia i jego wspaniałej żony Marianny, o zdrowie dla drugiego Krzysia i jego żony Lidzi, o zdrowie dla również Krzysia, brata mojej koleżanki, i dla niej, dla Basi, również o zdrowie, i dla mojego wujka Władysława, dla mojej bratowej Justysi, dla Asi, babci i mamusi, dla cioci i dla wszystkich ludzi, którzy chorują i potrzebują tej pomocy, i błogosławieństwa Bożego dla Państwa, wszystkich redaktorów, którzy codziennie są z nami. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie i szybciutko jeszcze kolejny SMS. Zawierzam Maryi Niepokalanej siebie, małżonka, dzieci, wnuki, rodzinę, parafię, ojczyznę i cały świat. Amen. Dziękujemy pięknie za wszystkie intencje. Już wybiła nam godzina 12, zatem zapraszam na modlitwę Anioł Pański.
2: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.
3: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: atak Rosji na Ukrainę. Są zabici i ponad setka rannych. Chorujemy mniej, ale dłużej, informuje ZUS. A dziś trzymamy kciuki za Igę Świątek. Wieczorem mecz o finał w Cincinnati. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 zostało rannych w dwukrotnym rosyjskim ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Rosyjskie drony spadły na galerię handlową. Prawie 30 osób jest w ciężkim stanie, w tym 5 dzieci. Cezary Jaszczyk.
1: Krzywy Róg to rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapowiedział już surowy odwet za atak.
2: Absolutne zwierzstwo Rosjan.
1: To czyste barbarzyństwo ze strony Rosjan. To po prostu bestie. Z pewnością sprawimy, że za to zapłacą. Kluczowe jest, abyśmy dysponowali wszystkim, co niezbędne do ochrony życia. Kluczowe jest, by świat nie milczał w tej sprawie.
2: Nam dopomaga.
1: Do ataku na największe centrum handlowe w mieście doszło wczoraj wieczorem. Rosjanie najpierw zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Miejscowe służby nadal ustalają, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w chwili ataku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt tzw. Lex Szarlatan, ustawy, która ma karać za pseudomedyczne praktyki. Za namawianie pacjenta do rezygnacji z leczenia zaleconego przez lekarza Karol Nawrocki proponuje od 3 do 15 lat więzienia, w zależności od tego, jakie szkody poniósł pacjent. Wcześniej prezydent zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Tymczasem rzadziej chorujemy, ale kiedy już idziemy na L4, to na dłużej. Takie dane płyną z ZUS-u. Z analiz pierwszego półrocza tego roku wynika, że zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawiono mniej niż w zeszłym roku, ale łączny czas absencji jest podobny do ubiegłorocznego. Konkretne dane podaje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
4: ZUS zarejestrował 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147 milionów 700 tysięcy dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni.
0: Największą część zwolnień stanowiły te wystawione z powodu choroby danego ubezpieczonego. Ponad połowę takich zwolnień wystawiono kobietom. Z kolei największy udział w liczbie dni absencji miały osoby w wieku od 30 do 39 lat.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Przewagą naszej tenisistki może być dłuższy odpoczynek. W ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka się poddała z powodu kontuzji, mówi Iga Świątek.
5: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
0: Iga Świątek w Cincinnati broni tytułu. Jej mecz dziś wieczorem po godzinie 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Sobota nie zaczęła się zbyt pięknie, tylko 17-18 stopni w tej chwili, a niewiele więcej po południu, bo maksymalnie dziś zobaczymy 20. W tej chwili słońca nie ma, bo są gęste chmury i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć mniej więcej do godziny 15. Później ma się rozpogodzić mocno, trzymamy za to kciuki, żeby słońce się pojawiło po południu. Niedziela za to zdecydowanie bardziej obiecująca, 21 stopni, sporo słońca, delikatne chmury.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
11: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i wójt

0: Mierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego. Zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Mister, tak nazywa się ta grupa Broken Wings, 18 minut po godzinie 12, a teraz siądźcie sobie wygodnie, bo przed wami bardzo długi, bardzo ciekawy program Dolny Śląsk na wakacje. Tym razem będziemy was pytali na przykład, co łączy serial Breslau, Wielka Woda, 80 milionów, Twój Vincent, czy chociażby Steven Spielberg i tak dalej, oraz John Malkovich na przykład, Dolina Bogów. Otóż to wszystko łączy Dolny Śląsk, bo on od lat przyciąga polskich i zagranicznych filmowców. I właśnie nasze reporterki ruszyły dolnośląskim szlakiem filmowym i tak powstał ten oto materiał, na który już serdecznie Państwa zapraszam.
1: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Audycja powstała we współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym.
2: Przenosimy się na szlak filmowy po Dolnym Śląsku, regionu, którego niezwykłe krajobrazy, zabytki i miasta od lat inspirują twórców filmowych z Polski i z zagranicy. W studiu Radia Rodzina Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z czym tobie najbardziej kojarzy się filmowy Dolny Śląsk?
3: Z cudowną architekturą, z zamkami, pałacami, z cudownymi plenerami filmowymi, a przede wszystkim z ogromnym zainteresowaniem filmowców, którzy chcą tutaj kręcić filmy, z czego się bardzo cieszymy.
2: Dlaczego ten Dolny Śląsk tak przyciąga tych filmowców?
3: Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że Dolny Śląsk jest magicznym regionem w skali Polski. Jest piękny, plastyczny, tajemniczy, a przecież tajemnice w kinematografii bardzo lubimy, jest różnorodny. I filmowcy mogą znaleźć tutaj bardzo różne lokacje, tak jak wspominałam, i właśnie ta cudowna architektura, wyjątkowa w skali naszego kraju, ale też właśnie góry, jeziora, bo Stawy Milickie cudownie mogą też tę, powiedzmy, pseudomazurską lokalizację grać. I do pewnego czasu mówiłam, że filmowcom brakuje na Dolnym Śląsku tylko morza. Dolny Śląsk zresztą żąda dostępu do morza, a to się w jednym filmie stało. Magia kina. W filmie Dziadku wiejemy w reżyserii Olgi Hajdas sprzed 2 lat bodajże, z 2024 roku, kino familijne, polsko-czeska koprodukcja. Jeden z zalewów został w postprodukcji przetransformowany właśnie na morze, a jedna z wież widokowych na górze Świętej Anny została w postprodukcji zmieniona na latarnię morską. Zatem mogę już bez żadnej krępacji po tym właśnie filmie Dziadku wiejemy mówić, że na Dolnym Śląsku można naprawdę nakręcić wszystko.
2: Które te miejsca w regionie najczęściej pojawiają się w filmach lub serialach? Jakie ulubione przez filmowców?
3: Myślę, że trudno wskazać taki region, ponieważ filmowcy są osobami poszukującymi. Nie lubią kręcić, albo nie wszyscy lubią kręcić w miejscach, które już zostały w jakichś filmach wykorzystane. Lubią wyszukiwać perełek, a my jesteśmy w dziale produkcji filmowej DCF bardzo ciekawe każdorazowo, jak miejsce, o którym w ogóle nawet nie pomyślałyśmy, że może pasować do danej sceny, jest wykorzystane. A więc trudno wskazać jakieś takie jedno ulubione miejsce. Wiadomo, że Wrocław jest piękny przez wzgląd na swoją też bogatą architekturę, czy modernizm, czy właśnie powojenną, ale często już właśnie do Legnicy przenoszą się filmowcy, by właśnie kręcić też jakieś niemieckie miasta. Wiadomo, że kultowa ulica Miernicza we Wrocławiu i Most Szpiegów, ale właśnie przez to, że niektóre miejsca już zostały ograne, to wyjeżdżają dalej i Wałbrzych, i Legnica też mogą wiele zaoferować, jeśli chodzi o właśnie takie kamienice i sceny z tamtych czasów.
2: Czy pamiętasz może jakąś scenę nakręconą na Dolnym Śląsku, która zrobiła największe wrażenie na tobie?
3: Jesteśmy na świeżo po premierze filmu Ojczyzna, a moim zdaniem jest to dzieło wybitne, dzieło totalne, jeśli mówimy o dzieło sztuki filmowej, a tam Dolnego Śląska jest cała masa. I jest ostatnia scena w filmie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam, bo myślę, że w kinach jeszcze na afiszach jest. Ostatnia scena, kościół w Goszczu i ostatnia scena, nie mogę zdradzać, co się w niej dzieje, ale jest bardzo przejmująca, emocjonalna i ona dzieje się w tym miejscu i dlatego też to miejsce miejsce. Tam w grę wchodzą organy, muzyka, jest to scena finałowa i dlatego też właśnie w tym miejscu postanowiliśmy wspólnie z działem produkcji filmowej DCF zorganizować coś takiego ekstraordynaryjnego, czyli pokaz filmu Site Specific, pokaz filmu w tym miejscu, w którym dokładnie był kręcony i właśnie we wrześniu będziemy tam pokazywać ojczyznę w tym koście.
2: Którego? Września?
3: 19 września. Duże wrażenie też na mnie zrobił film Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. Nie wiem, tak się złożyło, że jakieś czarno-białe filmy kręcone na Dolnym Śląsku mają swój urok i swoją magię, bo Dziewczyna z igłą również czarno-białym filmem jest. To jest film również uznany za granicą, również z premierą na festiwalu filmowym w Cannes. Film kręcony w Kłodzku w dużej mierze i w Bystrzycy Kłodzkiej. I zrobiło na mnie wrażenie to, że będąc tam pewnego razu, już chyba rok czy półtorej roku po premierze filmu, wybrałam się, będąc w okolicy, na taki właśnie spacer filmowy śladami tych miejsc. Ja już film widziałam kilkukrotnie, więc nawet pamiętam, że o, to jest to okienko tego sklepiku filmowej mamki. I zauważyłam ludzi, którzy też przechadzają się z aparatem i chodzą podobnymi miejscami, więc podejrzewam, że też byli to ludzie, którzy wybrali się właśnie szlakiem filmu Dziewczyna z igłą, akurat to było w Bystrzycy Kłodzkiej, i też wyszukiwali tych miejsc i mieli ze sobą wydrukowane fotosy, które mogli dostać, znaleźć w internecie i robili sobie taką wędrówkę, więc również tereny Kotliny Kłodzkiej pięknie tam zostały wykorzystane, no ale oczywiście też Dziewczyna z igłą kręcona była we Wrocławiu, w cudownym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej i w wielu, wielu innych jeszcze lokacjach na Dolnym Śląsku i Wrocławiu.
2: Jak filmowcy szukają miejscówek do nagrywania swoich filmów? Jak wygląda ten proces?
3: Różnie. Niektórzy współpracują ze scenografami, którzy doskonale znają lokalizację. Tak też było w przypadku filmu Pawła Pawlikowskiego. Duet scenografów Kasia i Marcel bardzo dobrze Dolny Śląsk i Śląsk znają. Zresztą to był też już trzeci film Pawła Pawlikowskiego, kręcony z tą samą ekipą w Polsce, więc ta dokumentacja była zrobiona już wcześniej. Ale istnieje taki zawód jak location manager albo scout lokacyjny. To są osoby, które właśnie jak własną kieszeń znają dany teren i filmowcy odzywają się do tych osób. Te osoby są odpowiedzialne właśnie za objazd lokacyjny, za pozyskanie zgód na wejście do danego obiektu albo na otwarcie tego obiektu do filmowania, ale też jest właśnie nasz departament dział produkcji filmowej DCF, bo jesteśmy też koproducentem filmu i często też produkcja pyta nas jako osoby tutaj mieszkające i żyjące, czy możemy polecić jakiś pałac z takiego okresu, z takim, a nie innym zewnętrzem, albo jakiś z czerwonej cegły budynek, który będzie mógł zagrać. Pracując w tej branży, znając nasz region, też podpowiadamy. Podpowiadamy też, jak dotrzeć do niektórych źródeł archiwalnych. W przypadku filmów dokumentalnych kontaktujemy filmowców z danymi osobami, ale tak, głównie zawód location manager, scout lokacyjny, wiedza własna, scenografów i nasz fundusz filmowy.
2: Czy są według ciebie miejsca, które mogłyby być wykorzystywane częściej przez twórców albo odkryte?
3: Ostatnio trochę podróżowałam po Dolnym Śląsku, po zamkach, pałacach i za każdym razem, jak widzę coś, co mnie urzeka, mówię, to miejsce powinno wpaść do naszej bazy lokacji, bo tutaj jest jak z filmu. Ostatnio byłam w pałacu w Domanicach i na pewno to miejsce mogłoby być też cudownie wykorzystane. Idealne po prostu do scenerii filmu typu Call Me By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce, z miejscem na infrastrukturę, bo to jest też ważne. Nie każde miejsce, choćby najpiękniejsze, pomieści ekipę filmową, pomieści wozy. Nie wszystkie miejsca są właśnie dostępne tak technicznie rzecz biorąc, więc do naszej bazy trafiają w niektórych miejscach po prostu nie można kręcić. Z uwagi na obszar Natura 2000, albo z uwagi na jakiś rezerwat, albo z uwagi na to, że to jest jakieś powojskowe tereny. Pamiętam, jak 3 lata temu przymierzałam się do spotu lokacyjnego DCF-u, który jest wykorzystywany na wielu międzynarodowych targach, branżowych festiwalach po to, żeby właśnie filmowców nie tylko z Polski, ale z zagranicy do nas przyciągać, to z niektórych lokalizacji musieliśmy zrezygnować, bo bez sensu byłoby pokazywać w spocie lokacyjnym, że taki jest Dolny Śląsk, kiedy potem filmowcy mieliby przyjechać i nie móc tutaj kręcić. Tak było chyba w przypadku Pustyni Kozłowskiej na Dolnym Śląsku, a przynajmniej na części tych terenów właśnie ze względu na ich powojskowość
2: Jak wygląda dziś świat filmu na Dolnym Śląsku? Jak zmieniał się ten filmowy Dolny Śląsk?
3: Branża filmowa w Polsce jest scentralizowana wokół ośrodków warszawskich, mazowieckich i łódzkich ze względu na łódzką filmówkę. I oczywiście tam głównie branża się przenosi, jeśli chce pracować w filmie, w kinematografii. Ale we Wrocławiu i naszą dolnośląską specyfiką jest to, że mamy dwa fundusze filmowe, czyli nasz DCF-owy, Dolnośląski i Wrocławski Fundusz Filmowy, i jest też Wrocławska Wytwórnia Filmów Fabularnych, która w ostatnich latach też stała się mocnym graczem. I filmowcy, wiedząc, że mogą za jednym zamachem, organizując sobie plan zdjęciowy, nakręcić filmy w plenerze właśnie na Dolnym Śląsku, a potem pojechać do wytwórni i tam zrobić postprodukcję, jest to dla nich bardzo wygodne, często bardzo ekonomiczne i bardzo często z tej naszej współpracy instytucjonalnej i z tej możliwości infrastrukturalnej korzystają. Tak właśnie było w przypadku Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. W hali wytwórni były kręcone sceny hotelowe, sceny z windy. Tam było zbudowane mieszkanie amerykańskie rodziny Manów. Tak było też w przypadku filmu Chopin, Chopin Michała Kwiecińskiego. Oczywiście też były plenery Szczawno-Zdrój i klasztor w Lubiążu w kontekście filmu Chopin, Chopin, ale właśnie mieszkanie Chopina zostało zbudowane we wrocławskiej wytwórni. Więc z tych fajnych udogodnień i możliwości filmowcy korzystają, więc cudownie, że taką wytwórnię przywróconą do życia tutaj lokalnie ma.
2: Jakie filmy powstały na Dolnym Śląsku?
3: To jest pytanie rzeka, nie starczy nam...
2: To płyniemy.
3: Nie starczy.
2: Chodzimy w ten rejs i płyniemy. Takie
3: godziny.
2: Najważniejsze. O ile można powiedzieć o najważniejszych, bo każda produkcja jest w jakimś sensie ważna.
3: Ja się bardzo cieszę, że filmy na Dolnym Śląsku są kręcone w różnoraki sposób, że są to międzynarodowe koprodukcje. Z tego się bardzo cieszę. Nie dlatego, że cieszy mnie ich obecność na takich gwiazdkowych i prestiżowych festiwalach filmowych. Oczywiście to cieszy, bo to też bardzo dużo daje, o czym powiem za chwilę, ale że właśnie te międzynarodowe koprodukcje widzą potencjał na Dolnym Śląsku. No jest to raczej ewenement i Niemcy ponoć bardzo są zdziwieni, że właśnie film Ojczyzna był kręcony na Dolnym Śląsku, czyli Dolny Śląsk grał Niemcy wschodnie i zachodnie, a czemu Dolny Śląsk musiał to udawać, skoro równie dobrze mógł być film kręcony przecież na terenach rzeczywistych, a nie był. Był jednak wykorzystany Dolny Śląsk. W filmie Dziewczyna z igłą też Dolny Śląsk udawał duńskie miasto po I wojnie światowej, ale to nie są, nie chcę, żebyśmy zostali tylko w obrębie właśnie filmów po I wojnie światowej, po II wojnie światowej, aczkolwiek ta architektura i te lokacje bardzo dobrze się u nas zachowały i musimy o nie dbać, ale to też kino familijne, to też kino drogi, to też cała masa filmów dokumentalnych, to są debiuty fabularne, to są debiuty dokumentalne, więc mnie bardzo cieszy, że jest ta duża różnorodność. Oczywiście z przyjemnością organizujemy objazdy lokacyjne i wizyty dla zagranicznych twórców filmowych, ostatnio chociażby z Francji, i są zauroczeni. Mnie cieszy, że potencjał Dolnego Śląska jest po prostu wykorzystywany, bo to nie jest tylko potencjał kulturalny, ale też przede wszystkim ekonomiczny dla regionu i dla rozwoju regionu, ponieważ takie 30 dni zdjęciowych to jest goszczenie całej ekipy filmowców tutaj u nas, którzy gdzieś muszą spać w jakichś hotelach, gdzieś muszą jeść, czyli katererzy też są stąd. To jest też wynajem sprzętu, no bo wiadomo, że nikt nie jeździ ze swoim sprzętem, tylko wynajmuje go na miejscu. Nie mówię oczywiście tutaj o takich specyficznych kamerach, ale o całej masie sprzętu, który jest potrzebny do tego, aby film powstał. Więc to jest też lokowanie środków i wydawanie środków, zostawianie tych pieniędzy tutaj na Dolnym Śląsku podczas kręcenia filmu. A wracając do tych międzynarodowych koprodukcji, albo obecności polskich filmów na zagranicznych festiwalach filmowych. Co to daje? W ogóle obecność czy Dziewczyny z igłą, czy filmu Ojczyzna w konkursie głównym na festiwalu filmowym w Cannes, to jest naprawdę olbrzymie wyróżnienie już dla tego filmu. Dlaczego? Zjeżdża się cała branża filmowa ze świata. Festiwal w Cannes jest festiwalem zamkniętym dla takiej publiczności zwykłe. Jest to stricte branżowe wydarzenie w odróżnieniu od wszystkich innych festiwali. I oczywiście oglądamy filmy, zachwycamy się nimi, zastanawiamy się przez kilka dni czy kilkanaście dni, bo festiwal trwa długo, który film zwycięży, kto widział jakie filmy. I oczywiście rozmawiamy, gdzie ten film był kręcony. Więc cały świat ma okazję dowiedzieć się i na przykład moją rolą podczas obecności w panelach dyskusyjnych, czy właśnie na targach na stoisku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest moim obowiązkiem Śląskiem. Moją pracą jest właśnie uczenie całej branży zagranicznej, gdzie w ogóle jest Dolny Śląsk, bo wiadomo, że Polska też jest skojarzona głównie z Warszawą, z Krakowem, a jednak mówienie o Dolnym Śląsku i Wrocławiu jest, no nierzadko po prostu nie wiedzą, gdzie jest Wrocław, albo no, dowiedzieli się dzięki dziewczynie z igłą, że jest taka miejscowość jakby Zszyca Kłodzka czy Kłodzko, czy dzięki ojczyźnie, że mamy takie piękne zabytki na Dolnym Śląsku i takie możliwości, więc to potem idzie w świat. I to potem nakręca kolejne produkcje. To jest ważne z uwagi na branżę. Ale oczywiście filmy to też pobudzanie tożsamości tutaj lokalnej społeczności i duma z tego, że takie filmy kręci się w naszym miejscu zamieszkania. To też rozwija turystykę. Nie ukrywam, że ja sama oglądając serial Ripley, tak zauroczona, znowu czarno-biały, coś jest ze mną chyba nie tak, lubię same czarno-białe filmy i seriale, ale tak zauroczona Wybrzeżem Amalfitańskim, pojechałam tam na urlop, czy w marcu tego roku widziałam wspaniały film pod tytułem Amrum, więc niewykluczone, że na kolejny wyjazd i na kolejny urlop będę chciała właśnie odwiedzić tamtą wyspę. My też jako widzowie, nie jako branża filmowa, zakochujemy się w tych miejscach, które widzimy na dużym ekranie, które zostały pięknie zobrazowane i sfilmowane i chcemy też te miejsca odwiedzić. Czego

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Na jakich festiwalach filmowcy z Dolnego Śląska filmy, które były tu kręcone, gościli?
2: Na całej masie. Począwszy od Cannes, przez Miami, przez Festiwal Filmów Dokumentalnych w Kopenhadze, w Salonikach, w Tallinie ostatnio był Artur Wyżykowski z filmem To się nie dzieje. Na największych festiwalach filmowych typu Acz na Nowych Horyzontach, bo nie zapominajmy, że sami w naszym mieście mamy festiwal w kategorii A, Festiwal Filmów Artystycznych. Nie zliczę tego, a pewnie o większości też nie wiem. Wiem, że Chopin otwiera się też na rynek azjatycki. Paweł Pawlikowski jest teraz w trasie promującej właśnie film Ojczyzna za granicą. W każdym najmniejszym zakątku tego świata, jeśli taki festiwal filmowy gdzieś się odbywa i organizowany jest.
1: To jakie te nazwiska gościły na Dolnym Śląsku? Reżyserów i aktorów?
2: Za sprawą filmów kręconych tutaj gościliśmy nie tylko uznanych reżyserów typu Steven Spielberg, jeśli chodzi o Most Szpiegów, czy Johna Malkowicza, jeśli chodzi o film Dolina Bogów w reżyserii Lecha Majewskiego. Ale przecież nasza rodzima Agnieszka Holland w Kotlinie Kłodzkiej swój film pod tytułem Pokot kręciła. W wytwórni powstawał film Chłopi Doroty i Hugh Welshmanów, czy Twój Vincent. Ale ostatnio na Dolnym Śląsku gościła sama Sandra Hille, która wciela się w postać Eriki Mann w filmie Ojczyzna. Głównymi aktorkami filmu Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa von Horna była Vic Carmenson, a w rolę mamki wcieliła się Trine Dyrholm, znana z chociażby z Komuny, oscarowego filmu, więc jest to cała plejada gwiazd. Diane Kruger w zeszłym roku kręciła sceny w Gniechowicach, w filmie, który jeszcze nie miał premiery, film pod tytułem Każda z nas, też koprodukcja DCF-u. I też czarno-biały, nie wiedzieć dlaczego. Musimy faktycznie być bardzo plastycznym regionem, ponieważ czarno-biały film kręci się trudniej niż film kolorowy. Same znamienitości ze świata filmowego na Dolnym Śląsku za sprawą filmów były.
1: Jakie jeszcze koprodukcje powstają, o których jeszcze nie jest głośno, a o których możesz powiedzieć?
2: Właśnie czekamy na premierę Każdej z nas, Each of Us. I to też bardzo cieszy, bo to jest koprodukcja międzynarodowa, między innymi Francja, Hiszpania. Jan Holubek kręcił, już jest po zdjęciach, film jest w postprodukcji. Być może będzie miał premierę w tym roku, a jeśli nie, to w przyszłym. Western, ale z czasów wojennych. Dziki Wschód. Taki jest jego tytuł roboczy, ale myślę, że taki zostanie. No właśnie, bo my też obracamy się wśród tytułów, które są na etapie produkcji, postprodukcji. Ciekawostką może jest to, że film Ojczyzna do funduszu zgłosił się o tytule 1949, a na przykład film Dziewczyna z igłą to był roboczy tytuł Mamka. Tytuły potem są zmieniane w trakcie, nie wiem, rozmów z dystrybutorem i produkcja i dystrybucja zastanawia się, który tytuł przyciągnie do kin większą rzeszę osób. Nie wiem, jak oceniać decyzję akurat w kontekście Ojczyzny, bo tutaj jeszcze w grę wchodził oryginalny tytuł Fatherland, który jest, myślę, pełniejszy niż Ojczyzna, ale w dobie seriali 1670, w dobie filmów 1918, kolejny film 1949, myślę, że nie byłby tak pełny i nie mówił tyle, co słowo znamienne w przypadku tego filmu, więc myślę, że to akurat była dobra decyzja.
1: Jesteście bardzo blisko filmu, jako Dolnośląskie Centrum Filmowe, kulis filmów różnych. Podpytam cię o ciekawostki związane właśnie z regionem, z kręceniem filmów.
2: Myślę, że taka najświeższa ciekawostka to właśnie z produkcji filmu Ojczyzna. Jednej z miejscowości, nie pamiętam której, być może to były okolice właśnie Goszcza, na teren zdjęć przybłąkał się pies, który był mocno zaniedbany, który był psem bezdomnym ewidentnie. I Sandra Hille poprosiła ekipę, aby zawieźć go do weterynarza i żeby się nim zająć. I finalnie ten pies z nią pozostał. Zdjęcia się skończyły, film już jest skończony, film jest teraz na ekranach, a pies z Dolnego Śląska towarzyszy wciąż prywatnie Sandrze Hille.
1: To jest bardzo ciekawe i nietypowe.
2: Kręcenie filmu to jest wyzwanie, to jest niezła układanka wszystkich elementów, wszystkich pionów. To jest ogromne produkcyjne i organizacyjne wyzwanie. My też nie jesteśmy tak blisko w samym sercu od rana do wieczora na planie zdjęciowym, bo oczywiście troszeczkę rola nasza jako koproducenta jest inna niż stanie tam nad reżyserem, operatorem i aktorami. Oczywiście bardzo chętnie uczestniczymy po to właśnie, żeby móc szerzyć wśród publiczności, jakie sceny, gdzie były kręcone, bo jesteśmy z tego bardzo dumni, a potem na przykład tworzyć filmowe murale w tych miejscowościach, w których dane filmy były kręcone, bo taki też Dolnośląski Szlak Murali w zeszłym roku DCF zapoczątkował. W zeszłym roku wymalowaliśmy 2 murale w Wałbrzychu i to też ciekawostka, bo niejednokrotnie mieszkańcy właśnie z takich akcji dowiadują się, z czego mogą być dumni, że to właśnie w Zamku Książ była kręcona kultowa Akademia Pana Kleksa i jeszcze w jednym plenerze. Drugi film jest mocno już związany z Wałbrzychem, czyli film Sztuczki, bo w Wałbrzychu się rozgrywał, więc Wałbrzych nie musiał udawać innego miasta, tak jak właśnie to czasami bywa i tak jak wspominałam przed chwilą. W tym roku Dolnośląski Szlak Filmowy Murali zawita do Legnicy, która jest bardzo filmowym miastem również. No i znów mamy tam filmy, które były kręcone w Legnicy, o Legnicy, typu Mała Moskwa, Waldemara Krzystka, ale też filmy, no właśnie Ojczyzna też w Legnicy była kręcona. I ona była kręcona w kilku miejscach, Zakaczawie było jedną z nich, Rynek, wejście do teatru Heleny Modrzejewskiej, więc stamtąd można dostrzec lokacje w całym filmie i tym właśnie w Niemczech Zachodnich i Wschodnich, więc to jest ciekawe.
1: Jakie dolnośląskie inicjatywy filmowe warto szczególnie promować?
2: Nasz region jest plastyczny, jeśli chodzi o kręcenie filmów, to fakt, ale też z uwagi na to, że jesteśmy mocno filmowym regionem, organizowanych jest bardzo dużo festiwali wokół filmu. O takim największym klasy A właśnie, bo festiwale są też klasyfikowane, jest festiwal Nowe Horyzonty, ale w Lubomierzu, w uroczej miejscowości, odbywa się festiwal filmów komediowych. W Sokołowsku pod koniec sierpnia odbywa się festiwal Homasza Kieślowski, ponieważ tam Kieślowski mieszkał i leczył się cudownym górskim powietrzem. Dolnośląskie Centrum Filmowe też organizuje pojedyncze pokazy typu właśnie site specific w miejscach związanych z filmem. W Wałbrzychu odbywa się w tym roku 600-lecie miasta i organizujemy wspólnie z miastem takie pasmo filmowy Wałbrzych, czyli spacery, pokazy w kinie Apollo, które jest prowadzone przez DCF, ale też właśnie ten Szlak Murali miał na celu mówienie mieszkańcom i przypominanie, w jak fantastycznych lokalizacjach mieszkamy. Przecież niejednokrotnie jest to dla nich wydarzenie, kiedy na przykład na takim rynku w Ziembicach, o, to jest ciekawostka właśnie, Ziembice są jeszcze były do momentu kręcenia filmu LARP, Miłość, trolle i inne questy w reżyserii Kordiana Kądzieli, znanego z 1670 serialu chociażby, kiedy właśnie był tam kręcony, no to jest to wydarzenie dla mieszkańców. Oczywiście z jednej strony to, że jest ulica zamknięta dla ruchu samochodowego i utrudnienia, ale sama taka możliwość podglądania, ile faktycznie tego sprzętu jest potrzebnego, jak ta kamera jedzie za kimś, kto jedzie na rowerze i podglądanie takich trików operatorskich, czy nawet możliwość spotkania w jakiejś lokalnej kawiarni, czy w sklepie spożywczym znanego aktora i aktorki, to jest też wydarzenie dla takiej miejscowości, dla takich mieszkańców.
1: Jaki film marzy ci się, aby został nakręcony na Dolnym Śląsku albo przez kogo?
2: Marzy mi się, aby powstał film, który jest już w przygotowaniach, do którego powstał scenariusz, który miał być kręcony w tym roku, ale z przyczyn organizacyjno-finansowo-społeczno-politycznych nie doszedł do skutku. Aktorem Xavierem Dolanem. Nie mogę powiedzieć tytułu i nie mogę powiedzieć nic więcej, ale jest taki w przygotowaniach i mam nadzieję, że to się zrealizuje, ponieważ Xavier Dolan jest jednym z moich ulubionych reżyserów, ale też jest aktorem i w tym filmie miałby grać główną rolę.
1: Jak możemy zwiedzać Dolny Śląsk filmowo?
2: O, niedawno we współpracy z Wydziałem Geodezji powstał na geoportalu, powstała taka nakładka, filmowy Dolny Śląsk, gdzie jest zaznaczona olbrzymia ilość punktów i dokładnych lokacji, dokładnych skrzyżowań, dokładnych miejsc występowania kapliczek, które w filmie się pojawiły, więc zachęcam do wejścia na geoportal albo na dolnyśląsktravel.pl. Tam jest też zakładka filmowy Dolny Śląsk. Wybraliśmy tam filmy i lokacje, które w filmach zagrały, więc jeśli nie macie Państwo pomysłu na weekend albo na jakąś sobotnią, jednodniową wycieczkę, warto tam wejść, przeklikać, być może też dowiedzieć się, że nasz ulubiony film, o czym nie wiedzieliśmy, był kręcony na Dolnym Śląsku, pojechać w to miejsce i przy okazji pozwiedzać Dolny Śląsk z tej perspektywy filmowej.
1: O szlaku filmowym po Dolnym Śląsku mówiła Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Donald Trump o cieśninie Ormus. Mateusz Morawiecki ma swoje propozycje co do podatków. Na dziś zaplanowano w całym kraju ćwiczenia sygnałów alarmowych. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium ogłosił dziś Donald Trump. Chodzi o kontrolowaną przez Iran cieśninę, która jest kluczowym szlakiem światowego transportu ropy.
1: Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich, nigdy nie pozwolimy im na broń jądrową. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest amerykańska. To już jest terytorium amerykańskie.
0: Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa od końca lutego. A my wracamy do kraju. Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, negatywnie ocenia proponowane przez koalicję rządzącą zmiany. Jego zdaniem uderzą one w polski biznes.
2: To potężne uderzenie w polski biznes na początku jego tworzenia, czyli tych wszystkich, którzy uwierzyli państwu polskiemu i przeszli na ryczałt.
0: Były premier przedstawił swoje postulaty. Pierwszy z nich to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 na 200 tysięcy złotych. Drugą propozycją jest zmniejszenie do połowy kosztów związanych z podatkiem od polskich obligacji dla osób, które w nie inwestują. Kolejnym pomysłem jest propozycja estońskiego formatu podatku Belki. To jest płacenie go dopiero wtedy, kiedy zyski są wypłacane. Ponadto Mateusz Morawiecki zaproponował też dla osób młodych wchodzących na rynek pracy, które decydują się na posiadanie dziecka przed ukończeniem 26 roku życia, przedłużenie obowiązywania składki 0% PIT o 2 lata. Tymczasem w całym kraju podczas festynu Widorzynek trwa akcja edukacyjna dotycząca sygnałów alarmowych. Strażacy i służby uczą mieszkańców, jak odróżnić syreny ostrzegające ludność o zagrożeniu od tych, które informują strażaków ochotników o wyjeździe do akcji, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
3: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna, inaczej cała rodzina z dziećmi.
0: Kulminacja ogólnopolskiego treningu zaplanowana jest na przyszły weekend, ale pokazy i ćwiczenia już teraz odbywają się w wielu miastach, m.in. na Dolnym i Górnym Śląsku czy na Pomorzu.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów. Tym razem jest to list apostolski świętego Jana Pawła II o różańcu.
5: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
0: Audiobook jest dostępny w serwisach streamingowych i na kanale YouTube.
6: Czas na prognozę pogody. 4 minuty po godzinie 13, sobota, 22 sierpnia. Zaczyna się deszczowo, w tej chwili też deszczyk zacina. Temperatura to tylko 18 stopni, ale to wszystko po południu ma się zmienić. Mniej więcej na przełomie 15 a 16 powinno pojawić się słońce, deszcz przestanie padać. Temperatura niestety niewiele wzrośnie. Maksymalnie dziś zobaczymy na termometrach 20 stopni, sobota, niedziela i poniedziałek. Za to cieplejsze 21 stopni i nie będzie padać.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Wrocław od dziesięcioleci przyciąga filmowców. Na ekranie grał Berlin, Warszawę, a czasem po prostu samego siebie. O filmowym szlaku przez rynek i jego okolice porozmawiamy z Małgorzatą Urlich-Kornacką, przewodniczką miejską i znawczynią filmowej historii Wrocławia, a także autorką książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Skąd wziął się pomysł u Pani, żeby z opowiadania o Wrocławiu uczynić także tą filmową ścieżkę historii tego miasta?
2: W zasadzie szukam od wielu lat takich nowych produktów turystycznych, które by były, i moim zaskoczeniem było ostatnio, byłam właśnie w jednym z hoteli i na stoliku leżał katalog Turystyka filmowa. Z ciekawości właśnie zabrałam go ze sobą i co mnie zaskoczyło, że również biura turystyczne szukają teraz dla ludzi możliwości zwiedzania w troszkę

0: inny sposób. To znaczy, żeby ludzie jadąc na wakacje mogli nie tylko zwiedzać jakieś znane miejsca, ale zobaczyć te miejsca, które widzieli już na ekranie filmowym. I czasami na przykład znam też takie osoby, które układają sobie urlop, dopasowując właśnie swoje cele do różnych filmów, które widzieli, bo w turystyce filmowej chodzi o to, żeby zobaczyć miejsce, ale też poczuć ten klimat, trochę wspomnieć sobie te rzeczy, które się widziało na ekranie, poczytać historie i anegdoty związane właśnie z aktorami, z reżyserami i to sprawia taką przyjemność, w sumie takie małe odkrywanie skarbów, ale właśnie na żywo, jeżeli jedziemy gdzieś w teren i to jest takie wow, o matko, już to widziałam.
1: Wrocław bywa nazywany polskim Hollywood. Skąd wzięła się jego taka filmowa historia?
0: Filmowa historia Wrocławia jest już bardzo długa, bo w 1952 roku we Wrocławiu, początkowo była to filia łódzkiej wytwórni filmów fabularnych, ale założono faktycznie we Wrocławiu tą filię, ten oddział. Natomiast od 1954 roku postanowiono, że nasza wytwórnia, wytwórnia filmów fabularnych będzie jednostką niezależną. Oczywiście chodziło też trochę w tym po niemieckim Wrocławiu, żeby pokazać, że jest to teraz miasto polskie, że kwitnie tutaj kultura i że będą powstawały filmy, które no, dla Polaków będą miały znaczenie i faktycznie to się udało, bo tutaj debiutował między innymi i Andrzej Wajda, i Krzysztof Kieślowski, no i wielu innych oczywiście wspaniałych reżyserów, czy Roman Polański, prawda? No i zatem od tego 54 roku, w sumie no, do dzisiejszego dnia, mamy wytwórnię filmów fabularnych, która obok warszawskiej jest drugą i jedyną w Polsce wytwórnią filmów, gdzie te filmy powstają, więc siłą rzeczy no, możemy się pochwalić już, myślę, że około 500-600 filmów, seriali tutaj spokojnie powstało we Wrocławiu.
1: Ta liczba robi wrażenie.
0: Tak, robi wrażenie i też wymaga dość dużo pracy, dlatego od kilku lat wraz z kolegą Bogdanem Bernackim stworzyliśmy taką podgrupę Filmowy Wrocław w ramach naszego Stowarzyszenia Podróżników Tu i Tam i zajmujemy się tym filmowym dziedzictwem Wrocławia i Dolnego Śląska i muszę pani powiedzieć, że to jest praca, która nie ma końca, po prostu ciągle odkrywamy coś, o czym w ogóle nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, jak na przykład, że do niedawna też mało wspominane, że popioły Andrzeja Wajdy też były kręcone we Wrocławiu, na wrocławskim Kilimandżaro między innymi i że wykorzystano właśnie scenografię z jeszcze jednego poprzedniego filmu, mianowicie z rękopisu znalezionego w Saragosie, bo była olbrzymia dekoracja wybudowana, no i szkoda było jej marnować, więc w tej samej dekoracji troszkę później nakręcono też sceny właśnie zdobycia Saragosy w popiołach Andrzeja Wajdy i to ludzie, czasami opisujemy różne rzeczy i ludzie się do nas zgłaszają i mówią, że na przykład albo byłem, albo grałem, albo przeżyłem coś i my musimy to sprawdzić, wiadomo, zgromadzić materiały, no i ciągle też dochodzą nowe filmy, także to jest niekończąca się historia.
1: Tutaj dotknę tego fragmentu ludzi i ciekawostek. Spotykacie na pewno ogromną ilość osób, które były w tych produkcjach albo właśnie statystowały, czy też widziały. Jakie są wspomnienia?
0: No bardzo, bardzo czasami zaskakujące i bardzo miłe. Ostatnio na przykład poprowadzimy też wycieczki rowerowe, właśnie piesze, ale też tramwajowe. I ostatnio się okazało, jak opowiadaliśmy w tramwaju o jednym z filmów, był to film Charakter Majka Van Diema z lat 90. 96. To jest jedyny film, który otrzymał wtedy Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. No i co się okazało, że nasz pan motorniczy, pan Tomasz, pozdrawiam serdecznie, jako młody chłopak, jako dzieciak, właśnie uczestniczył w tym filmie, no i opowiadał nam od razu o tym, przysłał też zdjęcia i się okazało, że za właśnie te zarobione pieniążki poszli na lody. Także takie były właśnie te pierwsze wspomnienia związane z tym. No czasami, tak jak mówię, to ludzie, którzy udostępniają swoje mieszkania, którzy gdzieś tam tam właśnie statystowali, grali. To wszystko zbieramy, bo dla nas są cenne, tak, wspomnienia ludzi, wspomnienia reżyserów, scenografów, aktorów. No czasami jest to już trudne, ponieważ nie ma większości z tych osób wśród nas, ale no chodzi o to, żeby utrwalić to filmowe dziedzictwo, żeby uratować to od zapomnienia. No i to robimy. Także zbieramy te wspomnienia, publikujemy, staramy się zdobyć zdjęcia, organizujemy wycieczki właśnie, żeby popularyzować to wszystko. No i musimy powiedzieć, że z tego faktycznie powstawały różne szlaki, bo mamy nie tylko jeden, tylko każdy dowolny. Może być Odra w kadrze filmowym, może być właśnie od mostu do mostu, między dworcami, właśnie wokół rynku wrocławskiego. Także tych szlaków już jest dość sporo po Wielkiej Wyspie, gdzie siłą rzeczy w pobliżu wytwórni powstawały te filmy, więc każdy może wybrać coś dla siebie.
1: Co sprawiło, że filmowcy przez dziesięciolecia tak chętnie przyjeżdżali kręcić właśnie we Wrocławiu? Wspomniałyśmy o wytwórni filmów fabularnych, ale to nie tylko są polskie produkcje, ale również zagraniczne i ich jest całkiem sporo.
0: Tak, jeżeli chodziło o te wcześniejsze lata, to jeszcze wspomnę o wytwórni filmów fabularnych, że tam kiedyś była możliwość nocowania, to znaczy na górze były pokoje, więc reżyserzy cenili sobie to, że mogą tam przenocować i w kapciach, tak jak w domu, zejść na dół na plan. Można było omówić te sceny sobie wieczorem, które się kręciło, prawda, był tam bufet, pani Wacia słynna, więc dobrze karmiła. To było olbrzymie przedsiębiorstwo, prawda, bo kiedyś no, byli ludzie potrzebni do budowy scenografii, były samochody, prawda, i całość. Więc magia tego miejsca, czyli rodzinna atmosfera, to była ta pierwsza rzecz, która przyciągała. Druga rzecz, tutaj na Dolnym Śląsku spotkali się naprawdę wybitni fachowcy, którzy przez lata byli związani z wytwórnią filmów fabularnych. No i Warszawa na początku było tak, że jeżeli ktoś debiutował, ktoś był młody, ale nie był sprawdzony, to go zsyłali w cudzysłowie, do Wrocławia. No i się okazało, że to był dobry pomysł, bo u nas właśnie debiutowali ci wszyscy reżyserzy. Później były takie lata 90. po tych oczywiście przemianach, gdzie no, wytwórnia filmów fabularnych miała problemy. Zresztą jak większość przedsiębiorstw w Polsce, przestawienie się na tą gospodarkę rynkową. Więc wtedy ratunkiem stały się właśnie produkcje zagraniczne. I dla nich na pewno jedna rzecz to były no, lepsze warunki finansowe, czyli względy ekonomiczne. Druga rzecz, niepowtarzalna architektura Wrocławia, ponieważ no my czasami mówimy, o tutaj jeszcze nie wyremontowane, prawda, że tu by się przydał jakieś odnowienie budynków. Natomiast dla filmowców właśnie te plenery są najbardziej autentyczne, czyli właśnie całe ciągi tych jeszcze zachowanych kamienic, które można było wykorzystać. Stąd właśnie Wrocław odgrywał Berlin albo wiele innych miast. No i też różne względy, na przykład duński reżyser wykorzystał tramwaje, bo powiedział, że w Danii po prostu nie mógłby nakręcić swoich filmów właśnie tych scen w tramwajach, więc swoje dwa filmy Søren Kark Jacobsen zrealizował właśnie tutaj w plenerach wrocławskich i te stare wrocławskie tramwaje przemalowano właśnie te duńskie i one tak autentycznie wyglądają, między innymi w filmie Chłopcy od Świętego Piotra o takim duńskim ruchu oporu, także no, można to czasami zobaczyć, że no, Wrocław po prostu może grać wiele miast, jest niepowtarzalny.
1: Rozmawiając przedantenowo, wspomniała pani, że Wrocław rzadko grał samego siebie.
0: Tak, w sumie no, takie najbardziej oczywiście z tych ostatnich lat, no to mamy pierwszy serial dla Disneya, tak, serial Breslau Leszka Dawida, no gdzie Wrocław zagrał siebie, tylko przedwojenne miasto, ale bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ciekawie wybrane plenery, trzeba przyznać. Oczywiście Wielka Woda, tak, serial tym razem Netflixa, tak.
1: Bardzo jest znany.
0: Też, tak, jest też Dom pod dwoma orłami Waldemara Krzystka, prawda, to jest znowu też VOD, ale też wydany na płytce. W każdym razie tutaj mamy, no oczywiście też wiele innych, gdzie ten Wrocław jest na pierwszym planie, czyli Wrocław zagrał sam siebie, ale W większości wypadków to plenery wrocławskie służą po prostu, żebyśmy mogli się poczuć jak w innym mieście. Na przykład jest taki serial Na kłopoty bednarski, taki w stylu Zabili go i uciekł, gdzie Wrocław gra Gdański. I na przykład jest taka scena na Moście Tumskim, tutaj właśnie niedaleko, jak wyjdziemy z siedziby radia, no to jest taka scena, gdzie główny bohater osaczony przez gestapo musi się ratować skokiem do wody, ale ponieważ jest to wolne miasto Gdańsk, to nie jest to Odra, także jest skok nocny właśnie z tego mostu. Również most Grunwaldzki, na przykład w takim filmie Śmierć Ziegelbäuma, no to jest Londyn, prawda, czyli zagrał Tamizę. Później mamy na przykład serial, ale uwaga, ten wcześniejszy serial Bera, Lalka, gdzie Wokulski chodzi nad Sekwaną, to jest właśnie wybrzeże Ksawerego Dunikowskiego, także tam chodzi sobie Wokulski. No i w tle widać katedrę jeszcze bez hełmów, co jest ciekawe. No także czasami faktycznie, czy też na przykład film Erratum Marka Lechkiego, tak, tu mamy Odrę, ale jest to Szczecin, prawda? Także tutaj można do wyboru, do koloru, w sumie Wrocław jest bardzo malowniczy i no nie tylko, oczywiście Dolny Śląsk, tych zakątków jest mnóstwo, ale w każdym dowolnym zaułku można sobie zaaranżować jakiś film. No tutaj na Ostrowie Tumskim bardzo często jest to ten zaułek pomiędzy katedrą a kościołem świętego Idziego. On jest tak malowniczy, tam po prostu większość filmów, bo i Bodo, prawda, wcześniejszy i też najlepszy, w sumie można by było być zaskoczonym, że w filmie najlepszy bohaterowie wychodzą ze szkoły tańca, czyli z wyższego seminarium teologicznego, albo właśnie ostatni serial Breslau, prawda? No i tych plenerów jest dość dużo, także no każde pokazanie jakby miasta jest później dla nas takim zadaniem, żeby odnaleźć, gdzie to jest dokładnie, no i opisać, co się działo. A powiem jeszcze ciekawostkę, mianowicie przy Bramie Kluskowej, obecnie jest to część oczywiście Muzeum Archidiecezjalnego, w tej starej wieży, tam jest takie wejście, no dzisiaj oczywiście tam jest miejsce na kawiarenkę, ale widać te drzwi i tam zaaranżowano w latach 90. laboratorium doktora Frankensteina i zobaczyć można wersję właśnie z lat 90. Frankensteina, jak Frankenstein biega po Ostrowie Tumskim, ludzie uciekają przed potworem i tak szybko biega, że po minucie znajduje się w Wambierzycach. Także to jest magia filmu. Z jednej strony tutaj Wrocław, Ostrów Tumski, a za chwilę już Wambierzyce. No i można też zobaczyć płonącą katedrę, co jest w ogóle ewenementem. Ja się śmieję, że to tylko możliwe w filmach. Jest taki, no, można powiedzieć, specyficzny film, ale bardzo dobry, tylko niestety jest to film produkcji radziecko-niemieckiej z 1988 roku. Jego tytuł brzmi Ubić drakona, czyli zabić smoka, ale bardzo symboliczny, mianowicie opowiada historię potomka Sir Lancelota, rycerza, który przyjeżdża do miasteczka i widzi, że ludzie są po prostu, żyją w strachu przed smokiem, który tam panuje. I on no postanawia zabić tego smoka. No a ten burmistrz miasteczka się pyta, ale kto pana o to prosił? A on tak mówi, no mieszkańcy, ale mieszkańcy tego nie chcą, proszę zobaczyć i proszę się spotkać z mieszkańcami. Oni przyszli do pana na spotkanie i jest, proszę sobie wyobrazić, kolejka, która zaczyna się tych mieszkańców do tego rycerza, zaczyna się na Moście Tumskim, a kończy się w Lutyni. Taka wielka, po prostu matko. 400 metrów kolejka ma. No i żeby po prostu tylu aktorów, no bo dzisiaj to możemy zrobić sobie, prawda, kopiuj wklej, temu dajemy czapkę, temu ten i możemy sobie zmultiplikować to. Natomiast kiedyś tak nie było takiej możliwości i żeby mieć tylu statystów, to zrobiono tak, że część osób postawiono strachy na wróble, pomiędzy tymi osobami ubrano je i w tej kolejce, jak dobrze się wpatrzymy, są osoby, które czekają, prawda, i plus jeszcze strachy na wróble. No ale film jest naprawdę niesamowity, taki symboliczny właśnie, bo pytanie jest, no ale dla kogo ty chcesz walczyć? Oni nie chcą wolności. I to w dzisiejszym kontekście właśnie jest no, niesamowite i możemy zobaczyć no, płonącą katedrę naszą, wrocławską, także polecam naprawdę, tylko że no, trudność jest taka, że jest tylko albo po niemiecku, albo po rosyjsku. Po polsku nie ma wersji, ale jest w internecie, można obejrzeć. Zabić smoka.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Zabieramy Państwa już w spacer po Wrocławiu. Czy jeszcze jakieś produkcje kultowe powstały tutaj u nas na terenie Ostrowa Tumskiego?
2: Tak, no bardzo wiele. Rzadko pojawia się Katedra, ale jest film Marka Koterskiego. Wszyscy jesteśmy Chrystusami i na przykład wnętrze katedry możemy zobaczyć, tam właśnie odbywa się wykład na temat architektury wnętrz i możemy boczną nawę katedry właśnie w tym filmie zobaczyć. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. No ten zaułek, tak jak już wcześniej wspominałam, właśnie seminarium duchowne, teologiczne, no to tam, to jest też w filmie Zaraza Romana Załuskiego, to jest szpital chorych na właśnie ospę prawdziwą, variola vera, tam dzieje się główna akcja i to tam doktor Rawicz rozpoznaje tą variolę verę, także mamy autentyczne wydarzenia wrocławskie pokazane w filmie, no i budynki, które nie były oczywiście no, tymi budynkami, za które my je bierzemy, więc troszkę trzeba zawsze z przymrużeniem oka patrzeć właśnie na całość. Natomiast Ostrów Tumski jest niezwykle plastyczny. To te latarnie gazowe, które pewnie też to powodują, zrekonstruowane, ten nastrój sam, doświetlenie, te uliczki, które tu są, więc myślę, że w każdym spokojnie filmie można by wykorzystać tutaj plenery Ostrowa Tumskiego. Zresztą tak się też dzieje, nawet w tej najnowszej produkcji też się pojawia Ostrów Tumski.
1: A filmowcy mają swoje ulubione miejsce we Wrocławiu?
2: Kiedyś była tak. Kiedyś to była Odrzep i to była ulica Srocza i Kurkowa. Takie tam było podwórze, w którym między innymi właśnie Paweł Pawlikowski kręcił Zimną wojnę. Tam było przejście pomiędzy Berlinem, Checkpoint Charlie i kawałek muru berlińskiego, prawda, tam zbudowane było. No i tam wiele też innych filmów typu Pętla, prawda, powstały. Także myślę, że to był taki ulubiony właśnie plener filmowców. Natomiast później było to przedmieście Ławskie i ulica Miernicza. Tam naprawdę chyba spokojnie z 20 filmów moglibyśmy wymienić. Też oczywiście mur berliński, który powstawał, to właśnie tam i Tom Hanks, który idzie ulicą Mierniczą, ale też i najnowsze produkcje oczywiście, które tam kręcił, między innymi Patryk Wega. On tam postawił nawet krasnala reżysera, siedzi na oknie. Także faktycznie tych filmów było dużo. Natomiast teraz wydaje mi się, że taką ulubioną uliczką film z tego, co zaobserwowaliśmy, to jest ulica Szajnochy, ponieważ ona jest dość krótka, to znaczy łatwo ją wyłączyć z ruchu. Mamy oryginalną, autentyczną, przepiękną architekturę, między innymi pałac, dawny pałac Wallenbergów Pachalych, dawną bibliotekę uniwersytecką i po drugiej stronie też budynki i tam faktycznie Kajtek Czarodziej, na przykład to, co mnie zauroczyło, bo zawsze się zastanawialiśmy, tam są pozostawione szyny po dawnej trakcji, prawda, tramwajowej. No i pytanie było, po co właśnie zostawiamy te szyny, tak? Że niebezpiecznie, bo jak się rowerem wjedzie, prawda, można się wywrócić, no ale właśnie po to, żeby od czasu do czasu...
1: Filmowcy mogli mieć plener.
2: Tak jest. I tam na przykład zobaczymy taką scenę Kajtek Czarodziej, to jest na podstawie właśnie Janusza Korczaka, Kajtuś Czarodziej na podstawie powieści. Zrealizowano taką sekwencję, jak chłopiec jedzie na dachu tramwaju, no i to widzimy. Ale ten tramwaj jest pchany przez ciężarówkę z tyłu, tego oczywiście nie zobaczymy, ale no czary się odbywają. Potem pani od Polskiego, Filip, który tam powstał, dom pod dwoma orłami, tak? No i wszystkie inne, dziewczyna z igłą na przykład, nie? Ostatnie też seriale właśnie, Breslau. Także w sumie, jakbym chciała podsumować, to wydaje mi się, że teraz ulubionym plenerem, jeżeli chodzi o Wrocław, to będzie to ulica Szajnochy, bo nawet ta najnowsza produkcja też Lalki, to też tam, prawda, sklep Wokulskiego. Także to jest obiekt, no głównie ten Wallenbergów Pachali, ta biblioteka uniwersytecka, które można po prostu wykorzystać tak. W bibliotece uniwersyteckiej są takie dawne jeszcze zachowane regały, które służyły do przechowywania oczywiście książek i różnych archiwaliów. Natomiast to jest taki system biblioteczny, który został stworzony pod koniec XIX wieku i który jest zamontowany zachowane na stałe, więc on jest tak malowniczy, że wszystkie archiwa w tym, czy na przykład fotograf Waldemara Krzystka, prawda, jak się szuka starych dokumentów, to właśnie tam, ale też Magnus von Horn wykorzystał w Dziewczynie z igłą te plenery właśnie, żeby nakręcić tą manufakturę, gdzie pracuje główna bohaterka, czyli tam są po prostu szpule z nićmi, z igłami i to wszystko stoi na tych regałach, gdzie kiedyś były książki, także niesamowite po prostu. No myślę, że trzeba to wcześniej troszkę pokazać, żeby to można było zobaczyć. Od razu może zaproszę Państwa, ponieważ prowadzimy też taki cykl Kino na wodzie, to jest w Odra Centrum. Była edycja letnia, a teraz już niedługo od połowy września będzie edycja jesienna, gdzie pokazujemy filmy, które były kręcone we Wrocławiu i robimy wcześniej przed tymi filmami półgodzinną prelekcję, ciekawostki i plenery. I to jest też z jednej strony fajne, bo pokazujemy, znaczy nie zdradzamy treści, ale pokazujemy, co będzie można zobaczyć w tym filmie.
1: Bez spoilerów.
2: Bez spoilerów, tak? Co będzie można zobaczyć w tym filmie, te obiekty, które są, kilka ciekawostek i potem ludzie zostają na filmie, to jest bezpłatne dla wszystkich, bo to jest w ramach projektu i no, ludzie mogą sobie obejrzeć te filmy. Także pierwsza edycja właśnie już jest za nami, ta letnia, natomiast jesienna będziemy chcieli pokazać filmy niewygodne, odłożone na półkę, tak zwane półkowniki przez oskreską, czyli filmy, które z jakichś względów po prostu zostały odłożone na kilka lub kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, jak na przykład Ósmy Dzień Tygodnia na podstawie Marka Chłaski. To jest półkownik, który przeleżał 25 lat, zanim został pokazany w Polsce. Także to zapraszamy i to jest wtedy inaczej, bo jak wiemy już, co mamy gdzie zobaczyć, to wtedy inaczej się ten film odbiera. To jest taka wartość dodana. O, to był kręcone u nas. I też taka trochę duma z tego, że Wrocław może być tak pięknym miastem i tak, taki ma potencjał po prostu, który można wykorzystać na różne sposoby.
1: Porozmawiałyśmy trochę o Ostrowie Tumskim, to może z Ostrowa na Nadodrze jest blisko. To może tam przejdziemy i opowiemy, jakie tam filmy były kręcone.
2: To znaczy tak, Nadodrze oczywiście jest miejscem, które po wojnie było zapomniane. To znaczy tak, to była część miasta, gdzie przyjechali pierwsi osadnicy, ponieważ most do dworca głównego został uszkodzony, wysadzony, więc wszystkie pociągi przyjeżdżały na dworzec nad Odrze i tam pierwsi nasi osadnicy właśnie przyjechali w 1945-1946 roku. Ciekawostka, że pierwsza administracja polska miała swoją siedzibę przy ulicy Poniatowskiego w budynku dawnej piekarni, co było bardzo praktyczne, bo można było właśnie bułeczki i inne rzeczy, chleb wypiekać, więc spokojnie można było myśleć o innych rzeczach. Ale potem po latach ta dzielnica, to osiedle zostało po prostu pozostawione same sobie. No nie ukrywam, że ta architektura przełomu XIX-XX wieku trochę nie była wygodna dla ówcześnie rządzących, bo nie było tam tego nie było tego elementu, prawda, polskości, więc pozostawiona sama sobie, przez lata niszczała. Teraz jest powrót do Nadodrza, odnawianie kamienic i odkrywanie tego na nowo, ale dzięki temu właśnie Nadodrze wytworzyło swój taki niesamowity klimat i kręcili tam właśnie filmy i nasi reżyserzy, czyli mamy Wojciecha Jerzego Hasa, to jest film zarówno Pętla, jak i Jak być kochaną, także to przy ulicy Rydygiera kręcono. Kręcili tam też reżyserzy zagraniczni, jak właśnie ten duński reżyser, o którym wspominałam, czyli Chłopcy od Świętego Piotra, tam zaaranżowali właśnie swoje plenery i danie, prawda? No tak w sumie między Nadodrzem trochę a Ubinem, prawda? Bo to jest ta ulica Jedności Narodowej. Tam też powstał film Charakter, ten, który otrzymał Oscar. I to też są właśnie zaułki, no dzisiaj częściowo już nieistniejące, na przykład podwórza ulicy Nobla, prawda, i inne, no one już częściowo zostały
1: utrwalone już na klatkach filmowych.
2: Tak jest. Jest też Wyspa przy ulicy Ptasiej, Piękny, wzruszający film opowiadający historię chłopca z żydowskiego getta, który po likwidacji getta postanowił się w tych zniszczonych pomieszczeniach jeszcze ukryć i tam czekał na swojego tatę. I ten cały film faktycznie, myślę, że chyba cały, no może jakieś drobne elementy poza. W studiu filmowym wybudowano niektóre plenery poza Wrocławiem, natomiast tak to ogólnie wszystkie plenery to jest też nad Odrze, tylko dzisiaj, tak jak mówię, na przykład to podwórze przy Sroczej i Ptasiej, ono już nie ma tego klimatu w tym sensie, że powstały nowe kamienice, które już dzisiaj ciężko by było dopasować. Nie ma też takiego basenu przeciwpożarowego, które też aranżowano bardzo często właśnie jako wyjście z getta albo gdzieś tam w inne. Ono też w wielu produkcjach się pojawia. No czy te właśnie stare, zniszczone kamienice, to też Paweł Pawlikowski i Zimna Wojna, prawda? No tego już nie ma i coraz mniej będzie. Czy też Most Szpiegów właśnie Stevena Spielberga. Tam też był odtwarzany i te plenery właśnie berlińskie. No tego już nie będzie, ale samo nad Odrze naprawdę zmienia się bardzo i przyciąga nie tylko właśnie produkcjami filmowymi, ale też i muralami, i tymi zaułkami, i ceramiką, także jest tam bardzo dużo do odkrycia.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Tu Radio Rodzina.

0: 16 km de sosso, شوف داك السيمون من مول الجماع ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد لا واحد.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Spacerując po Wrocławiu, która jeszcze taka dzielnica Wrocławia zagrała?
3: Myślę, że Wielka Wyspa. Tutaj trzeba było ją odpowiednio przedstawić, ponieważ tam znajduje się wytwórnia filmów fabularnych przy ulicy Wystawowej 1 i siłą rzeczy filmowcy, którzy kręcili tam, a pamiętajmy, że to nie były leciutkie kamerki, jakie dzisiaj mamy, tylko to był olbrzymi, ciężki sprzęt, lampy, które po prostu ważyły po kilkadziesiąt kilogramów.
2: Chodząc do wytwórni filmów fabularnych, można zobaczyć właśnie te lampy i te kamery, które tam stoją.
3: Tak, to jest właśnie, od razu Państwu powiem, ponieważ wytwórnia filmów fabularnych oczywiście jest wytwórnią, czyli dalej powstają tam filmy, ale do korytarza może każdy wejść. Tam jest ochrona, można poprosić i są, cały korytarz jest do Państwa dyspozycji. Tam są właśnie lampy,
2: stroje,
3: kamery, stroje, trochę tak plakaty. Także tam mogą Państwo za każdym razem sobie wejść, nie ma żadnego problemu. Tylko na hali, oczywiście do hali nie, no bo to tam odbywają się produkcje. Także tylko specjalne wydarzenia, czy specjalne właśnie oprowadzania. Ale ponieważ właśnie nie chciano wozić tego samego sprzętu, to siłą rzeczy szukano plederów w bezpośrednim sąsiedztwie wytwórni filmów fabularnych. No i ta Wielka Wyspa stała się mimo woli taką bohaterką. Czyli mamy ulicę Parkową na przykład, gdzie kręcono filmy. Mamy kąpielisko Morskie Oko i nie wiem, czy Państwo pewnie kojarzą taki film Pociąg do Hollywood i Kasię Figurę jako Merlin, czyli Mariola Wafelek, która marzy, żeby zrobić karierę właśnie w Hollywood i udaje się na taki, wygląda jak staw, basen, ale to jest właśnie kąpielisko Morskie Oko, no i tam właśnie krzyczy do złotej rybki, że chce zostać gwiazdą, tak, chce wyjechać do Hollywood. Czy jej się to uda, nie zdradzamy, zapraszamy, ale faktycznie te plenery są. Hasa Mahala stulecia, pergola przepiękna, co jest ciekawe, że pergola powstała w 1913 roku, tak, w ramach wystawy stulecia, ale tą modernistyczną pergolę zobaczymy na przykład w produkcji Wojciecha Jerzego Hasa, rękopis znaleziony w Saragosie, gdzie odgrywa rolę, znaczy taki stwarza klimat XVIII-wiecznej Hiszpanii. Jak to możliwe, że właśnie pergola modernistyczna może zagrać? No proszę zobaczyć, to jest faktycznie nie do poznania. No sama Hala Stulecia oczywiście.
2: Igrzyska Śmierci.
3: No to właśnie, jest... tak, Balada Ptaków i Węży. I ja się śmieję, tak jak tutaj w tym Zabić Smoka można zobaczyć tylko raz, jak katedra płonie, to zniszczoną Halę Stulecia można zobaczyć tylko właśnie w tym filmie Balada Ptaków i Węży. No dzisiaj mamy już troszkę więcej takich możliwości komputerowych, nie? I tą zniszczoną halę jako właśnie miejsce tych igrzysk i ta rozpadająca się kopuła, prawda? No to można zobaczyć tylko właśnie w filmie i to jest ta magia, naprawdę czasami zadziwia, no ale super, że się udało takie duże produkcje ściągnąć, nie? Bo mamy nasze rzeczy, ale to. Jeszcze może powiem o Iglicy, bo Iglica też się pojawia w jednym z filmów. Jest to film, uwaga, debiut reżyserski Bogusława Lindy. Film się nazywa Seszele. W roli głównej zobaczymy Zbigniewa Zamachowskiego, ale też naszego nieżyjącego już aktora Tadeusza Szymkowa. I właśnie Dudzio, czyli uciekinier z zakładu dla psychicznie chorych, siedzi na iglicy i krzyczy Seszele. Ale jak nakręcono tą scenę, to też jest ciekawostka. Mianowicie od dołu, siedzącego na górze, widzimy kaskadera, natomiast same ujęcie, końcówkę tej iglicy i krajobraz nakręcono z wieżowców, z sedesowców na placu Grunwaldzkim, zamontowano końcówkę, właśnie atrapę tej iglicy, przyczepiono aktora, no i my, po prostu on krzyczy Seszele, tak, my mamy wrażenie, że on siedzi na końcu iglicy, a to jest właśnie z wieżowców, czyli z dachu sedesowców nakręcone. Także takie mamy tutaj ciekawostki.
2: O jakich filmach jeszcze warto wspomnieć? O jakich tytułach, które były kręcone we Wrocławiu?
3: Myślę, że dla ludzi, którzy przyjeżdżają z innych stron Polski właśnie do Wrocławia, to na pewno będą to takie sztandarowe tytuły typu Konsul Mirosława Borka albo Wielki Szu Sylwestra Chęcińskiego.
2: Stawka większa niż życie.
3: Stawka większa niż życie, oczywiście. To są takie filmy, czy nawet... No różnie oceniany, ale jednak kochany przez wszystkich. My się wychowaliśmy na czterech pancernych i psie, więc to też trzeba o tym wspomnieć. To kojarzą ludzie, bo muszę powiedzieć, że na Wielkiej Wyspie jest nawet dom, w którym Wielki Szu ograł Jarka. Jest taka wspaniała willa przy ulicy Zielonego Dębu i to właśnie tam, spod tej willi, Wielki Szu wyjechał czerwonym Porsche i tam właśnie ograł Jarka, który całkowicie wszystko stracił, także to są te plenery. Myślę, że to będą te filmy, które ściągają, ale też te najnowsze produkcje, typu Sobowtór, Doppelgänger jest też, Filip, wspaniały film Michała Kwiecińskiego na podstawie prozy Leopolda Tyrmanda, tak? Wątki biograficzne, które się pojawiają, ale które zostały jakby inaczej przedstawione w filmie, także nie porównujemy książki z filmem, to jest też bardzo ważne, że tam tylko został wykorzystany jeden wątek, Żyda, który po prostu w centrum, w sercu nazistowskich Niemiec, podając się za Francuza i pracując jako kelner, udało mu się przeżyć II wojnę światową, także to zafascynowało reżysera, ale książkę też polecam, książka też jest doskonała, właśnie Leopolda Tyrmanda, Filip. No i te najnowsze seriale, które się pojawiają, myślę, że fajnie sobie zobaczyć, bo to jednak jest znane. I Wielka Woda, i właśnie ten Breslau, i Dom pod dwoma orłami. To myślę, że wszyscy oglądali, nie tylko wrocławianie. No i to sprawia, że Wrocław jest takim miastem, które staje się bliskie innym. Jak ktoś już przyjeżdża, to już to widziałem. No nie wspomnę też o takich popularnych oczywiście serialach, typu jakaś Pierwsza Miłość, prawda, czy tam jakieś inne, one się też zawsze pojawiają.
2: Jaki film poleciłaby pani, taki wrocławski, żeby właśnie zobaczyć Wrocław? Ma pani taki jeden jakiś ulubiony albo serial?
3: Znaczy mój ulubiony to jest jednak, że Wrocław zagrał Szczecin. Jest to film Erratum Marka Lechiego. Przepiękny film, zmuszający do myślenia, ze wspaniałą rolą Tomasza Kota i Ryszarda Kotysa, jako ojca i syna, konflikt między ojcem i synem i pytanie, czy da się naprawić błędy swojej przeszłości. Wzruszający, naprawdę zmuszający do myślenia, także wszystkie filmy Marka Lechiego są takie wyjątkowe, bo stawiają jakieś pytanie, prawda, co należy zrobić, albo czego mogłem uniknąć. I tam jest Wrocław jako Szczecin, ale jest Odra jako Odra, także tutaj mamy ten wątek. Także to jest troszkę inaczej, to jest mój ulubiony film. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć Wrocław jako Wrocław, to myślę, że najnowszy serial polecę. Breslau. Akcja dzieje się co prawda w okresie przedwojennym nazistowskim, czyli 36 rok, przygotowania do igrzysk w Berlinie. Tutaj we Wrocławiu dochodzi do morderstwa. Zostaje zamordowany sportowiec, lekkoatleta, Polak, ale żydowskiego pochodzenia. No i oczywiście Niemcy, którzy wtedy jeszcze chcą zamydlić wszystkim oczy i pokazać, jacy oni są fair, że wszyscy są równi i mogą na równych prawach uczestniczyć w olimpiadzie, w igrzyskach, chcą to wyjaśnić. I śledztwo prowadzi Franz Podolski, komisarz polskiego pochodzenia, który właśnie tutaj się osiedlił. W tej roli Tomasz Szukhardt. No i zostaje znaleziony właśnie ten zamordowany sportowiec, ale w sumie chodzi o to, że nie on był głównym, jakby nie był w centrum zainteresowania mordercy, ale partnerka, z którą wtedy był. No więcej już nie zdradzę, ale powiem tylko tyle, że przepięknie dobrane plenery, naprawdę. Oczywiście nie jest to serial dokumentalny, także nie należy szukać powiązań, na przykład hotel węgierski, tak, to jest złożony hotel z trzech różnych obiektów, tak, i można go szukać nie tylko we Wrocławiu, ale i poza, ale pokazujący i też pokazujący Wrocław, teraz i obecnie, ale też nawiązujący mocno do, no myślę też troszkę prozy Marka Krajewskiego, chociaż to nie jest oczywiście podane, ale te inspiracje będą bardzo czytelne. Jeżeli państwo czytali kryminały Marka Krajewskiego, to stanie się to ewidentnie jednak czytelne po oglądnięciu serialu Breslau.
2: Pani Małgosiu, oprowadza pani po Wrocławiu. Gdzie można znaleźć informacje o takim spacerze filmowym?
3: Najlepiej polecamy państwu, ponieważ Wydział Promocji Miasta i Turystyki sponsoruje, współfinansuje na wakacje tak zwane spacery z przewodnikiem. I są to różne spacery. My jako Filmowy Wrocław robimy właśnie spacery filmowe, piesze, rowerowe i tramwajowe. I jeżeli chcieliby państwo zobaczyć właśnie te filmowe i wziąć w nich udział, to polecamy Facebook Filmowy Wrocław, Film Wrocław, gdzie wrzucamy na bieżąco te informacje. Pozostałe, na przykład wycieczki rodzinne, też kierowane dla dzieci, bo tutaj mamy Radio Rodzina, to na przykład fajne są, że one są tylko kierowane dla dzieci, czyli dzieci są głównymi odbiorcami tych wycieczek, a rodzice są tylko do towarzystwa, tak, do pilnowania. To Stowarzyszenie Podróżników Tu i Tam i całe wakacje, proszę państwa, piątki, soboty, niedziele, odbywają się właśnie takie bezpłatne spacery. Trzeba się tylko zapisać, bo wiadomo, że ze względów takich praktycznych, prawda, chcemy, żeby ta grupka była 30 no, osób, 35, 40, bo wtedy jest to no, sensowne, można coś usłyszeć, dlatego właśnie no, zachęcamy. Natomiast tramwajowe są co tydzień i też z przewodnikiem, czyli 13 godzina i 14.30 z Placu Teatralnego odjeżdżają zabytkowe tramwaje. Czasami jest komentarz taki ogólny przewodnicki, a czasami mamy też filmowe, czyli opowiadamy właśnie o tych plenerach jadąc tramwajem. I wtedy trzeba tylko zakupić bilet i można sobie w takiej wycieczce wziąć udział. Ale ten bilet idzie też na dobre cele właśnie, bo Klub Miłośników Transportu, Sympatyków Transportu Miejskiego no inwestuje właśnie, odnawia te tramwaje, zawsze jakieś niespodzianki, prawda, że to, a tu Maksimum, prawda, czasami wyjeżdża, a to Hoffmann Linke z 29, a czasami z 56 roku jakiś tramwaj, prawda, który teraz przyjechał z Krakowa, się wymienili, także to jest ciekawe i też można przejechać się tym starym tramwajem, usłyszeć o filmach, czasami też o tych filmach ze swojej młodości i tak jakby poczuć się jakby no, ta podróż w czasie stała się możliwa.
2: Zbieracie materiały o Filmowym Wrocławiu. Dociera pani do różnych historii, ciekawostek. Na koniec zapytam o jakąś ulubioną ciekawostkę, historię związaną z Filmowym Wrocławiem. Na pewno jest ich wiele, ale może jest jakaś jedna, która tak najbardziej zapadła.
3: No muszę się zastanowić, co by to było właśnie takiego wyjątkowego. Może powiem o tych początkach, proszę państwa, jak to się wzięło. Jeżeli ktoś by mi jeszcze kilka lat temu powiedział, że ja będę się zajmowała filmami, że będę specjalistką wraz z kolegą Filmowego Wrocławia, to bym powiedziała, że zwariował, prawda? Że czasami są w życiu takie momenty, że coś nieoczekiwanie przychodzi i tak no, zostaje w naszym życiu i później to zgłębiamy i jakby stajemy się mimo woli, mimo może początkowych chęci czy zainteresowań, zostajemy w sumie specjalistami. Więc myślę, że takim wydarzeniem właśnie był jubileusz Stawki Większej niż Życie. Mianowicie kiedyś, kilka lat temu przyjechali tutaj no, wielbiciele, stawkowicze tak zwani. W ramach jubileuszu miał się odbyć taki spacer, przejażdżka właśnie tramwajem, spacer po Wrocławiu śladami plenerów Stawki Większej niż Życie. No i Bogdan Bernacki, właśnie ten kolega z Filmowego Wrocławia, bo on jest jakby zjadł zęby na Stawce Większej niż Życie, też jest autorem książek różnych i pomyślał sobie także, żeby dla tych stawkowiczów nie tylko sama stawka, ale żeby jeszcze coś o Wrocławiu popowiadać. No i zaprosił mnie jako przewodnika właśnie miejskiego do współpracy. Ja mówię, dobrze, czemu nie? I zrobiliśmy i to tak fajnie wyszło i ludzie byli tacy wdzięczni i tak im się podobało, że sobie pomyśleliśmy, a dlaczego tylko stawka? Że tyle tych filmów, tyle tych seriali było i że fajnie jest to, że my oczywiście zbieramy te informacje, ale najfajniejsze jest to, że się nimi możemy podzielić. Że jak już coś odkryjemy i właśnie albo publikujemy, albo możemy o tym popowiadać, albo zainspirować ludzi do tego, żeby to, co zobaczyli sobie na żywo, żywo, mogli potem obejrzeć właśnie w danym filmie i w danym serialu. I no w sumie to jest takie najfajniejsze, że nie tylko, że to, co mamy, ale dzielimy się z innymi. No i te rozmowy z reżyserami, prawda, z aktorami, bo takich ciekawostek jest dość dużo, ale no to powolutku odkrywamy. Czasami gdzieś to tam umknęło, ktoś tego nie spisał, nie było to ważne, prawda, kiedyś, no a dzisiaj wychodzi na światło dzienne i to jest rzecz no też taka bezcenna i też dla pokoleń, bo jak już tych, tak jak mówię, ludzi nie będzie, to zawsze będzie coś fizycznego, co zostało zebrane, nie? I to jest chyba takie najfajniejsze. Także stawka większa niż życie, od tego się wszystko zaczęło, Hans Kloss, tak, także tutaj no tak to wyglądało. Zresztą na Ostrowie Tumskim, to powiem tylko taka ciekawostka, przy Muzeum Archidiecezjalnym jest lipa, która ma ślady po pracach właśnie stawki większej niż życie, ponieważ żeby tam troszkę efekt specjalny, takiego specjalne strzały miały być, prawda, zasadzka zorganizowana na Hansa Klossa, to żeby troszkę wzmocnić ten efekt, założono taki mini ładunek wybuchowy na tej lipie, przy samym tym, i jak pani przejdzie, to proszę zwrócić uwagę, że ślad po tym ładunku jeszcze jest, natomiast całość można zobaczyć właśnie w stawce większej niż życie, więc jeżeli chcemy Ostrów, to akcja Liść Dębu lub poszukiwany Gruppenführer Wolf. Także tak są to. No i hasło też, także te trzy w sumie odcinki, jeżeli sobie obejrzymy, to Wrocław i Ostrów Tumski zobaczymy.
2: I z tym państwa zostawiamy. O filmowym Wrocławiu opowiadała Małgorzata Urlich-Kornacka, przewodniczka miejska, znawczyni filmowej historii Wrocławia oraz autorka książek. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam do filmowego Wrocławia.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Wichury, burze i podtopienia. Strażacy cały czas w akcji. W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Wrocław promuje dziś czytanie książek. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rośnie liczba strażackich interwencji spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi. Do godziny 12 było ich już ponad 5740. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie mazowieckim – 2197. Na zachodzie kraju strażacy walczą z podtopieniami, na Mazowszu z wichurami. Nad północną połową Polski przechodzą kolejne burze. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na portalu X, że w związku z niebezpieczną pogodą Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia służb i administracji publicznej.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
2: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
0: Mówił premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Tymczasem Kancelaria Prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku. Mówi Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
3: Premier Donald Tusk oszukał Polaków. Obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
0: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetu państwa. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. Profesor podała się do dymisji, gdy na jaw wyszedł fakt, że przygotowany przez nią raport Polaków portret własny stworzyła sztuczna inteligencja, a tekst raportu roi się od błędów. Mimo to Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie raportu zapłaciło 200 tysięcy złotych. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu są niewystarczające.
4: No, musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy pracy.
0: Opozycja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Barbara Mróz-Gorgoń była pełnomocniczką rządu zaledwie miesiąc. Jej nominacja była osobistą decyzją Donalda Tuska. Premier określał ją wtedy jako najwybitniejszą w Polsce specjalistkę od kształtowania marki. A teraz przenosimy się do Wrocławia. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach miasta. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dziś darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę lub czytnik e-booków.
5: No jeszcze trzeba mieć otwartą i czytać tą książkę. 4 minuty po godzinie 14. Sobota, 22 dzień sierpnia. Trzymam kciuki, żeby tym razem synoptycy się nie pomylili, bo w tej chwili jeszcze tu i ówdzie może przelotnie popadać. Temperatura to tylko, można powiedzieć, 16 stopni. Wiatr do 33 km na godzinę, ale to wszystko ma się od godziny 16 zmieniać. To znaczy przyjdzie słońce i zrobi się ciut cieplej, bo 18 stopni. Niedziela zapowiada się słonecznie, ciepło 21 stopni.
6: Reklama.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
6: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Mark Knopfler Solo brzmi równie genialnie jak całe Dire Straits. Na antenie Radio Rodzina 14 minut po godzinie 14 wracamy do audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Dziś filmowy Dolny Śląsk poznajemy, a w tej godzinie przyjrzymy się i zajrzeliśmy z naszymi mikrofonami do Pałacu w Goszczu. Zapraszam.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Znajdujemy się dziś w Pałacu w Goszczu, w ruinach, w miejscu takim niezwykłym, który od lat zachwyca swoją historią, architekturą i niepowtarzalnym klimatem.

0: A ze mną jest dyrektorka tego miejsca, pani Katarzyna Urbanek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dolny Śląsk zachwyca właśnie tymi zamkami, pałacami. Jaka jest historia tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli Pałacu w Goszczu?
1: Pałac w Goszczu ma długą historię, z tym, że dopiero nasz burmistrz Paweł Czuliński postarał się o to, aby pałac podniósł się z kolan, żeby został wyremontowany i udostępniony mieszkańcom, jak i również turystom. Pałac został wybudowany w 1726 roku, zakupiony przez Reichenbacha, budowany przez 10 lat. Stał się przepiękną architekturą tego miejsca, zdobieniami, sztukaterią. Architekt Karl Franz postarał się o te elementy, ale jest nietypowy, bo jest przełomu baroku i rokoka, więc to jest przepiękna zabudowa, no niestety zniszczona, ale teraz odbudowana, która jest trwałą ruiną do zwiedzenia.
0: Dlaczego została zniszczona?
1: Pałac płonął. Płonął 3 razy. Ostatni pożar był 2 lata po II wojnie światowej, w 1947 roku. Ogień zapruszył się od kominka. Są różne opinie, że spłonął poprzez podpalenie mieszkańców, ale ostatnio mówi się o prowokatorze, który spalił ten pałac, żeby ograbić go. Ma przepiękną historię, historię hrabiego Reichenbacha, który rozbudowywał te tereny, który starał się o to, żeby tu król pruski przyjeżdżał, więc był bardzo bogaty w nie tylko elementy zdobnicze, ale też swoją własną historię życia kobiet, rodziny i gości, którzy to przyjeżdżali, więc historię ma przebogatą.
0: Jakbyśmy tak prowadzili właśnie, słuchacze, w ruiny tego pałacu, co tutaj możemy zobaczyć?
1: Zobaczyć tak naocznie, to możemy elementy zdobnicze, które się zachowały. Są platformy widokowe dla turystów, gdzie można zwiedzić okolice, z góry zobaczyć, jak wyglądał pałac. Są odbudowywane elementy, czyli hotel i lapidarium. Jest kawiarenka, jest sala teraz teatralna i wystawiennicza. W kościele poewangelickim odbywają się różne wystawy miesięczne ogromnej rzeszy artystów, którzy tu przyjeżdżają, ale też jest bogata właśnie historia hrabiego Reichenbacha, o której już wspomniałam, 3 żony, 21 dzieci. To już powoduje, że buduje się takie napięcie. Jaka była historia tych dzieci, tych małżeństw, jak Reichenbach dochodził do swojego majątku, co robił, żeby sprowadzić tutaj arystokrację. Więc ta historia jest naprawdę przewspaniała. Nie chcę tego zdradzać. Zachęcam do oprowadzania z przewodnikiem, aby poznać właśnie tą historię, która buduje takie napięcie i swoje rozwiązanie właśnie ma w kościele poewangelickim.
0: Jakie ciekawostki znać na temat tego pałacu?
1: Ciekawostek jest mnóstwo. Mamy skrzynię wydobytą tu z pałacu, kiedy było odgruzowywanie, ale też jest historia przetłumaczona z ksiąg, gdzie jest zapisane, co się działo z drugą żoną hrabiego Reichenbacha, jak on bardzo był zazdrosny o nią, albo chociażby jak urządzano polowania i co robiono z kobietami, które posądzano o to, że są obłąkane, jak się ich pozbywano z rodzin i to właśnie proszono o to wszystko hrabiego Reichenbacha, żeby on wyrażał zgodę na usunięcie pewnych osób. Więc nie chcę tego tak mówić już dosadnie, ale jest tutaj przebogata taka historia przetłumaczona właśnie z tych ksiąg.
0: Ja muszę zapytać o tę skrzynię. Co w niej było?
1: Skrzynia była sejfowa. Ona ma specjalny mechanizm otwierania. Jest już wystawiona u nas w lapidarium. Ona jest po głębokiej rewitalizacji też. I w skrzyni prawdopodobnie były dokumenty, akty własności. To było, tam musiało być ukryte coś, co nie można było zakopać na terenie pałacu. Ona była ukryta prawdopodobnie na poddaszu, ponieważ w trakcie odgruzowywania tylko cienka warstwa była nad nią, to by świadczyło, że tylko dach się na nią zawalił. I jest właśnie wyeksponowana ta skrzynia z takimi już zgliszczami, ponieważ ta skrzynia też spłonęła, ogień się dostał do środka, no i część dokumentów, które się zachowały, zostały nam przekazane.
0: Dolny Śląsk od lat uchodzi za jeden z najbardziej filmowych rejonów. Mamy tutaj zamki, pałace, twierdze, uzdrowiska zabytkowe miasta i oczywiście pałac w Goszczu również znalazł się na tej filmowej mapie i można go oglądać na bardzo dużym ekranie.
1: Tak. Najpierw był nakręcany Jan Ciewodnik, a na jesień reżyser Pawlikowski nakręcał film Ojczyzna. Było to niesamowite wydarzenie dla nas, pracowników. Mieliśmy sposobność uczestniczenia w tym wydarzeniu. Mogliśmy podglądać, w cudzysłowie oczywiście, to jak oni pracują, jak był nakręcany ten film. Po filmie zostały nam organy pozostawione. Jest to rekonstrukcja organów, ale te organy grają. I teraz będzie to wykorzystane, ponieważ toczymy rozmowy z panią dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, aby we wrześniu wyświetlić właśnie film u nas w kościele. I sprowadzamy organistę, który grał w tym filmie i zagra od razu koncert na tych organach. Więc mamy nadzieję, że to dojdzie do realizacji. Jesteśmy w trakcie rozmów i takich pozytywnych już rozmów, posuniętych dosyć daleko, więc myślę, że to już będzie zrealizowane na jesień.
0: Zacznijmy od początku. Jak to się wydarzyło, że Paweł Pawlikowski znalazł was i wasz pałac?
1: No, to było troszeczkę zbieżność przypadków. Do pałacu od 3 lat sprowadzamy mnóstwo artystów, dzięki temu, że nawiązałam współpracę z Politechnikami Wrocławską, Politechniką Bydgoską i Poznańską. Artyści zaczęli coraz więcej pokazywać swoje prace w naszym pałacu i w kościele poewangelickim. Odbywają się tutaj plenery rysunkowo-malarskie ze studentami i uczestniczą nasze dzieci lokalne z naszych szkół. I to się rozniosło. To poszło dosyć takim szerokim echem i trafił do nas pan Korynek, który jest takim menadżerem, osobą znajdującą różne obiekty. Ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, z kim rozmawiam, a że przyjmujemy wszystkich tutaj z miłą chęcią. Rozmawiamy z nimi, pokazujemy obiekt, chwalimy się nim. Okazało się, że właśnie pan Korynek szukał obiektu odpowiadającego do filmu. No i udało się. Troszeczkę później mieliśmy problemów z tego względu, że obiekt nie należał jeszcze do gminy Twardogóra, tylko do powiatu. I tutaj bardzo głębokie podziękowania do starostwa oleśnickiego. Bardzo nam pomogli, ale przebrnęliśmy to wszystko. Udało się wszystkie zezwolenia dopiąć. No i doszło do realizacji filmu. Trwało to 3 dni. Nakręcali u nas 3 dni. Bardzo przyjemna ekipa, bardzo sympatyczna. Zżyliśmy się ze sobą troszeczkę, mimo że nie chcieliśmy wchodzić im w drogę, przeszkadzać, ale było to bardzo przemiłe też dla nas i myślę, że dla nich, że wyjechali z sercem wypełnionym goszczem.
0: W jakich miejscach kręcili? Jakbyśmy mogły przejść do tych miejsc?
1: Planem filmowym był Kościół Poewangelicki. Jest to niesamowita ruina, dlatego że ona nie została ograbiona, nie została spalona, niszczała w... Po II wojnie światowej była napastowana. Wchodzili lokalni i nie tylko. Troszeczkę dewastowali. Z czasem fundacja zajęła się tym obiektem. Wstawili nowe okna, nowe drzwi, ale tak naprawdę ruina nie została wyremontowana. Ona dalej ma te zgliszcza zniszczenia w sobie. Jest tam popękana farba, są jakieś belki podtrzymujące i to się właśnie stało wspaniałym planem filmowym dla tego filmów. Wspaniale się wpisywało w ten plan, więc zdecydowano się właśnie na kręcenie w tym kościele poewangelickim, ale w tym kościele znajdują się również oryginalne sarkofagi Reichenbachów, więc one też dodawały takiego elementu tajemniczości, takiej nuty tamtych czasów, więc kościół bardzo wspaniale się wpisał właśnie w ten scenariusz pana Pawlikowskiego.
0: Jak to wyglądało?
1: No, ekipa miała trudny orzech do zgryzienia, dlatego że teren jest troszeczkę taki niższy. Musieli doprowadzić światła zewnętrzne, które miały dawać promienie w środku w kościele. Poza tym kościół ma niezabezpieczone organy. Oni zrobili rekonstrukcję tych organów. Miała możliwość schowania się i uczestniczenia w trakcie kręcenia, jak zabezpieczeni byli aktorzy, żeby nie spaść z tych organów w trakcie nakręcania tego filmu, ale szło im to dosyć sprawnie. Naprawdę ekipa była bardzo wspaniale dopięta i każdy wiedział, co ma robić. W trakcie też kręcenia była puszczona muzyka, ale organista grał na żywo i to było niesamowite. Ciarki przechodziły po całym ciele. Jakieś takie dziwne stało się sakrum nagle w tym momencie. Odgłos echa w tym kościele, bo tam jest kopuła wewnętrzna i rozchodzi się przepięknie echo. Jest to bardzo dobre miejsce akustyczne. Bardzo mocno nas poruszyła i nie tylko mnie, ale widziałam na dole ekipę, która po prostu stała zamurowana. I powiem szczerze, że jak byłam zaproszona na pokaz przedpremierowy we Wrocławiu i oglądałam tą scenę już w filmie, ponownie przechodziły takie dziwne prądy przez własne ciało. No, było to niesamowite. Czuć w trakcie kręcenia i później w czasie realizacji już filmu w kinie, no, było to emocjonujące.
0: Długo trwała ta scena na dużym ekranie?
1: Nie, ona trwała króciutko. Nie jestem już dokładnie pewna, ale mi się wydaje około 5-6 minut. Jest to krótka scenka, ale ona jest kluczowa. Ona jakby jest całą zamknięciem całej fabuły. Ona jest takim wyjaśnieniem życia w rodzinie, pojednaniem się ojca z córką. Każdy może interpretować jak chce. No ja to brałam bardziej pod uwagę to, że rodzina się pojednała, że się pogodziła i tam jest taki moment duchowości. Tam tak naprawdę aktorzy nic nie mówią. Oni patrzą na tego organistę, który gra i wyjaśnia się sens tego filmu. Jest to bardzo taki ważny, kluczowy moment w tym filmie i cieszymy się, że Pałac w Goszczu uczestniczył właśnie w tej scenie.
0: Uczestniczył w takim punkcie kulminacyjnym, najważniejszym tego filmu. To jest naprawdę jeszcze większe wyróżnienie.
1: Tak, cieszymy się tym, że akurat u nas mogło się to wydarzyć. To, że kościół nie jest jeszcze remontowany, to jest właśnie efektem tego, że kościół nie należy do gminy Twardogóra. Już teraz został przekazany przez powiat, ale my byliśmy opiekunem i no nie było środków jeszcze na remont tego obiektu, ale ono też dodaje właśnie taki wspaniałego takiego obrazu zewnętrznego. Artyści bardzo lubią ten obiekt, dlatego że przy przepięknych obrazach, rzeźbach i innych dziełach ten kościół pokazuje taką surowość, a eksponaty pokazane przez artystów lepiej uwydatniają się, lepiej je widać. Więc także to jest wspaniały obiekt do takich celów.
0: Rekomendujecie ten obiekt?
1: Jak najbardziej, tak. Na sesje zdjęciowe, ślubne i nie tylko. Przyjeżdżają do nas fotografowie. Tutaj odbywają się przeróżne koncerty, opera, teatr. Więc kościół żyje. Kościół nabiera takiego już tempa pokazywania swojego wizerunku. Ale jest bezpieczny, z tym, że nie remontowany. I może to jest jego atutem. I myślę, że mogłoby tak pozostać.
0: Wracając jeszcze do tego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Ta scena była tylko kręcona w tym kościele.
1: Tak, tylko kręcona w tym kościele. W pierwszej wersji jeszcze było, że będzie przejazd przed pałacem. Ale okazało się, że w międzyczasie powstała u nas kostka przed pałacem, ścieżka pieszo-rowerowa. No i ona się już nie wpisywała właśnie w scenariusz, więc został tylko sam kościół. I to było takim już kluczowym elementem całego filmu. Tak naprawdę staraliśmy się o to, żeby nikt im nie przeszkadzał, bo byliśmy bardzo wyraźnie o to proszeni, żeby nikt się nie kręcił, nikt nie robił zdjęć, żeby tego nie ujawniać nigdzie. Więc my staraliśmy się jak najbardziej sprostać tym prośbom i trzymać jak najdalej osoby postronne. To było właśnie wymogiem wpisanym w umowę, więc staraliśmy się w ten sposób zabezpieczyć teren, ale ekipa była przewspaniała, z miłą chęcią panowie, którzy obsługiwali na zewnątrz, chcieli słuchać o historii tego kościoła i nie tylko, o historii pałacu, o historii hrabiego Reichenbacha, jego żon, więc oni z miłą chęcią rozmawiali z nami. My staraliśmy się o to, żeby oni się czuli u nas dobrze, wspaniale przyjęci, gościnnie i ewentualnie, żeby nas zapamiętali. I myślę, że tak się stało.
0: To przejdźmy do tego kościoła w takim razie. Opowiedzmy, co tam się znajduje.

0: Pałacu w Goszczu dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Wchodzimy do kościoła i jest majestatycznie.
2: Jest przepięknie, tajemniczo, mimo że tutaj nie ma światła, ale akustyka jest wspaniała. Szarość tego obiektu i taka trochę surowość zniszczenia powodują, że wkrada się taka tajemnica. Chęć wyjaśnienia, co tu się działo, co tu się odbywało, jaki to był obiekt, ku czemu służył. Pozostały przepiękne organy do góry, jest to rekonstrukcja, ja tak wspomniałam wcześniej. Organy grają. One są dalej aktywne, grają. Piszczałki są rekonstrukcją, ale pokazują, jak kiedyś te organy tutaj wyglądały. Po II wojnie światowej, kiedy ten obiekt był dewastowany, organy zostały wywiezione gdzieś na części zamienne, ławki rozebrane, spalone. Mieszkańcy też nie mieli ponoć drewna i zabierali wszystkie elementy drewniane na podpałkę. Ale obiekt przetrwał. Przetrwały oryginalne schody, balustrady. Sam obiekt, sam kościół poewangelicki jest skromny. W porównaniu do pałacu jest skromny, nie ma zdobień, ponieważ to był kościół właśnie poewangelicki i oni odchodzili już od takich zdobień w kościele. Pałac jest bardziej właśnie zdobiony, taki wizerunkowo ładniej wpisuje się. Z zewnątrz jest dach czterospadowy, a od środka widać kopułę i ona niesie wspaniałą akustykę w tym kościele. Mury są bardzo grube, jest tutaj rewelacyjnie chłodno teraz o tej porze roku, ale sama budowla powoduje, że z zewnątrz nie widać, że to jest kościół. Dopiero jak się wejdzie do środka, jest punkt centralny i dopiero nawy boczne i tutaj no jest to wspaniała przestrzeń wystawiennicza. W tym momencie właśnie też mamy wystawę Art Vision, więc obiekt wspaniale wpisuje się przez różne wystawy artystów. Na co dzień pracują tej przewodnicy i do kościoła można wejść tylko z przewodnikiem. Jeżeli wykupi się oprowadzanie z naszym pracownikiem, to wtedy ten spacer i opowiadanie o historii Reichenbachów powoduje, że na etap końcowy przychodzi się do kościoła i tutaj przy sarkofagach wyjaśnia się cała tajemnica hrabiego Reichenbacha i wtedy tylko przewodnik tutaj wpuszcza. Na teren pałacu można wejść nieodpłatnie, w każdym momencie, kiedy tylko jest wola, w ciągu dnia i w nocy można zwiedzać pałac, a do kościoła tylko z przewodnikiem.
1: Podejdźmy do tych sarkofagów. Tak. Zaglądam, puste.
2: Sarkofagi są puste z tego względu, że trumny z ciałami hrabiego, jego żony i ich dziecka zostały pochowane w wspólnym mauzoleum po drugiej stronie drogi z pełnym honorem i godnością. Tutaj są puste sarkofagi, ale one są kluczowym elementem. Na sarkofagach są rzeźby umieszczone, które mówią o historii hrabiego. Herb wskazuje, co on posiadał od swoich przodków, a na górnej części umieścił trony i swoje własne zasługi. I tutaj jest mężczyzna z mieczem, z flagą, czyli przewodniczył wojskom, dostał bardzo duże też wyróżnienie od króla, był katolikiem, więc krzyż katolicki, no i jest rzeźba osiołka. Ostatnio odkryliśmy, że osiołek wlókł się za hrabiami Reichenbach, za rodem Reichenbach. Był to pierwszy herb nadany Reichenbachom i w tym herbie był właśnie osiołek. Więc ten osiołek ciągle później był kontynuowany w dalszej części historii Reichenbachów. Przy każdym potomku ten osiołek był zachowany. Ale ciekawszy jest sarkofag jego żony. Drugiej żony, ukochanej, bo nie tylko jest pokazane, co ona posiadała wychodząc z domu, z własnego rodu, ale u góry jest korona królewska, więc ona spowodowała, że hrabia Reichenbach wszedł na wyższy poziom. I dzięki temu małżeństwu tutaj zaczął przyjeżdżać król pruski. I on bardzo cenił sobie drugą żonę. Był w niej niesamowicie zakochany, no ale niestety zmarła jemu w wieku 20 lat przy porodzie trzeciego dziecka.
1: I stąd tutaj jest też ten mały sarkofag.
2: Tak, tutaj znajdowało się ich dzieciątko, które też nie przeżyło, więc przykra sytuacja taka dla rodziny, ale on stawiając ten kościół umieścił tutaj już pochowaną właśnie drugą żonę, ich dzieciątko i wyznaczył tu miejsce dla siebie, ale nie wyznaczył miejsca dla swojej trzeciej żony, bo miał jeszcze trzecią żonę i z trzecią miał 11 dzieci. Więc dodam tylko, żeby troszeczkę wyjaśnić tej tajemnicy, trzecią żoną była siostra starsza drugiej małżonki o 2 lata, i ona urodziła mu 11 dzieci, więc król mógł przyjeżdżać dalej. Więc taka to tajemnica. Zdradziłam troszeczkę tajemnicy hrabiego, ale tajemnica jest bardzo przebogata, więc warto przyjechać, posłuchać historii Reichenbachów, dlaczego on to uczynił, dlaczego właśnie w tym kierunku poszedł. Faktem jest, że drugą żonę kochał niesamowicie. Osoby, które wchodziły nawet tutaj do kościoła i zdarzyło się, że trumna była odkryta, mówiły, że była zabalsamowana i była przepiękna. W dokumentach pisze, że też była przepiękną kobietą. O trzeciej żonie nic się nie pisze. Warto przyjechać, posłuchać historii rodu, jak wtedy dbano o nie tylko wizerunek, ale o majątek i jak rozmnożyć ten majątek, jak doprowadzić do tego, żeby większe pieniądze były i aby można było zaistnieć na arenie politycznej w tamtych latach.
1: Co, podejdziemy do organów?
2: Oczywiście.

0: Grają, właśnie zademonstrowałam przed chwileczką. Organy grają, trzeba je nadmuchać nożnie, żeby wydały dźwięki, więc to jest to, co nam pozostało po filmie Ojczyzna.
1: Z tej perspektywy kościół wygląda jeszcze bardziej imponująco.
0: Jest wspaniały widok na, nie tylko na miejsce, gdzie był ołtarz, jest ambona, zachowała się. Jest coś jeszcze nietypowego w tym kościele, kominek.
1: Kominek?
0: Na balkonie. Możemy przejść boczkiem.
1: To jest nietypowe.
0: Coś, co się nie spotyka w kościołach. W kościołach tak naprawdę nie ma kominków. Są piece, które były ulokowane albo w zachrystii, albo za zachrystią. I wtedy wszyscy wierni, którzy przychodzili do kościoła, mogli korzystać z tego ciepła, które dawał ten piec. A tutaj znajduje się kominek na balkonie. I balkon był użytkowany tylko przez rodzinę Reichenbach i jego gości. Więc oni mieli cieplutko. No niestety, wszyscy inni mieli dość chłodno. I to jest bardzo ogromny kominek. Nie spotyka się w architekturze w kościołach kominki. Ale to był kościół prywatny, poewangelicki, więc pozwolono sobie na to.
1: Te schody tutaj prowadzą na wieżę?
0: Prowadzą na wieżę i mogę pokazać też tą wieżę.
1: Wchodzimy już chyba na najwyższe piętro zakamarków tego kościoła.
0: Tak, troszeczkę żeśmy się zmachały, ale tutaj znajduje się widoczna od zewnątrz kopuła. Jeszcze jest nowa więźba dachowa tutaj dana. Elementy strychu i dopiero później dach, więc przepięknie widać, jak ta kopuła była budowana, jak poprzez takie sklepienie układane cegły powodowały wygląd tej kopuły.
1: Czy zauważacie, że po nakręceniu filmu Ojczyzna Pawlikowskiego więcej osób was odwiedza?
0: Tak, jest to bardzo ładny taki element zainteresowania. Większe zainteresowanie stało się miejscem, obiektem. Gość jest tak naprawdę świeżym obiektem. Mimo, że ma tyle lat, jest świeżym obiektem, dlatego że od momentu oddania minęło zaledwie 3 lata i dopiero ludzie dowiadują się o tym miejscu, że jest tak blisko Wrocławia, że to jest tak bliziutko, że tutaj jest tak fajnie, tak miło. Więc słyszymy często takie słowa. Dużo robimy atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, koncerty, festiwale, spotkania, więc dużo tutaj się dzieje i dopiero zaczyna się to wszystko podnosić. Zaczynę słyszeć się o tym obiekcie, ale też artyści, którzy tu przyjeżdżają, oni powodują, że obiekt zaczyna być taki zapamiętany, pokazany gdzieś w ich pracach, na ich zdjęciach, na różnych wystawach, później gdziekolwiek oni jadą, pokazują nasz obiekt i to jest takie piękne, że ten obiekt zaczyna żyć.
1: Jakie macie plany związane właśnie z tym kościołem i z tym pałacem?
0: Oj, to by trzeba było spytać naszego burmistrza. Podejrzewam, tak myślę, że najwspanialszym byłoby, żeby ten obiekt był dalej takim miejscem kultury dla różnych artystów. Żeby tutaj można było pokazywać swoje prace, swoje umiejętności, talenty, nie tylko malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne, operowe. Przeróżne osoby tu przyjeżdżają i to miejsce naprawdę zaczyna żyć.
1: Dlaczego warto przyjechać do Goszcza?
0: Bo Goszcz jest gościnny. Warto przyjechać, żeby zobaczyć wyjątkowe ruiny, barokowo-rokokowe, niespotykane w Polsce. Odzwierciedlenie pałacu jest dopiero w Poczdamie, więc jest to miejsce, które przyciąga. Ono jest w ogóle takie magiczne, więc warto przyjechać chociażby zobaczyć, wypić pyszną kawę, zjeść kawałeczek ciasta, posiedzieć i odkryć historię tego miejsca, zadumać się, zatracić się w tych ruinach przez chwilę. Warto też wziąć przewodnika, żeby usłyszeć, co się tutaj działo. Wtedy jest możliwość przeniesienia się w czasie. Posłuchać, jak tutaj szlachta się zachowywała, jakie mieli zwyczaje i wtedy można naprawdę zapomnieć się i wrócić w przeszłość.
1: W jakie dni możemy was odwiedzić?
0: Od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18 są tutaj pracownicy, ale godziny oprowadzania w weekendy to jest godzina 12, 14 i 16. I wtedy można przejść na spacer z pracownikiem.
1: O tym wszystkim opowiadała Katarzyna Urbanek, dyrektorka.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Wichury, burze i podtopienia. Strażacy cały czas w akcji. W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Wrocław promuje dziś czytanie książek. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rośnie liczba strażackich interwencji spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi. Do godziny 12 było ich już ponad 5740. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie mazowieckim – 2197. Na zachodzie kraju strażacy walczą z podtopieniami, na Mazowszu z wichurami. Nad północną połową Polski przechodzą kolejne burze. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na portalu X, że w związku z niebezpieczną pogodą Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia służb i administracji publicznej.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
2: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
0: Mówił premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Tymczasem Kancelaria Prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku. Mówi Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
3: Premier Donald Tusk oszukał Polaków. Obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
0: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetu państwa. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. Profesor podała się do dymisji, gdy na jaw wyszedł fakt, że przygotowany przez nią raport Polaków portret własny stworzyła sztuczna inteligencja, a tekst raportu roi się od błędów. Mimo to Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie raportu zapłaciło 200 tysięcy złotych. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu są niewystarczające.
4: Musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy pracy.
0: Opozycja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Barbara Mróz-Gorgoń była pełnomocniczką rządu zaledwie miesiąc. Jej nominacja była osobistą decyzją Donalda Tuska. Premier określał ją wtedy jako najwybitniejszą w Polsce specjalistkę od kształtowania marki. A teraz przenosimy się do Wrocławia. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach miasta. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dziś darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę lub czytnik e-booków.
5: Dwadzieścia sześć minut po godzinie 15:00, no i synoptycy niestety znowu odsuwają nam słoneczko. Miało być o 15:00, o 16:00, no a teraz niestety twierdzą, że dopiero te przelotne opady deszczu i chmury rozproszą się o godzinie 17:00. W tej chwili mamy na termometrach 16-17 stopni, niewiele więcej, bo 18:00 o godzinie 17:00 ma się pojawić, ale jak już słońce się pojawi, to będzie z nami przez niedzielę i poniedziałek, temperatury około 21 stopni w te dni.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniach wroclaw.pl. Reklama.

0: No pewnie, że tak. Miotek Szcześniak, bez wątpienia, to on nam wyśpiewał piosenkę 37 minut po godzinie 15, a my wracamy do audycji, bo wciąż mamy wakacje. Wakacje na Dolnym Śląsku, tym razem filmowo je przeżywamy i zaglądamy z mikrofonem do Legnicy. Zapraszam.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Dzisiaj odwiedzamy Legnicę, która przez wiele lat stanowiła plener filmowy dla wielu produkcji. O tym, które miejsca, lokalizacje warto zwiedzić, już teraz opowie nasz gość.
3: Dzień dobry, Magdalena Rygiel, Wydziału Aktywności Lokalnej i Promocji Urzędu Miasta Legnicy. Legnica żyje filmem. Legnica kocha film z wzajemnością. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że pierwsze kino w Legnicy, pierwsza projekcja filmowa w Legnicy miała miejsce już w 1896 roku, niespełna rok po słynnej projekcji braci Lumière.
2: Jak to się stało? Jakie kulisy są? Tutaj była jakaś pracownia, znane nazwisko?
3: Nie było znanego nazwiska. Byli miłośnicy kina. Byli ludzie, którzy stwierdzili, że jest to sztuka, która jest perspektywiczna, rozwojowa, którą warto pokazać mieszkańcom Legnicy. Dlatego bardzo szybko powstawały różne miejsca kinowe, bo to nie były tylko takie typowe kina stacjonarne, ale też kina objazdowe, sale, w których filmy były wyświetlane. Niektóre pracowały kilka miesięcy, niektóre parę lat, a które mają jeszcze dłuższą historię, ale bogactwo kin w Legnicy było naprawdę zdumiewające. Pierwsze kino powstało 130 lat temu i właśnie w tym roku, pod koniec października, przygotowujemy specjalne wydarzenia związane z tą rocznicą. Będzie wystawa, będą projekcje filmowe, konferencje, mnóstwo rzeczy wokół kina. Pod koniec października będzie się działo w Legnicy.
2: Samo miasto posiada szlak filmowy, którym mogą się przejść turyści odwiedzający miasto. Jakie miejsca warto odwiedzić, z którego punktu warto zacząć tę wędrówkę?
3: Praktycznie cała Legnica jest terenem, w którym filmowcy nagrywają swoje produkcje. Mówiłam, że kochamy filmy z wzajemnością, bo około 20 produkcji powstało w Legnicy. Jest to katalog otwarty, bo nowe filmy są jeszcze w planach. Na przykład w ubiegłym roku gościliśmy Pawła Pawlikowskiego, który nagrywał u nas kadry do słynnego Vaterland nagrodzonego w Cannes. Byli też producenci Pierwszej Miłości i Legnica grała Berlin. Jest to bardzo dobra aktorka nasze miasto, bo grała i Berlin, i Wrocław, i Moskwę. Bardzo duża rozpiętość kreacji artystycznych. A jeżeli przyjeżdżacie Państwo kolejami dolnośląskimi lub pociągiem, to już na dworcu macie pierwsze ślady filmowe, bo nasz dworzec grał między innymi w Małej Moskwie czy Wielkiej Wodzie. Most na ulicy Kartuskiej to jeden z takich najbardziej dramatycznych momentów tego serialu Wielka Woda właśnie. Tam były nagrywane sceny. Rynek miasta, teatr imienia Heleny Modrzejewskiej, to plenery też kilku dużych produkcji, no i oczywiście Tarninów. Przepiękna dzielnica secesyjnych wili, zatopiona w zieleni, która jest gotową scenografią do planu filmowego. Tam już nic nie trzeba wymyślać, wystarczy po prostu ustawić kamerę.
2: Jak takie prace nad produkcjami wyglądają od kuchni? To znaczy filmowcy, ekipa przyjeżdża do miasta, ale wcześniej trzeba mieć pewien plan i odpowiednie zgody.
3: Oczywiście najpierw jest kwestia lokacji, czyli producenci oglądają dużo różnych plenerów, wybierając te najlepsze do ich filmu, takie, które zatwierdzi reżyser. Przewagą Legnicy nad innymi miastami jest nasza kompaktowość, znaczy to, że my wszędzie mamy blisko i sama organizacja planu filmowego, jego przeniesienie, na przykład z rynku na Zakaczawie, to też dzielnica, w której wiele produkcji miało miejsce, jest łatwiejsza od strony logistycznej. Czyli to jest bardzo duże ułatwienie dla producentów. Najpierw się produkcja kontaktuje z nami, my z przyjemnością gościmy każdego, kto w Legnicy, zwłaszcza coś kreatywnego chce zrobić, więc jesteśmy bardzo otwarci i pomagamy jak tylko możemy. Również w załatwieniu zgód, formalności, bo czasami trzeba zamknąć ulicę, czasami zamknąć jakąś część miasta. To wszystko jest do zrobienia, oczywiście my służymy pomocą.
2: Kino dobrze się ma w Legnicy, co pokazuje cykl różnych wydarzeń kulturalnych, między innymi taki cykl Kina na Zamku.
3: Tak, Kino na Zamku to jest wydarzenie, które organizujemy wspólnie z Dolnośląskim Centrum Filmowym. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy projekcję na zamkowym dziedzińcu i muszę pani powiedzieć, że przy pierwszej projekcji mieliśmy trochę tremę, czy to kogoś zainteresuje, czy ktoś do nas przyjdzie. Po czym okazało się, że nie tylko wszystkie leżaki, ale wszystkie możliwe krzesła, które były w zamku, były zajęte, a goście przychodzili do nas też z własnymi siedziskami. Od tamtej pory Kino na Zamku już jest stałym punktem wakacyjnej kulturalnej ramówki w Legnicy. W tym roku oczywiście też mamy projekcję. Już w najbliższy piątek goście obejrzą słynny film Poszukiwany, Poszukiwana. Tu nic nie trzeba dodawać. Jest to zresztą film, który w głosowaniu wybrali widzowie, więc jest na życzenie naszych gości.
2: Każdy piątek?
3: Nie każdy, ale większość piątku, było 5 projekcji. W Legnicy filmy tworzą nie tylko profesjonalni reżyserzy, profesjonalne ekipy, ale także rozpoczynamy naukę od podstaw. Jednym z naszych najważniejszych projektów w tym zakresie jest Legnicka Akademia Filmowa, która ma swoje dwie odsłony, letnią i zimową. Przyjeżdżają na nią młodzi twórcy, którzy pod okiem profesjonalnych nauczycieli uczą się tajników animacji poklatkowej. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Legnickiej Akademii Filmowej. Tam jest regulamin i zasady, na których można się zgłaszać do Akademii.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Na zegarach już godzina 16, sobota, 22 dzień sierpnia. No i proszę bardzo, prawie co do minuty nam się pogoda dzisiaj sprawdza. Mamy godzinę 16 i już gdzie niegdzie widzę przebłyski błękitnego nieba. To coraz słoneczniej i przyjemniej się robi. 18-19 stopni, a ma być jeszcze 20 nawet dzisiejszego dnia. No i czekamy, aż te chmury całkowicie ustąpią, pojawi się słońce i zrobi się całkiem przyjemnie. Wiatr niestety cały czas dość intensywnie, bo do 30 km na godzinę wieje, w porywach nawet może troszeczkę silniej. No jak już się rozpogodzi, to zostanie z nami słoneczna pogoda przez niedzielę i poniedziałek. Wtedy też temperatura wskoczy na 21-22 stopnie. No i nie będzie padać, przynajmniej przez ten czas.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Trzeba przyznać, Barry White zawsze wprowadza w dobry nastrój, czyż nie? 10 minut po godzinie 16 w Radiu Rodzina, ostatnia trzyczęściowa odsłona naszej podróży po Dolnym Śląsku, tym razem filmowej podróży po Dolnym Śląsku. Przyglądamy się, jak to wygląda od tej strony, a nasz radiowy mikrofon z naszymi reporterkami wędruje tym razem do Wałbrzycha, żeby zobaczyć jego filmową stronę. Zapraszam serdecznie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: bogatej listy tak naprawdę, jeśli chodzi o miejsca plenerowe, ten Wałbrzych pełni na tyle, na ile zasługuje, nie zaistniał w połączeniu właśnie z filmem. Stąd też no, pomysł, aby podejść właśnie od takiej strony typowo filmowej, a produkcyjnej niemalże, aby pokazać ten Wałbrzych z pełną historią tego, co także oglądamy tak naprawdę na ekranie.
1: Czym jest projekt filmowy Wałbrzych i jakie są jego najważniejsze założenia?
0: W ramach filmowego Wałbrzycha podeszliśmy kompleksowo do tego założenia ukazania Wałbrzycha jako miasto filmu. Stąd też choćby w maju i czerwcu odbyły się 4 filmowe spacery po Śródmieściu, aby zaprezentować tu, w najbliższej okolicy, w samym centrum miasta, czy to plenery filmowe, czy to miejsca związane z ludźmi kina. W ramach filmowego Wałbrzycha proponujemy także spotkania z ludźmi, a kina z ludźmi, a filmu, w tym także z naszymi ambasadorami. Początkiem tego projektu było spotkanie z Leszkiem Lichotą w Starej Kopalni w Sztygarówce. To miało miejsce w marcu. W trakcie tego projektu, w trakcie trwania tego projektu spotkaliśmy się także ze znawcami filmowymi, jak choćby Lech Moliński, który jeszcze nie tak dawno, kilka tygodni temu miał swój wykład o sztuczkach Apolla, tak był zatytułowany ten wykład, ale właściwie odnosiło się to do kin w naszym mieście. Przed nami, tu już mogę myślę zdradzić, także spotkanie z Renatą Dancewicz we wrześniu. No to pokazuje, że podchodzimy powiedzmy szeroko do tematu filmu w samym Wałbrzychu. W ramach tego projektu także powstała filmowa mapa Wałbrzycha. Właściwie odebraliśmy ją świeżo z drukarni i za chwilę do rąk i mieszkańców, ale i turystów oddamy kompleksowe wsparcie dla miłośników spacerów po naszym mieście, czy dla osób, którzy chcieliby to miasto odkryć właśnie oczami kamery, bowiem tam zaznaczono dzięki pracy naszych bibliotekarzy, w tym kierowniczki działu pracowni regionalnej. Tam w ramach tej mapy zaznaczono najważniejsze lokalizacje, a prawie 30 filmów, które były tworzone w naszym mieście, ale zarysowano także historię kin, czy to jeszcze w Waldenburgu, czy już później w Wałbrzychu. Opowiedziano także i o muralach, których liczba w ramach projektu filmowy Wałbrzych się zwiększy, bo trwają prace nad kolejnym, który tutaj w okolicy na Śródmieściu powstanie.
1: Wałbrzych od lat pojawia się na dużym ekranie. Co sprawia, że filmowcy tak chętnie tutaj przyjeżdżają i kręcą?
0: Myślę, że ile osób byśmy zapytali, tyle mielibyśmy odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że Wałbrzych wciąż jest dla szerszej społeczności chyba miastem mimo wszystko pod jakimś kątem być może nieodkryty. Być może jest miejscem ze skomplikowaną historią, która łączy w sobie pewne skrajności, ale i w swojej tkance, czy to społecznej, czy to urbanistycznej, te sprzeczności i trudną historię prezentuje, więc mamy taką różnorodność plenerów, czy naturalnych, czy urbanistycznych, że to powoduje, że jest to miejsce po prostu atrakcyjne, bo no oczywiście to jest kalka i pewny slogan, że dla każdego coś się znajdzie, ale myślę, że w tym wypadku no, jak najbardziej w pełni zasłużone.
1: Wspomniałeś o aktorach i o gościach, których będą mogli mieszkańcy Wałbrzycha zobaczyć. Czy filmowy Wałbrzych, ten projekt cieszy się popularnością? Mieszkańcy z chęcią biorą udział w takich wydarzeniach?
0: Tak, i to widać po frekwencji choćby na spotkaniach z ludźmi kina. Nie tak dawno wystartowaliśmy także z seansami plenerowymi. Za nami pierwsze takie spotkanie na terenie Starej Kopalni, gdzie we współpracy właśnie z Starą Kopalnią, Dolnośląskim Centrum Filmowym i miastem Wałbrzych zaprezentowaliśmy szerszej publiczności film Papusza. Myślę, że tutaj znowu każdy znajduje pewną aktywność dla siebie. Miłośnicy spaceru i spędzania czasu na świeżym powietrzu mieli możliwość skorzystania z tych spacerów i one przez cały czas trwania tych 4 edycji cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem i pojawiały się osoby tak naprawdę z całej Polski, które na wieść o tym, że można taki spacer, filmowy spacer po Wałbrzychu odbyć, specjalnie przyjeżdżały w konkretnym terminie do naszego miasta. Więc tak, myślę, że każdy, kto przyjdzie, może się przekonać na własne oczy, że te wydarzenia w ramach filmowego Wałbrzycha cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
1: Jak chcielibyście, żeby ten projekt się rozwijał?
0: Myślę, że każdy trzyma kciuki za to, żeby ten Wałbrzych jak najczęściej stawał się przestrzenią dla kręcenia kolejnych filmów, bowiem

0: No choćby w tym roku mieliśmy doskonały przykład pod oknami biblioteki, gdzie Paweł Pawlikowski kręcił swój najnowszy film. I przez kilka dni mogliśmy na własnej skórze tak naprawdę odczuć, czym ten filmowy Wałbrzych de facto w praktyce jest. Natomiast no, chcielibyśmy, aby Wałbrzych się utrwalił właśnie w świadomości i mieszkańców Wałbrzycha, naszego miasta, ale i w świadomości Polaków, że jest to miasto bogate pod kątem turystycznym, plenerowym, ale i zerwać dzięki temu z pewną łatką miasta brudnego, upadłego, mało interesującego.
1: Wspomniałeś o tym filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To jakbyś opowiedział swoje wrażenia, jak widziałeś, jak kręcą tutaj film pod oknami. No jest to nietypowe wydarzenie.
0: Jest to na pewno duże przedsięwzięcie pod kątem logistycznym. Widzieliśmy tak naprawdę i ze swoich okien my jako zainteresowani sąsiedzi, że no jest to tak naprawdę bardzo wymagająca praca pod kątem spięcia tego wszystkiego ze sobą, tak? Od statystów, przez zabezpieczenie przestrzeni, w którym ten film był kręcony, po realizację samych ujęć. No myślę, że też osoby, która z mojego punktu, jako osoby, która tym filmem jest zainteresowana także pod kątem technicznym, była to czysta przyjemność, aby chociaż tak kątem oka móc przyjrzeć się gdzieś tej pracy filmowców na planie.
1: To jakie sceny, w którym momencie filmu pojawiły się?
2: W jednym momencie mamy wnętrze Kościoła Zbawiciela, gdzie mamy jedno ujęcie, to jest pełen kościół, wypełnione wszystkie balkony, co jest rzadkością, żeby wszystkie balkony były wypełnione, więc też to jest niesamowite zobaczyć takie wnętrze właśnie z taką ilością osób. A drugie jest zupełnie inne ujęcie. Drugie jest to pusty kościół, gdzie jest tylko główna bohaterka, więc też dodatkowo to robi wrażenie zobaczyć właśnie z kolei w drugą stronę, tak? Czyli samo wnętrze i tą samotność jednostki w tym kościele. Wiadomo, że ten kościół nie gra sam siebie, tak? Jest to zupełnie inny kościół, ale myślę, że to wnętrze zaprojektowane przez Lancansa idealnie właśnie tutaj w tym filmie zagrało.
1: Czy znacie osoby, które statystowały w filmie?
2: Takie osoby się nie ujawniły, ponieważ przy filmowych spacerach się zdarzało, że ktoś tam się ujawnia, czy chociażby Agnieszki Holland, Julia wraca do domu, mieliśmy taki przypadek, że ktoś się ujawnił, ale tutaj akurat jeszcze nie. Wiem tylko, że tu jeśli chodzi o nabór statystów, to było bardzo, bardzo drobiazgowe i czasochłonne, chyba 3 miesiące przed zdjęciami tutaj u nas ci statyści byli poszukiwani ze względu na to, że musieli być bardzo naturalni. Zero jakichkolwiek dodatków współczesnych, a już nie mówiąc o operacjach plastycznych, tak? Ale nawet jakiś permanentny makijaż czy tatuaże, to wszystko odpadało. Ci ludzie, którzy się zgłaszali, musieli być bardzo naturalni, żeby jak najbliżej epoki po prostu potem być.
1: To co nas czeka w ramach projektu filmowy Wałbrzych?
0: Tylko w najbliższych tygodniach przed nami jeszcze kolejne spotkania w ramach kina plenerowego na Starej Kopalni 22 sierpnia, gdzie także w soboty spotkamy się przy okazji oglądania filmów DAS i Interior. Natomiast we wrześniu powrócimy do spotkań z ludźmi kina, bo będzie to chociażby spotkanie z Renatą Dancewicz, ale także i coś dla ludzi, którzy kochają dyskutować i kochają filmy, bowiem przed nami także dyskusyjny klub filmowy w multimedialnej filii bibliotecznej, a pretekstem do rozmowy, czy właściwie głównym powodem, dla którego spotkamy się, będzie film Sztuczki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
3: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Wałbrzych od lat właśnie pojawia się na tym ekranie. Co sprawia, że tutaj przyjeżdżają filmowcy według Pani?
2: Powody są bardzo różne. Między innymi to, że część Wałbrzycha to jest gotowy plan filmowy dla filmów historycznych. No niestety zdewastowana infrastruktura gdzieś tak powoduje, że no nie trzeba już nic robić, żeby był 45 rok na ekranie, czy chociażby też jak ulica Pankiewicza 56 w Pradze, więc to z jednej strony na pewno koszty, tak, wiadomo, produkcji filmowych są spore, to trochę obniża, ale też często jest to ekranizacja na przykład powieści, które się dzieją w Wałbrzychu, więc trudno by było, żeby nakręcić gdzieś indziej niż poza tym miastem, tak? Jak chociażby Panna Nikt czy Ciemno prawie noc, no wiadomo, tak? Więc to już samo przez się. Musimy jeszcze też pamiętać o Zamku Książ i o okolicach Zamku Książ, który jest teraz w obrębie miasta, więc tu już są też jeszcze inne też powody, chociażby filmy kostiumowe, więc to też na pewno przyciąga. No i też okolice Zamku Książ, chociażby Stadni na koni, więc jeżeli jest to w temacie filmu, już gotowy plener jest, tak?
1: Jakie filmy i seriale najmocniej się wpisały w plan filmowy Wałbrzychu, w historię miasta?
2: Myślę, że możemy zacząć od tego ostatniego, tak? Czyli Ojczyzna, chociaż to nie był ostatni film kręcony w Wałbrzychu, ale teraz bardzo głośny. Więc tak, to jest film, gdzie mieszkańcy tym żyją, cieszą się i w ogóle tak, są bardzo zadowoleni, że to tak wybrzmiewa. Chociaż tam są, no ja tak jak mówię, niewielkie ujęcia, ale zawsze, tak? Dokładnie, więc to na pewno. Jeśli chodzi o samym Wałbrzychu kręcone filmy, to na przykład Agnieszka Holland, Julia wraca do domu, tym bardziej, że to było centrum Wałbrzycha, więc tym bardziej to gdzieś się wpisało. Ale to są też seriale, chociażby Infamia, która bardzo mocno zaangażowała społeczność romską, naszą wałbrzyską, więc to też na pewno jest bardzo mocno gdzieś odciśnięte. No i też filmy, które były kręcone w Zamku Książ, tak, czyli chociażby też, właśnie już mówiłam o ekranizacjach, chociażby Twierdza Szyfrów, ale i te wcześniejsze, Hrabina Kozel na przykład, która no, to jest takim filmem, czy serial, bo to był jedno i drugie było gdzieś głęboko właśnie też w świadomości gdzieś mieszkańców na pewno odciśnięte.
1: Pani ulubiony?
2: To jest tak trudno powiedzieć, jeśli chodzi o ulubione. To się na pewno zmienia. Moim ostatnim odkryciem jest film Droga Molly. Film niemieckiej reżyserki, ale się dzieje w Irlandii, się dzieje w Polsce, gdzie ujęło mnie to, że faktycznie jest tam, owszem, to jest ten brzydki Wałbrzych, ale to był taki zamiar tej reżyserki, żeby tak przedstawić, ale konsekwencja w przedstawieniu i ilość plenerów po prostu zaskoczyła mnie w tym filmie, jeśli chodzi o wałbrzyskie. Wiadomo, są te takie sztandarowe sztuczki, komornik, tak, to wiadomo, te filmy na pewno. No tak samo też odkrywam nową Infamię, tym bardziej, że tam czasami trudno się dopatrzeć, gdzie to było, bo są takie szczegóły, więc tym bardziej to zachęca do ponownego obejrzenia.
1: Jednym z tutaj pomysłów na zwiedzanie są spacery filmowe. Jak one powstały i jak wyglądają?
2: Sam pomysł spaceru filmowego powstał już parę lat temu, kiedy realizowaliśmy kolejny tydzień z regionem. Nasz sztandarowy taki cykl wydarzeń mamy w październiku. I właśnie był taki filmowy region. W związku z tym, kiedy padł pomysł na projekt filmowy Wałbrzych, oczywiście było wiadomo, że odświeżymy taki spacer. Mówię o odświeżeniu, dlatego że no właśnie, są nowe filmy kręcone. Już chociażby teraz wiemy, że trzeba będzie dołożyć kolejny punkt, bo w kwietniu był kolejny film kręcony, który będzie na jesieni na ekranach, czyli Dzięcioł Violetta, o Violecie Villas. Więc to się ciągle zmienia, to ciągle żyje. A poza tym też zdobywamy nowe informacje. Jak chociażby dzięki temu projektowi, dzięki spotkaniom właśnie z ludźmi na tych spacerach, dowiedzieliśmy się o kolejnym kinie, które było po wojnie tutaj w Wałbrzychu, więc to tak mówię, ciągle się uzupełnia. Zawęziliśmy tylko obszar do samego Śródmieścia, dlatego że Wałbrzych ze względu na ukształtowanie terenu jest tak rozciągnięty, że to musielibyśmy, nie wiem, przejażdżkę rowerową zrobić chociażby, tak, czy autobusową po Wałbrzychu, żeby tak więcej tych plenerów, ale samo Śródmieście też bardzo dużo oferuje. To są nie tylko plenery filmowe, to są miejsca, gdzie wyświetlano filmy, czyli i w Waldenburgu, i w Wałbrzychu, To są też dwa miejsca, w których mieszkali, żyli kompozytorzy filmowi. Także też dla niektórych to jest taka nowość, że też Krzysimir Dębski i Krzysztof Komeda są związani z Wałbrzychem. Także zawsze jakiś taki dodatkowy smaczek wychodzi na tych spacerach.
1: Kto bierze udział w tych spacerach?
2: Z jednej strony to są Wałbrzyszanie, którzy na przykład pamiętają konkretne filmy, chcą sobie to gdzieś zweryfikować, jak to jest w przestrzeni. Albo Wałbrzyszanie, którzy właśnie pamiętają te kina, te miejsca, do których chodzili na seanse, ale też osoby z Polski. Miałam takie na pierwszym spacerze trzy panie, które zaplanowały sobie, że w tym roku odwiedzą Wałbrzych. Kiedy zobaczyły, że jest filmowy Wałbrzych, specjalnie w tym terminie przyjechały do Wałbrzycha na chyba 2 albo 3 dni, żeby właśnie wziąć udział w takim spacerze. Więc to pokazuje, że też osoby z Polski oglądają filmy z Wałbrzychem, czy wałbrzyskie filmy, jak mówimy to w skrócie, i są zainteresowane to potem zweryfikować też w plenerze.
1: Jakieś ciekawostki podczas tych spacerów osoby mówią?
2: Oj tak, tak. Ujawniają się osoby, które brały udział w filmach, tak jako statyści, więc są w stanie też dodatkowo coś dopowiedzieć. Miałam taką panią, która brała udział właśnie w filmie Julia wraca do domu. Tam jest taka scena na właśnie ulicy Kopernika i ta pani właśnie była w stanie właśnie powiedzieć, że tak, to się zgadza, że to był taki tłum i tak dalej, więc też dodatkowo opowiedziała też parę rzeczy. No wiadomo też, że jeżeli ktoś pamięta jakieś kino, to też jest w stanie dopowiedzieć pewne też rzeczy, które nie zawsze się gdzieś przewijają, czy to w książkach, czy też w internecie, jak chociażby tak wrażenia z jakichś seansów, na przykład kino Polonia, które podobno było, się okazuje, ulubione miejscem na Wagary, dlatego, że miało seansę przed południem. W związku z tym, tak, jeśli ktoś chciał się urwać ze szkoły, to szedł do kina Polonia, czyli teraz mamy tam, gdzie jest Filharmonia.
1: A ze starszych filmów? Jakieś ciekawostki takie filmowe, które jeszcze nie ujrzały tego światła dziennego, tylko są właśnie we wspomnieniach mieszkańców?
2: To nie, to tutaj jest mniej, dlatego, że te filmy mniej gdzieś funkcjonują gdzieś w pamięci. Chociażby ten pierwszy film, tak, Trzy starty, kręcony w Wałbrzychu w 1955 roku. Także nawet ta obecność Zbigniewa Cybulskiego, wtedy jeszcze przed tą tak karierą, ale już, tak, aktora naszego, gdzieś nie utrwaliła się. Chociaż miałam jednego uczestnika z jednego spaceru, który pamiętał z kolei, że na stadionie coś było kręcone, bo był wtedy takim małym chłopcem i pamiętał, ale nie był w stanie powiedzieć, co to było, tylko wiedział, że coś było kręcone, więc to tak czasami wygląda. To znaczy, że też filmy lata między 70 a 80 to głównie książ jednak, mimo wszystko. Tutaj ekipy filmowe to już lata 90 i współczesnie, więc te starsze filmy już tak się mniej gdzieś tam zakodowały w pamięci.
1: Ile trwa taki spacer?
2: Powiem tak, zależy od uczestników, ponieważ jeżeli są uczestnicy bardzo aktywnie biorący udział, to tak do 1,5 godziny. Natomiast, no tak, przewidujemy zawsze je tak godzina 15. Natomiast 1,5 godziny, nawet 1,40 godziny, to w momencie, kiedy też bardzo aktywnie biorą udział sami uczestnicy i sporo opowiadają wtedy też, tak? Albo też jest miejsce, gdzie trzeba coś dopowiedzieć, bo zainteresowało, czy jak chociażby też osoby, na przykład kompozytorów filmowych, tak? Niekoniecznie się okazuje, są znani.
1: Zapisy?
2: Znaczy tak, spacery są już poza nami. W maju i w czerwcu były. To były 4 spacery, ale niekoniecznie, to jest niepowiedziane, że kiedyś nie wrócimy do tych spacerów, dlatego to ciągle jest aktualizowane, to ciągle gdzieś coś dochodzi, tak? Będzie nowy mural poświęcony pannie Nikt w związku z rokiem Andrzeja Wajdy.
1: Jak już dotknęłyśmy tematu murali, jest ich całkiem sporo w Wałbrzychu. Z jakich okazji one powstawały?
2: Bardzo różnie. To są bardzo różne realizacje. Mamy jeden fantastyczny mural, gdzie mieszkańcy przynosili zdjęcia swoich pupili, psów, kotów i nie tylko. Te wizerunki są utrwalone na tym muralu. Sportowcy, no ale wiadomo, filmowe, tak? I tych będzie coraz więcej. Na razie mamy 2, poświęcone Akademii pana Kleksa i filmowi sztuczki. Natomiast właśnie będzie jeszcze teraz panna Nikt i mamy nadzieję, że tych murali będzie więcej.
1: Tak. Wspomniała pani o tych miejscach, które są cały czas odkrywane właśnie przez was. Czy będą powstawały jakieś może tablice pamięci albo szlaki, w których będzie można wziąć udział i wybrać się właśnie po takim Wałbrzychu?
2: Czy na pewno w takim samodzielnym zwiedzaniu pomoże filmowa mapa Wałbrzycha, dlatego że ona obejmuje cały Wałbrzych łącznie z Zamkiem Książ. Więc tam jest mnóstwo i filmów, i miejsc, gdzie były też seanse filmowe od początków praktycznie, co nam się gdzieś tam udało znaleźć, czyli od przełomu XIX-XX wieku, kiedy to w gospodach czy w restauracjach hotelowych były wyświetlane filmy, no i właśnie też murale, tak? Także to na pewno też taka mapa, myślę, że jest o tyle atrakcyjniejsza niż gotowe szlaki, ponieważ pozwala na swobodniejsze korzystanie właśnie z tego i zapoznawanie się też, czy właśnie z plenerami filmowymi, czy z miejscami, gdzie filmy były właśnie wyświetlane. Daje tak, tak jak też mówiłam, Wałbrzych jest bardzo rozciągnięty, jest, tak, ma takie położenie, że tutaj trudno spacerem obejść to wszystko. W związku z tym myślę, że to tak nawet na taki kilkudniowy pobyt w Wałbrzychu można sobie spokojnie wtedy rozplanować, dokładając te atrakcje właśnie też Wałbrzycha, wplatając to właśnie w filmową mapę.
1: Jakie znaczenie mają właśnie takie inicjatywy dla budowania tej lokalnej tożsamości lokalnej społeczności i oczywiście promocji miasta Wałbrzych?
2: Tak jak już też kolega mówił, po pierwsze to jest też pokazywanie tego wizerunku Wałbrzycha, który może być atrakcyjny, czyli kolejna strona taka atrakcyjniejsza, kolejna odsłona Wałbrzycha, który może stać się właśnie powodem przyjazdu, chociażby po to, żeby odkrywać te plenery filmowe. Nie ukrywam, nie zawsze tak ciekawe, tak, ale to też można w tym momencie się zgłębić, dlaczego reżyser tak, a nie inaczej sfilmował Wałbrzych, dlaczego tak, a nie inaczej pokazał, albo odkrywać Wałbrzych właśnie w tych filmach, gdzie zagrał inne miasta. Więc to też jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o samych mieszkańców, widać taki powód trochę to dumy powoli, że nasze miasto było miejscem kręcenia tylu filmów, czasami przez naprawdę reżyserów, którzy no, są wymieniani w czołówce światowej, tak? Czy Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, tak? Więc teraz mamy Pawła Pawlikowskiego chociażby, więc no, tym filmem naprawdę teraz bardzo żyją mieszkańcy i jak był teraz festiwal w Cannes w maju, no to na bieżąco było śledzone, czy jakaś nagroda tu nie wpadła i tak dalej, tak, jak ten nasz film, już to jest tak mówione, tak, tutaj został odebrany na forum międzynarodowym, więc tak, to jest na pewno coś, co też buduje pamięć, bo chociażby kiedy właśnie było to spotkanie z panem Lechem Molińskim, a propos kin, czy jak robimy spacer, gdzie jest mowa o tych miejscach, gdzie były wyświetlane filmy, to pojawiają się niesamowite historie niekiedy właśnie związane z tym, że w tym kinie było tak i tak, że na przykład w środku seansu nagle było szuflowanie do pieca, no bo takie było ogrzewanie, tak? I trzeba było dołożyć, żeby no, widzowie nie zmarzli, tak? W tym momencie, więc chociażby takie smaczki gdzieś tam wychodzą.
1: Gdyby ktoś po raz pierwszy przyjechał do Wałbrzycha i chciałby zwiedzić miasto szlakiem filmowym, to od czego miałby zacząć?
2: Ojej. Bardzo trudne pytanie. Myślę, że chyba punkt wyjścia mógłby być film, który był obejrzany, tak, i poszukiwanie tych plenerów, albo, tak jak mówię, kompozytorzy filmowi, tak, którzy tutaj czy się urodzili jak Krzysimir Dębski, czy mieszkali jak właśnie Krzysztof Komenda-Trzciński, to może być, no myślę, właśnie też może być mural, tak, też chociażby, bo to widać, tak, więc też to może być taki punkt zaczepienia i punkt właśnie startu do dalszego zwiedzania. Tak jak mówię, filmowa mapa Wałbrzycha na pewno też sporo podpowie i ułatwi.
1: Dlaczego do Was warto przyjechać?
2: Po pierwsze, żeby samemu się przekonać, że ten Wałbrzych jest atrakcyjny. Jest atrakcyjny pod bardzo wieloma względami. Mamy tutaj wiele zabytków. Pomijam Zamek Książ, który sam w sobie, tak? Ale on jest na obrzeżach Wałbrzycha. Ale mamy wiele, jeżeli ktoś na przykład interesuje modernizmem, mamy naprawdę niesamowitą ilość zabytków właśnie, jeśli chodzi o ten styl architektoniczny. Można też przyjechać po to, żeby zobaczyć, że Wałbrzych jest zielonym miastem. Mamy jako jedyne miasto właściwie w Europie, jedyne schronisko i park górski w centrum miasta, więc mało kto o tym wie. Mamy mnóstwo szlaków turystycznych i w samym Wałbrzychu, dookoła Wałbrzycha, szlaków rowerowych. Mamy szlaki konne, więc jeżeli ktoś preferuje tego typu turystykę, proszę bardzo, też mamy. Szlaki tematyczne, więc tego jest bardzo dużo. Warto też przyjechać do Wałbrzycha, żeby trochę zwolnić. To nie jest miasto, gdzie się pędzi. Tym bardziej, tak jak mówię, miasto jest bardzo rozciągnięte. Takie mamy też wynikające nie tylko z historii, ale też ukształtowania geologicznego. Teraz właśnie ukształtowanie miasta, że tutaj wszędzie gdzieś trzeba się wybrać, tak? Więc też troszeczkę wolniej, na spokojnie. Można spacerowo, można przejechać się autobusem, bo mamy też dobrze skomunikowane zabytki. Przejechać się rowerem, więc tych powodów jest mnóstwo. Także naprawdę zapraszamy.
1: Gośćmi Radia Rodzina był Rafał Bijak oraz Sława Janiszewska z Biblioteki pod Atlantami. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Kargol, podejdź na do płota.
2: A na co?
1: Podejdź, jak ja podchodzę.
3: Podążając filmowym szlakiem po Dolnym Śląsku, Radio Rodzina trafiło do, myślę, bardzo ważnego miejsca dla polskiej komedii, do Dobrzykowic. Z nami jest kustosz tego miejsca.
4: Jerzy Dalecki. Znajdujecie się rzeczywiście na podwórku filmowym Kargulowym. W tym miejscu była realizacja m.in. trylogii pana Chęcińskiego, Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo Rzuć. Dlaczego mówię o podwórku, a nie mówię o domu jako domu, bo dom ogólnie nie był wynajmowany na potrzeby realizacji trylogii pana Chęcińskiego. Tak naprawdę podwórka były wynajmowane. Podwórko, na którym jesteśmy, czyli filmowe podwórko Kargulowe oraz za moimi plecami podwórko Pawlakowe. Wszystkie sceny podwórkowe oraz część scen realizowanych w pomieszczeniach gospodarczych były realizowane u nas. Natomiast sceny domowe, ani w domu, nazwijmy to Kargulowym, oraz w domu, nazwijmy to Pawlakowym, nie były kręcone tutaj. Wszystkie sceny wewnątrz pomieszczeń były realizowane w atelier filmowym. Tam były przygotowywane scenografie i tam były realizowane podwórka.
3: To się stało, że to właśnie tutaj te dwa podwórka stały się bohaterami tej, myślę, dobrze znanej nam wszystkim komedii.
4: Założeniem reżysera i scenarzysty było to, że plenerem, podczas którego się będzie toczyć opowieść o tych dwóch rodzinach, będą dwa domy skierowane wejściami do siebie i połączone stodołami. To było jakby główne zamierzenie. Takie zabudowania były szukane i były propozycje co najmniej dwóch, przynajmniej z tego co ja wiem, co najmniej dwóch zabudowań, ale w okolicy Kłodzka. Tutaj propozycja została złożona mojemu dziadkowi i właścicielowi sąsiedniego domu na to, żeby nakręcić, ponieważ spodobały im się podwórka i ułożenie domów. I dziadkowie, mój dziadek, zgodził się na realizację filmu. A domy skierowane wejściami do siebie, my tak podejrzewamy, że czy nawet patrząc na historię filmu i to, co jest w filmie opowiedziane, po to, żeby oni się, te dwie rodziny się szybko nienawidziły i się kochały. I dzięki usytuowaniu dwóch wejść naprzeciwko siebie, można było to ująć i zrealizować.
3: Za pana plecami widzimy płot. Oryginalny?
4: Nie, płotu oryginalnego nie ma. Płot by musiał mieć 70 prawie lat. No może nie 70, ale grubo ponad 50. Nie, granica działki w tym miejscu była, gdzie jest płot. Płotu oryginalnego nie ma. Przynajmniej u mnie, u sąsiada filmowego Pawlaka. W ten sposób jest jedno przęsło oryginalne oraz jedno oryginalne przęsło jest w muzeum w Lubomierzu. Ja mam zrobioną tylko replikę płotu i mam jedną oryginalną sztachetę, która replika płotu stoi na podwórku, na którym wiszą garnki, tak żeby przypominały jedną z ciekawszych scen, która była kręcona podczas trylogii.
5: Uch, ty konusie pies! Konusie? Uciekaj! Teraz na ciebie wystarczy strzelasz! Ty! Masz!

0: Czyś ty zdurniał, stary? Gdzie ja teraz takie garki dostanę?
1: Nowiuśkie koszuli.
2: Powiedzieliśmy na początku, że jest pan kustoszem tego miejsca. To znaczy, że pielęgnujecie tutaj pamięć o tym.
3: Tak, staramy się pielęgnować, dlatego że państwo przyjeżdżacie. Państwo jako osoby chcące zobaczyć to miejsce przyjeżdżacie tutaj no 26 lat już. Najpierw ojciec mieszkał tutaj i on z uwagi jeszcze na to, że jego pochodzenie również, jego korzenie były w tym miejscu, skąd przybyły dwie filmowe rodziny, czyli jeszcze z Zabuga, i bardzo lubił to miejsce i lubił państwa przyjmować. Ja z uwagi na to, że też lubię to miejsce i jakby z siły rozpędu też państwo jesteście tutaj przyjmowani. Wielu was przyjeżdża i wiele osób, które tu przyjeżdża z dużą nostalgią i z dużymi wspomnieniami opowiada o filmie i o wrażeniach, jakie on im przyniósł kiedyś i jakie przynosi w dniu dzisiejszym. Był okres, kiedy tworzyliśmy tu Izbę Pamięci z żoną. Często oglądaliśmy ten film nie dla fabuły i nie dla oglądania filmu, tylko oglądania drugiego planu, żeby ewentualnie wynaleźć rzeczy, które być może jeszcze w domu są, które bezpośrednio brały udział w filmie.
2: Udało się takie rzeczy wynaleźć?
3: Tak, co najmniej jedną rzecz się udało wynaleźć, to jest kawałek zastawy stołowej, która brała udział w weselu. Jest taka scena dosyć charakterystyczna, kiedy Pawlak dowiedział się, że nie będzie ślubu kościelnego, posprzątał stoły i Kargul siedzi zmartwiony nad stołem, właśnie nad talerzem. Dosyć charakterystyczny talerz z różyczkami i tak naprawdę to jest taka rzecz, która została. Drugą rzeczą być może jest sierp, choć sierpów jest parę w Polsce. Wiele osób twierdzi, że ma swoje sierpy. No, ja uważam, że ten sierp, który my mamy, jest sierpem tym, który rzeczywiście grał w filmie, i jeszcze na pewno pług, ponieważ pług otrzymałem od rodziny parę lat temu, u której ta scena, czyli orania na trzy palce, była realizowana pod łodzią, z uwagi na to, że tam były znalezione zabudowania przypominające zabudowania zaburzańskie.
4: Ej, ty! Zaraza ty! Czep moja krzywda tobie bokiem wylazła! Ty! A no! Poszła na swoje, ty!
3: Izba Pamięci jest cały czas, jest tworzona ze względu na to, że państwo tu przyjeżdżacie, po to, żeby można było wejść do takiego pomieszczenia, przypomnieć sobie, jak to być może wyglądało u naszych dziadków, jak to mogło wyglądać w momencie, kiedy rodziny zaburzańskie przyjeżdżały na ziemię odzyskane. Nie tylko na Dolny Śląsk oczywiście, ponieważ Dolny Śląsk był jednym z miejsc dzieci, gdzie te rodziny przyjeżdżały. Przyjeżdżały wiele miejsc, ale ta izba jest tak ucharakteryzowana, żeby można było się troszeczkę w czasie cofnąć.
2: Weszliśmy do Izby Pamięci. Opowiedzmy, co tutaj możemy znaleźć.
3: Na pewno zdjęcia możemy znaleźć. Zdjęcia, kadry z filmów. Dosyć ciekawymi zdjęciami są zdjęcia, jak wyglądały te dwa zabudowania, te dwie posesje w momencie, kiedy filmowcy przyjechali i próbowali podjąć decyzję, że ta trylogia będzie realizowana w tym miejscu. Te zdjęcia pokazują, jak rzeczywiście podwórka wyglądały, że nie trzeba było ich w żaden sposób charakteryzować. Podwórka, które są w filmie, są podwórkami, były podwórkami w 100% autentycznymi. Jedynymi rzeczami, które były potrzebne do charakteryzacji, to było albo wóz był na podwórku, albo go nie było. Albo mockarnia była, albo jej nie było, tak? A same podwórka, uważam, że to są jedne z fajniejszych zdjęć i cenniejszych, bo naprawdę pokazują autentyczność autentyczność tego miejsca. Z ciekawych rzeczy na pewno są wszystkie trzy umowy. Umowy na każdą z części realizowanych tutaj. Trylogii, sierp, choć mówię, no z sierpem pewności stuprocentowej co do tego, że ten sierp jest tym sierpem, który grał w filmie, nie ma. Nikt nie ściągał odcisków palców, nikt nie sprawdzał DNA, ale z uwagi na kształt tego sierpa, bo sierpy mają różne kształty i porównując go ze zdjęciami na planie filmowym, wygląda na to, że prawdopodobnie ten sierp był tym sierpem i jest tym sierpem, który brał udział w filmie.
2: Ja jeszcze chciałbym na chwilę do zdjęć powrócić. Widzimy też tutaj kolorowe zdjęcia, one również są wyjątkowe.
3: Tak, to są zdjęcia przekazane nam ze zbiorów prywatnych syna aktora, który grał Sołtysa. Okazało się, że podczas realizacji drugiego odcinka syn był na planie filmowym i robił własnym aparatem zdjęcia. Te zdjęcia zostały nam przekazane i pozwolono przez syna i pozwolono nam te zdjęcia eksponować. Jest parę zdjęć wyeksponowanych, są to zdjęcia tak naprawdę z zapleców, nie pokazujące kadrów filmowych, a pokazujących bardziej przygotowania do zdjęć, czas nawet odpoczynku aktorów i reżysera. Jest taka dosyć ciekawa rzecz i na pewno tylko i wyłącznie u nas do oglądnięcia. Na pewno nikt inny tych zdjęć na tą chwilę nie ma, poza oczywiście autorem tych zdjęć.
4: Pawla! Widzisz? A mówię, żeby tylko głowę wsadzić, to cały przyleciesz. A ja się zaparł. Furtka by się przydała, Pawlak. Wstyd.
2: Tutaj jest też taka gablotka, możemy do niej podejść. I tutaj w pudełku widzimy coś równie szczególnego. Myślę, że fani będą pamiętali scenę, w której występuje Ziemia.
3: Tak, Ziemia jest dosyć istotna, ale tu trzeba by było chyba rozpocząć w ogóle historię od czegoś innego. Dlaczego w ogóle ta Ziemia? Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza część Samych Swoich, która nie miała się nazywać Sami Swoi, miała zupełnie inny tytuł, można to nawet zobaczyć na umowie pierwszej części, częściowo opowiada o losach dwóch rodzin, które rzeczywiście przybyły na Dolny Śląsk. Do dnia dzisiejszego zresztą te dwie rodziny mieszkają pod Lubinem. I na podstawie opowieści spisanej przez pana Mularczyka, opowieści jego wujka, pan Mularczyk wydał książkę i na podstawie tej książki w latach 60. został napisany scenariusz do słuchowiska radiowego. I słuchowisko radiowe miało tytuł I będzie święto. I na bazie tego słuchowiska radiowego oraz wspomnień spisanych przez pana Mularczyka, wujka, został napisany przez pana Mularczyka scenariusz do pierwszej części. A więc pierwsza część częściowo opowiada prawdziwe losy tych dwóch rodzin, które tutaj przybyły. I jedną z historii w pierwszej części jest to, że John przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych po ziemię. Ziemię Skróżewnik, czyli z miejscowości, z której oni przybyli. Tak naprawdę w 18 roku wycieczka, która została zorganizowana tutaj od nas z Dolnego Śląska, pojechała do Krużewnik i między innymi wtedy przywieźli między innymi nam taką ziemię. Taka ziemia również znajduje się w Muzeum Lubomierzu. Mamy certyfikację tej ziemi, więc ta ziemia krużewnicka, po którą John przyjechał, nie otrzymał jej oczywiście, bo ziemia została wsypana do grobu babci, ale my taką ziemię mamy i też się możemy nią pochwalić. To jest taka dosyć też ciekawa historia. Co ważne, drugi i trzeci odcinek już jest stuprocentową fikcją. Z uwagi na popularność pierwszego odcinka została podjęta decyzja o przygotowaniu scenariusza, zresztą też przez pana Mularczyka, jedna i druga część była przygotowywana. Został przygotowany scenariusz do dwóch kolejnych części.
2: Kilka lat temu miała miejsce premiera czwartej części, no i tutaj myślę, że wśród Polaków panują różne mieszane odczucia, żeby oglądać, może nie oglądać. Ta historia również jest historią opartą na faktach.
3: Tak, rzeczywiście ta historia, tak samo jak pierwsza część, o której wspomniałem wcześniej, są to, w pierwszej części mówiłem o wspomnieniach wujka pana Mularczyka, tak samo czwarta część jest przygotowany scenariusz na podstawie wspomnień tegoż samego wujka, spisanych przez pana Mularczyka. Te wspomnienia dotyczą pobytu jeszcze na Kresach Wschodnich, czyli przed przybyciem tutaj w to miejsce. Co ciekawe, również pan Mularczyk, wtedy już blisko 90-letni człowiek, napisał scenariusz też do czwartej części. Więc do wszystkich czterech części związanych z samymi swoimi scenariusz jest pisany przez tą samą osobę. Co ciekawe, jedynym aktorem, który łączy te wszystkie cztery części, jest pani Ania Dymna, która w czwartej części również dostała rolę i ona tak naprawdę osobowo spina całą historię rodziny Karguli i Pawlaków.
1: Oj, Kazimierz! Kot w niewolę trafił! Na sznurku go pasą!
4: Nie będzie mi Kargul umowy łamał i siłą zmuszał kota do kolaboracji!
2: Macie tu jeszcze jedną szczególną pamiątkę, czyli plakat filmowy.
3: Tak, plakat filmowy. Plakatów filmowych było wiele z każdej z premier, każdego z odcinków. My akurat no, mamy wszystkie plakaty, po jednym z każdego odcinka, ale jeden jest dość dla nas cenny. Z uwagi na to, że jest to plakat z premiery samych swoich, z podpisami już dziś nieżyjących dwójki jednych z głównych aktorów oraz pana reżysera, pana Chęcińskiego. Aktorami, którzy są podpisani, jest pan Janeczek i pani Kuśnierska.
2: Na stole możemy dostrzec księgi pamiątkowe. Jak nam tutaj powiedział pan wcześniej, chwilę temu poza anteną, tych ksiąg jest już sporo.
3: Tak, z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, że państwo przyjeżdżacie tu od 26 lat, dość szybko te księgi jakby weszły tutaj w nasze funkcjonowanie i te księgi są zapisane od wielu, wielu lat. Ta księga, która dzisiaj na stole leży, nie, może szósta, może siódma, one potwierdzają tylko zainteresowanie, ciągłe zainteresowanie osób, które tutaj przyjeżdżają, chcą to miejsce zobaczyć, pooddychać tym miejscem, powspominać. Tak, księgi są takie dość ciekawe.
5: Teraz prowadź.
6: No to idź pierwszy.
5: Twoje pole, pokaż drogę.
6: Gości przodem puszczam.
5: Myślę, że bać się będę. No. Zapamiętaj, miedza to święta rzecz.
2: Samo miejsce, poza tymi pamiątkami filmowymi, ono dosłownie przenosi nas w czasie.
3: Tak, ponieważ myślę, że w dużym stopniu dzięki mojej żonie i pomysłowi jej na to, jak to urządzić, jest to tak urządzone, żeby rzeczywiście cofnęło nas w czasie o jakieś co najmniej 50 lat. I meble są stare, i jakieś makaty na ścianach, i łóżko też stare, babcine. Tak, staraliśmy się to tak urządzić, żeby rzeczywiście nas troszeczkę w czasie cofnęło.
2: Gdy wyjdziemy przed Izbę Pamięci, widzimy wielkie drzwi do stodoły. Ta stodoła również wygląda bardzo znajomo, jakby z filmu. Czy ona również się tutaj znajdowała?
3: Tak, stodoła jak najbardziej się tutaj znajdowała. Tak jak na samym początku mówiłem o tym, że szukano pleneru dwóch domów z wejściami vis-a-vis oraz połączone stodołami. Tak, ta stodoła była tutaj, łączyła dwa obejścia, czyli w stodole kargulowej, nazwijmy to pierwszy raz Kargul z Pawlakiem godzą się na ziemiach odzyskanych. Co ważne, mówię, że pierwszy raz się godzą na ziemiach odzyskanych, ponieważ w czwartej części, o której wspomniałem wcześniej, można zobaczyć, że to nie były ich pierwsze kłótnie tutaj. Te kłótnie miały miejsce jeszcze w domach rodzinnych, gdzie się wychowywali. Oraz w mojej stodole między innymi był zaparkowany kombajn, który zabrał Zenek z pola po wejściu w szkodę kartoflową. Można przyjechać, aczkolwiek preferujemy, z uwagi na to, że ja nie na stałe tutaj jestem, preferuję kontakt telefoniczny, jest mój numer telefonu, jeżeli się wpiszę w internet w zagrodach samych swoich, czy tam zagroda Kargulowa, można mój numer telefonu znaleźć, preferuję kontakt telefoniczny i ewentualne umówienie się.
5: A ty co?
6: Oddaj konia, złodzieju!
5: Zgłupiał?
6: A gdzie ogiera schował?
5: Ukradli. Tata! Jak cię granatem podrzucę, to od razu go z góry zobaczysz.
6: Inaczej zaśpiewasz, jak siebie zaraz przed władzę zagonię.
5: I wstyd będzie, boś bez portek wyskoczył.
6: Gadaj, gdzie koń!
2: My dzisiaj skupiamy się na trylogii samych swoich, ale warto też przy okazji wspomnieć o twórczości reżysera, czyli Sylwestra Chęcińskiego. Ta historia opowiedziana tutaj na m.in. Kargulowym podwórku przeplata się również z historiami w innych jego obrazach.
3: Tak, w czasie, kiedy była kręcona druga część, czyli Nie ma mocnych, pan Chęciński był reżyserem serialu 8-odcinkowego Droga, w którym główną rolę grał pan Gołas. I u nas na naszym podwórku z aktorami, którzy grali w trylogii, został nakręcony 5. odcinek Drogi. Uważam, że warto go oglądać właśnie z uwagi na historię, ponieważ są to historie, które przeplatają się, czyli 5. odcinek Drogi opowiada o historii, która jest zawarta w Nie ma mocnych.
2: A o co dokładnie chodzi, to nie zdradzamy. Praca domowa dla słuchaczy?
3: Tak, zdecydowanie praca domowa dla słuchaczy, po to, żeby namówić do oglądania starego, dobrego polskiego kina.
2: My gościliśmy dziś na podwórku filmowym Kargula, a także w Izbie Pamięci, poświęconej właśnie trylogii Sami Swoi. To oprowadził nas po nim kustosz tego miejsca, Jerzy Dalecki.
5: Kargul, podejdź na do płota.
7: A no co?
5: Podejdź, jak ja podchodzę.
8: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
9: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
8: Reklama.
10: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
8: Reklama.
14: 3 minuty po godzinie 17 nad naszymi głowami coraz więcej błękitnego nieba i będzie go jeszcze więcej. Temperatura około 20 stopni, no niestety tu już więcej dziś nie będzie. Jak już się rozpogodzi, to przez niedzielę i poniedziałek zobaczymy całkiem sporo pięknego nieba i temperatury wzrosną do 21-22 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o powrót lata, tak, 30 albo w okolicach 30 trafi się w przyszłym tygodniu pod koniec.
15: Radio Rodzina.

Tu najlepiej z tego kawałka umiem to prawda, że nieźle? 19 minut po godzinie 17 w Radiu Rodzina, jak co weekend teraz też będę chciał was wyciągnąć troszkę z domów, bo jeszcze słuchajcie, 2 miesiące, 3 miesiące i będziemy tęsknić za taką pogodą, za 20 stopniami, odrobiną słońca, a jest gdzie powędrować, jest co robić. Na przykład trwa gastro miasto przedostatnie już, więc jeżeli macie ochotę na kulinarne doznania, to na bulwar Dunikowskiego dziś i jutro warto skierować swoje kroki, tam różne różności na was pyszności czekają. Jeśli chcecie gdzieś po Wrocławiu sobie jeździć, to przypominam, że dziś 22 sierpnia bezpłatna komunikacja dla tych wszystkich, którzy będą jeździć z książką, więc przemieszczając się po mieście, warto ze sobą zabrać swoją ulubioną książkę i sobie parę stron też przeczytać, a i podróż wtedy zdecydowanie szybciej i milej trwa. Jeszcze jedna miejscówka, to już jutro, ja tam chyba się wybiorę, mam nadzieję, że mi się uda dojechać. Jutro, przypomnijmy, też piękna pogoda. Ma być o godzinie 17 kolejny cykliczny, bo to przez całe wakacje trwają koncerty chopinowskie pod pomnikiem Chopina w Parku Południowym, więc tam też warto skierować swoje kroki. Co jeszcze? A, dla fanatyków motoryzacji i nie tylko, bo ja jakimś fanatykiem nie jestem, ale tak jak ostatnio opowiadałem o Moto Classic, byłem, widziałem i byłem pod olbrzymim wrażeniem. Te samochody z bliska, te starsze, te nowsze, te super nowoczesne samochody, ale nie tylko, i motory, i cała inna historia, która tam się pojawia, to naprawdę jest zawrót głowy i można tam spędzić grube godziny podziwiając i nie będąc w zachwycie, a także sporo się też dowiedzieć. Więc to wszystko w Zamku Topacz się dzieje jeszcze dziś i jeszcze jutro możecie tam sobie iść. A jeśli to was akurat nie zainteresowało, to pięknych miejsc na Dolnym Śląsku i atrakcji absolutnie nie brakuje. Jutro ładna, słoneczna pogoda. Idźmy, róbmy coś przyjemnego, żeby było później w te jesienne, zimowe wieczory miło wspominać. Pablo Paweł i Ludziki, dancingowa piosenka miłosna na antenie Radia Rodzina.

przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie. Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Co klasyk, to klasyk. Chris Ria, The Blue Cafe na antenie Radia Rodzina. Prawie 40 minut po godzinie 17. Teraz nadstawcie ucha, bo będzie przepis na długowieczność. Otóż w brytyjskim domu opieki żyje sobie najstarsza osoba na świecie, ma na imię Ethel. W piątek świętowała 117 urodziny. To 200 lat jej trzeba byłoby zaśpiewać pewnie. No i oczywiście padło klasyczne pytanie od dziennikarzy o to, jaki ma pomysł, receptę na długowieczność. No i ja nie wiem, mam wrażenie, że takie osoby już, które ponad setkę żyją albo bardzo długo, no mają bardzo dobre, fajne poczucie humoru, bo te pytania się pojawiają zawsze, oni sobie coś zawsze wymyślają ciekawego i sprzedają to później w świat. No a tutaj recepta jest naprawdę też niezła. Otóż uwaga, ta pani powiedziała w ten sposób: nigdy z nikim się nie kłócę. Słucham, po prostu słucham, jak ktoś coś mówi, coś ode mnie chce, coś mi mówi, co mam zrobić. Słucham, słucham, słucham, a potem robię to, co ja chcę, powiedziała seniorka. Czyż to nie jest genialny przepis na długowieczność? Brak stresu, kompletnie po prostu słuchamy, słuchamy. Tak, tak, tak, synku, tak, tak. Moja mama tak robi, tak, synku, tak, a później robi dokładnie to, co chce. Ojej, to jeszcze trochę pożyje. I dobrze. Katie Melua już teraz na naszej antenie.

Ostatnie sekundy od ADL w Radiu Rodzina. 11 sekund, Boże, 11 minut dzieli nas od 18, a to oznacza, że o 18 zapraszam serdecznie już na transmisję mszy z wrocławskiej katedry, ale do tego czasu jeszcze Ania Wyszkoni i Pink Floyd na pewno zdążą umilić nam czas.

Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

mixtures, rich colors.

Dzięki.

0: sobotę i wieczór, to rozpoczynamy liturgiczną od dnia pańskiego niedzieli, przeżywamy w dzień od pierwszą niedzielę zwykłą dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego. Pytanie będzie za nami chodziło podczas dzisiejszej liturgii słowa. A tę przewieczorną sprawujemy w następujących intencjach. Pierwsza intencja nazwana we świętej pamięci Marii, Teresę, Ireny, Stanisława, obie rodziców, a także zmarłych rodziny. Druga intencja podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Piotra z okazji 15. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.
1: Uznajmy przed Bogiem,
0: że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę.
1: Spowiadam się Bogu,
0: wszechpogodzącemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mocą, uczynkiem i zdaniem Pana. Moja bardzo wielka błaga. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie.
1: Niech się zmiłuje nad nami
0: Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Ciebie, dać Twojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam znieśli nasze serca, jest to prawdziwe radości przez naszego Pana

0: Czytanie z Księgi
1: Proroka Izajasza.
0: Tak mówi Pan,
1: zasiadny, zarządzający pałacu.
0: Gdy strącę
1: Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady,
0: tego dnia powołam
1: sługę mego, Eliakima, syna Hilkiasza.
0: Oblokę go w
1: Twoją trójkę,
0: przepaszę
1: go Twoim pasem.
0: Twoją władzę oddam
1: Jego ręce.
0: On będzie Ojcem
1: dla mieszkańców Jeruzalem
0: oraz dla domu
1: Judy.
0: Położę klucz domu
1: Dawidowego na jego ramieniu.
0: Gdy on otworzy,
1: nikt nie zamknie.
0: Gdy on zamknie,
1: nikt nie otworzy.
0: Wbije go jak kołek
1: na miejscu celu.
0: I stanie się on
1: tronem chwały dla domu swego Ojca.
0: Oto Słowo Boże.
1: Oto Słowo Boże.

Wesel nie mogli stanąć, a to,

0: i będę z wami z tej niełatwej niewoli. O, ponad wszystko wyszyłeś w tej chwili, mocie w dni.
1: Wysłuchałeś mnie, kiedy

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła. O głębokości Boga, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są
1: Jego drogi,
0: nie do śledzenia
1: Jego drogi.
0: Kto bowiem poznał myśl
1: Pana, albo kto był Jego doradcą,
0: lub kto go pierwszy
1: udarował, aby nam za Niego otrzymać odpłatę.
0: Albowiem z Niego,
1: przez Niego i dla Niego jest wszystko.
0: Jemu chwała na wieki.
1: Amen.
0: Oto Słowo Boże.
1: Oto Słowo Boże. Amen.

0: Ojciec mój, który jest w niebie.
1: Otóż ja Tobie powiadam.
0: Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
1: I Tobie dam klucze
0: Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebie.
1: Wtedy surowo zabronił
0: uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
1: Oto słowo Pańskie. Kiedy człowiek przychodzi
0: na świat, najpierw jako małe dziecko dostaje świat przez pytanie. Małe dzieci zarzucają swoich rodziców, mamy i tacy tysiącem pytań, bo właśnie w ten sposób poznają otaczający je świat. Zadając pytanie, co to takiego, a dlaczego tak jest, o co, na to.
1: Często rodzice mają
0: problem, żeby zwinnie i sprytnie albo uciec od tego pytania, albo odpowiedzieć w jak najlepszy sposób, mimo że bardzo ciężko jest odpowiedzieć w prosty sposób dziecku. Dlaczego coś w dany sposób nie funkcjonuje, albo dlaczego coś w tym świecie jest, jak jest. Bardzo często na wiele pytań nie szukamy odpowiedzi, albo nie zdajemy sobie sprawy. To jest to dla nas oczywiste i przyjmujemy wiele spraw takimi, jak jest to.
1: Ale później, kiedy człowiek
0: dojrzewa i dorasta, pojawiają się już nieco bardziej dojrzałe, bardziej skomplikowane pytania. Aż w końcu pojawiają się w naszym życiu te pytania najważniejsze. Dlaczego żyję? Po co jestem? Kim dla mnie jest Bóg, który stworzył ten świat? Właśnie jedno z takich, jeżeli nie najważniejsze pytanie, zadaje dzisiaj Pan Jezus swoim uczniom. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieka?
1: To nie jest pytanie
0: jako temat popularności Pana Jezusa. Pan Jezus wcale nie chce wiedzieć tego, czy jest wśród ludzi znany, lubiany. Tylko zadając to pytanie uczniom, tak naprawdę Chrystus domaga się tego, aby to oni zadali sobie w sercu pytanie. Za kogo uważają Jezusa w swoim życiu? I dzisiaj również do każdej i każdego z nas Pan Jezus zadaje to samo pytanie. Kim dla Ciebie jestem? Za kogo mnie uważasz? Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?
1: Z odpowiedzią
0: ten człowiek, oczywiście Piotr, pierwszy z apostołów, ten, który bardzo często porywczy w przypływie emocji, jako pierwszy zabierał głos, mówi: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ta odpowiedź Piotra jest niezwykle wartościowa, niezwykle głęboka. Zaufanie Panu Szymona Piotra. Mówi mu, że nie objawił Ci tego ciało i krew. To znaczy, nie objawił Ci tego ten świat, mówi człowiek. To nie jest jakaś wiedza, którą przeczytałeś w książek. To nie jest wiedza, którą gdzieś posłyszałeś, kierujesz swoją mądrością. Ale objawił Ci to Ojciec mój, który jest w niebie. Tak mówi Pan Jezus.
1: Doświadczenie Boga
0: to nie tylko wiedza, ale wiedza połączona z wiarą.
1: Bo można wiedzieć o Bogu.
0: Bo można wiedzieć o Bogu bardzo wiele. Można wiele książek o Bogu przeczytać. Można recytować piękne formuły, chociaż są one bardzo ważne, bo rozum i wiedza pozwalają nam na zrozumienie i poznanie jeszcze głębsze działania Boga w naszym życiu. Ale bez osobistej wiary, relacji, więzi z Bogiem nie jest możliwe to, żeby poznać Go i znaleźć odpowiedź na to najważniejsze pytanie w moim życiu. Kim dla mnie jest, za kogo uważam Syna Człowieczego?
1: I później w piękny sposób

0: tej rozmowie z Piotrem mówi do niego Pan Jezus: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Jeżeli dzisiaj,
0: tutaj na ziemi, wiąże mnie silna więź, silna relacja z Bogiem, to cokolwiek by się nie działo, jeżeli moja wiara będzie jak skała, o czym wspomina wcześniej Pan Jezus Piotrowi, to wtedy nic ani nikt nie będzie mógł rozwiązać mojej relacji, mojej więzi z Bogiem. To, co związuje już dzisiaj tutaj na ziemi, będzie związane w niebie już na wieczność. Amen.
1: Powstańmy i wyznajmy.
0: Naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, Ojciec, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i zastawał Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również dla nas, od Pontiusza Piłata, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znamie pisma. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała stronie żywych i umarłych, a królestwo Twojego nie będzie koniec. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, to jest Ojca i Syna Boga, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał pierwienie i chwały, który mówił przez proroka: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
1: Do dobrego Boga,
0: który wysłuchuje naszych potrzeb, wniesie nasze wspólne intencje.
2: Módlmy się za papieża
0: Leona, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby w swym nauczaniu wiernie trwali przy tradycji apostolskiej.
2: Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi
0: zasiadających w organizacjach międzynarodowych, aby odważnie trwali w obronie pokoju i sprawiedliwości na świecie.
2: Ciebie prosimy.
0: Módlmy się za ofiary reżimu totalitarnych, zwłaszcza nazizmu i komunizmu,
2: aby ich cierpienia
0: przyczyniły się do umocnienia powszechnej solidarności międzynarodowej.
2: Ciebie prosimy. Módlmy się za Piotra
0: z okazji 15. rocznicy urodzin oraz ze całą jego rodzinę.
2: Dziękując
0: za otrzymaną łaskę i prosząc o dalsze Boże błogosławienie.
2: Ciebie prosimy.
0: Módlmy się za naszych bliskich, ze świętej pamięci Marię, Teresę, Jerzę. Stanisława, za zmarłych z rodziny.
2: Dzięki naszym modlitwom
0: miłosierny Bóg przyjął ich do niekończącej się radości nieba.
2: Ciebie prosimy.
0: Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, za naszych najbliższych, abyśmy zawsze naśladowali Chrystusa w Jego miłości.
2: Ciebie prosimy.
1: Panie Jezu Chryste,
0: prosimy Cię pokornie, daj się poznać wszystkim, którym jako zbawiciel, ale także jako Bóg i Cielona Boża miłość, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: się, aby moją i
1: waszą wiarę przyjął Ojciec
0: Panie nasz Boże.

0: naprawdę święty.
1: Naprawdę święty jesteś Boże, Duchu o wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus ma przysłał i zesłał na uchwałę Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.
0: Uświęć te
1: dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
0: On to, gdy dobrowolnie
1: wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom.
0: Jeszcze
1: z tego wszystkim, co jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy.
1: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składają, podał swoich uczniom.
0: Bierzcie i pijcie.
1: Bierzcie i pijcie z mego krzyżu. To jest bowiem kielich i moje nowego i wiecznego przymierza, która dla Was i dla wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
0: Poczyńcie
1: na moją.

0: Przypominając jeden czwarty stanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże, przez życia i dzień zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
1: Pokornie błagamy.
0: Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj Boże o
0: Twoim kościele na całej ziemi,
2: aby rodziło
0: i zrasta miłości
2: razem
0: naszym papieżem
2: Leonem,
0: naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także
0: nasze zmarłych, naszych siostrach, wszystkich, którzy są w Twojej łasce,
2: wszystkich,
0: którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
2: Dopuści
0: do ogromania Twojej światłości.
2: Prosimy
0: Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi,
2: daj
0: nam udział w życiu
2: wiecznym.
0: Najświętszą pobronię z Nadziewicą Marią, świętym Józefem i Okrucieńcem,
2: świętymi
0: apostołami i wszystkimi świętymi,
2: które
0: w ciągu wieku podawali się Tobie, abyśmy
2: z nimi
0: wychwalali Ciebie przez Twojego Syna,
3: Jezusa.
0: Przez Chrystusa i Chrystusem, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka wersja chwała,

0: I jego słowo ośmielamy się mówi.
1: Ojcze,

Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę

0: Oto Baranek Boży,
1: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego
2: usługę. Ale są nie tylko słowo, a zajmijcie się zrozumieniem naszych szanów.

0: Módlmy się.
1: Módlmy się.
0: Miłosierny Boże,
1: i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Wielkiacie
1: pod wezwaniem
0: w parafii katedralnej
1: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w tym dniu mija 70 lat od złożenia się dwóch jasnogórskich,
0: w czwartek wspomnienie świętego
1: Augustyna, biskupa i tego kościoła, w sobotę wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela.
0: Zapraszamy do udziału
1: w 54. Wrocławskich Dniach Pasterskich, dniach 28 i 29 sierpnia, w Aule Papieskiego Udziału Teologicznego, zwłaszcza ten pierwszy dzień drodzysty. Kierowane do wszystkich,
0: którzy są zainteresowani,
1: szczególnie są na wakacjach w Grodnie.
0: W sobotę
1: 29 września o 9 zapraszamy na mszę świętą z okazji Wrocławskich Dniach Pasterskich. Będzie przewodniczył ksiądz biskup Maciej Pawełek.
0: W niedzielę 30 sierpnia
1: młodzież z Ministerialnego Duszpasterstwa Młodzieży będzie prowadzić pielgrzymkę do Rzymu, więc są takie okazje wiary. Będą przeznaczone na dofinansowanie wiary.
0: Na 5 września
1: ksiądz Karol Aleksander Radecki będzie przeżywał 75. rocznicę urodzin. Zapraszamy w sobotę, 5 września na mszę świętą o godzinie 9 intencji do tego jubilatu.
0: 18 września
1: o godzinie 19 parafia świętego Małgorzata we Wrocławiu. Zapraszam na oratorium o świętym Małgorzacie Fidekortis do Narodowego Forum Muzyki. Bilety można kupić w kasach Narodowego Forum Muzyki, można też zamówić przez stronę internetową. Oratorium jest zwieńczeniem 80. rocznicy powstania Parafii Świętego Małgorzata we Wrocławiu.
0: Zakończył się kolejny
1: etap remontu organu Zawera, wielkim organom katedralnym wrocławskim. Na szczycie to się troszkę zmieniło.
0: Wstaje właśnie
1: konstrukcja, to można powiedzieć, stelaż pod piętrami, a tam są poszczególne pięta. Od środku będzie można chodzić ze specjaliści od organu.
0: Zepsuło, ale tak.
1: Widać właśnie, jak to
0: powstaje. Prace zostaną teraz
1: wznowione 14 września. Dziękujemy wszystkim, którzy tę renowację wspierają modlitwą i materiałem.
0: Uruchomiliśmy audio
1: w przewodniku katedrze wrocławskiej. Jest on w 56 językach. Zachęcamy, aby zapoznać się z nim, korzystając z kodu QR. Nie trzeba się mieć do drogi, wystarczy właśnie tylko fotografować, wejść przez ten kod QR. Właśnie na stronę przewodnika.
0: Gorąco prosimy o zachowanie
1: abstynencji miesiącu rocznic narodowych. Abstynencję ofiarujmy za tych, którzy mają problem alkoholowy i za najbliższych oraz intencji pokoju dla całego świata.
0: Zachęcamy do lektury prasy
1: katolickiej, są dostępne tygodniki godziny i niedzielne od 1 września
0: do naszej parafii
1: przychodzi nowy ksiądz wikariusz,
0: ksiądz Jan Gutkowski,
1: ksiądz arcybiskup
0: już wydał
1: dekret właśnie i ksiądz Jan przychodzi. Zapraszamy
0: 6 września
1: na godzinę 10:00 spotykamy księdza Jana,
0: ale to jest też
1: niedziela, gdzie chcemy właśnie zaprosić
0: rodziny z dziećmi.
1: Przychodzimy, będzie poświęcenie przyboru.
0: Tornistów przyboru
1: szkolnych.
0: Będzie to okazja, żeby
1: z Panem mogli właśnie rozpocząć nowy rok szkolny.
0: Życzę Wam
1: dobrego wieczoru.
0: nocy.
1: Spokojnej nocy. Pięknej dzień Pan wszystkim na błogosławie.
2: Amen.

0: Reklama.
1: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
5: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
0: Reklama.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję. A jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.
1: Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły. Tak ogrodnik sieje trawę, aby sobie robić.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
3: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
2: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodrę pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Otwórzcie drzwi swoich serc i zawsze słuchajcie Chrystusa, powiedział dziś Leon XIV do młodzieży w San Marino. Miłosierdzie oraz spotkanie z drugim to antidotum na przemoc, wskazał papież podczas spotkania z uczestnikami mitingu w Rimini. Polski oblat mianowany nowym przełożonym misji w Turkmenistanie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako trzeci papież w historii po Janie Pawle II i Benedykcie XVI odwiedził dziś Republikę San Marino. W przemówieniu do przedstawicieli władz i społeczeństwa obywatelskiego przypomniał, że wolność obywatelska nie jest możliwa bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej.
2: Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, czyli bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Wolność ta jest ostatecznie dana i zagwarantowana przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka.
1: Papież wskazał również na konieczność troszczenia się o każde ludzkie życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. W miejscowej katedrze Leon XIV uczcił relikwie świętego Maryna. Po spotkaniu z duchowieństwem zwrócił się do młodzieży zebranej przed katedrą z gorącym wezwaniem otwarcia się na Chrystusa.
2: Otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was. Chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego wam, młodym. Dostrzegajcie w sobie wartość życia, wartość swojego życia. Zostaliście stworzeni przez Boga, jesteście przez Boga umiłowani i wasze życie ma ogromną wartość dla nas, dla Kościoła, dla waszej rodziny, dla całego świata.
1: Po południu Leon XIV przybył do Rimini, aby spotkać się z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami. Była to druga wizyta następcy Piotra w tym mieście od czasu przybycia tam Jana Pawła II w 1982 roku. W przemówieniu do uczestników spotkania Leon XIV wezwał do promowania kultury miłosierdzia jako odpowiedzi na przemoc oraz do pielęgnowania kultury spotkania, która służy pokojowi. Ojciec Święty powiedział, że rozpoznając w sobie godność dzieci Bożych, dotykamy tego, co od początku łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, podziałami i konfliktami. Możemy wczuwać się w siebie nawzajem, słuchać siebie i stawać się przyjaciółmi, najpierw jako osoby, a następnie także jako narody, mówił papież. Przed granicami, definicjami i instytucjami zawsze są ludzie, dodał Ojciec Święty. Więcej o wizycie papieża w San Marino i Rimini na polskiej stronie Watykan News. Ojciec Święty mianował ojca Pawła Janusza Kubiaka przełożonym misji Sui Juris w Turkmenistanie. Polski oblat od września 2023 roku jest przełożonym domu zakonnego oraz ekonomem misji w tym kraju. Decyzją Leona XIV obejmie teraz kierowanie tamtejszą wspólnotą katolicką. Ojciec Paweł Kubiak zastąpi ojca Andrzeja Madeja, który kierował misją w Turkmenistanie od jej ustanowienia w 1997 roku i pracował nad odbudową oraz rozwojem życia Kościoła katolickiego w tym kraju.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów, Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witam serdecznie przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Janusz Janina Iwański wygrywa. Wygrywa. Na instrumencie i na swoim głosie wygrywa, śpiewając oczywiście z chłopcami z Placu Broni. Koncerty, o czym Państwu już mówił, i na te koncerty zapraszam. Pozdrawiamy Janusza. No i 9 w górę, 9 w dół, czyli mamy remis na liście. Dwa utwory obroniły swoją pozycję. Zaczynamy. Miejsce 20. Armia z płyty Wojna i Pokój. Pamiętajmy o pokoju, módlmy się o pokój. Tomek Budzyński na wokalu, Stanisław Budzyński, jego syn, na gitarze i kompozytor.

A na tym pięknym basie, soczyście brzmiącym, Darek Butkiewicz. Pozdrawiamy zespół Armia. Rozpoczyna się lista przebojów Muzyczne Dary na dobre notowanie. 1284. Możesz zmienić kolejność na stronie muzycznedary.pl. Zakładka głosowanie. Trzy utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. Takie wirtualne podium sobie. Wymyśl i zagłosuj. Zapraszamy. To było miejsce 20. Armia Pokoju. Na 19. Julia i Grzegorz Kopalowie. To rodzina.

Julia i Grzegorz Kopalowie to rodzina. Na 19 trwa notowanie 1284 listy przebojów muzyczne Dary. Tyle cyferek. Raz, dwa, trzy, cztery. Kto by pomyślał? Ha! Aż tyle notowań za nami. A drugie tyle suplementów. W suplemencie będzie bardzo, bardzo ciekawie. Już teraz zapraszam do suplementu, do listy przebojów muzyczne Dary. Julia i Grzegorz Chpalowie, miejsce 19. Na 18 Electrolux Torpeda z tego projektu Persona Non Grata. Bardzo poważna sprawa. Nie zabijaj. Chroń życie. Też prawem. Dziś na ten temat będziemy mieli świadectwo, drodzy Państwo, ale to nieco wyżej. Jeszcze nie powiem gdzie. W pierwszej dziesiątce pojawi się ktoś, kto będzie miał genialne świadectwo na temat uratowanego życia poczętego. I to aż potrójnie, niesamowite. Elektrolux Torpeda 18.

Persona non grata. Hans i Lisa, Lux Torpeda, Persona non grata 18. Stale ten utwór otrzymuje sporo głosów i dobrze, że tak. I dobrze, że tak. To było 18, teraz 17. Maciek Balcar, stylu dróg, przyjechał do nas, do Radia Jasna Góra, na Jasną Górę, by podziękować Maryi Królowej za przebyte 5000 kilometrów po całej Ameryce. Race Across America. No, fantastyczny wyczyn księdza Pawła Nowaka, który jechał dla dzieci specjalnej troski i pozdrowi Państwa dziś, ale to za kilka chwil. Najpierw Maciek Balcar, stylu dróg.

zwłaszcza, że ksiądz jechał dla dzieci, które zostały osierocone po śmierci swoich rodziców. Mają takie specjalne stowarzyszenie i tam się nimi opiekują, a ksiądz specjalnie dla nich jechał. Rewelacja. No, pięknie, pięknie, pięknie i te podziękowania dla naszej królowej. Super. Jeszcze raz pozdrawiamy księdza Pawła, odwzajemniamy pozdrowienia oczywiście i gramy dalej. Gramy dalej z tylu dróg. Drodzy Państwo, Maciek Balcar na 17, na 16. Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa. To oficjalny utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego, który miał swój debiut 14 sierpnia. A u nas też od tygodnia piękny awans. Z nami ten utwór z 20 na 16.

Ależ piękne słowa, jak pięknie śpiewa tutaj Wiola Brzezińska. Wraca na listę z piosenką swojego autorstwa, jeśli chodzi o tekst, muzyka Robert Jansson, a wszystko w tle filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. To jego debiut reżyserski. Fantastyczna sprawa. Jesteśmy bardzo blisko tych wszystkich kwestii. Wiola Brzezińska na 16. Historia pewnego dzieciństwa. Na 15. Piotr Nagiel otrzymuje głosy i nie dziwię się. Ufam ci.

I jeszcze piękna solóweczka. Na koniec Piotr Nagiel, ufam ci fantastycznie. Dużo nowości, prawda? Piotr Nagiel, to było miejsce 15, a na 14 Agnieszka Cudzich. Nowość sprzed 2 tygodni, Boskie Serce Jezusa. To utwór, właściwie pieśń, która powstała na moment konsekracji świątyni z Boskiego Serca w Milejczycach. I myślę, że bardzo warto się wsłuchać. Ten utwór też ma konteksty związane z filmem Najświętsze Serce. Myślę, że no, jest przepięknie zaśpiewany przez Agnieszkę Cudzich. Warto się teraz zatrzymać i wsłuchać w słowa, w muzykę i w śpiew Agnieszki Cudzich. 14.

Serce Jezusa. Najświętsze serce. Taki film też jest w tle tego przepięknego nagrania, pięknej pieśni zaśpiewanej przez Agnieszkę Cudzich. Boskie Serce Jezusa z 16 na 14 to kolejny awans. A my już witamy Monikę i Maćka, którzy na 13 miejscu obronili właśnie tę pozycję utworem Wolność.

Tak jest. Nigdy nie pokonał nas, te totalitaryzmy nas nie pokonały, zwłaszcza tu na Jasnej Górze. Zawsze tu byliśmy wolni i od tego, od tej wolności nic nas nie odłączy, jak mówi wspaniale święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Zajrzyjcie tam Państwo, nic nas nie odłączy od miłości Boga, a tam jest nasza wolność. Wolność, Muniek i Macio. 13. Obronione. Teraz 12. Kolejna nowość, żeby było jasne. To już trzecia nowość. Jerlam, Mesajach, pytania. To już 12.

Jerlam, Messiah, pytania z 14 na 12, a my już jesteśmy na pierwszym miejscu w drugiej dziesiątce. Któż to wygrywa drugą dziesiątkę? Mateusz Pospieszalski, autor właśnie tej wspaniałej płyty Psalmy Dawidowe, chociaż słowa pochodzą właśnie z Świętej Księgi Pisma Świętego. Tutaj Adam Woronowicz czyta psalmy 4 i 1 w adaptacji. Warto posłuchać, wsłuchać się w treść tych słów, a nawet wkontemplować. Mamy wakacje. Drodzy Państwo, warto otworzyć Księgę Pisma Świętego, znaleźć fragment albo pozwolić się znaleźć temu fragmentowi, który do Państwa dotrze, i pozostać tam, pozwolić się rozgościć Słowu Bożemu w naszych sercach, w naszym krwioobiegu, pokontemplować, dać Bogu przestrzeń do spotkania w ciszy. Takie to ważne.

Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam.

Tak jest, bardzo głębokie słowa, przyznają Państwo, wstrząsające. Tak właśnie działa Pismo Święte, ożywia nas do życia i to życia wiecznego. Psalm 4:1 w adaptacji czytał Adam Woronowicz, śpiewał Mateusz Pospieszalski, to było pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce, a my już wędrujemy do dziesiątki pierwszej, Maleo z nowym planem, a Marcina Gębusia, który dziś realizuje listę przebojów muzycznych Dary, poproszę o potrójny dzwon okrętowy. Bardzo dziękuję. Maleo z nowym planem. Dziesiąte. Proszę bardzo, Maleo wskoczył na dziesiątkę. Wskoczył z powrotem do pierwszej dziesiątki. Dzięki Państwu. Nowy plan. Ten nowy plan przyniósł Jezus Chrystus. To przebaczenie. Przebaczenie. Przebaczenie. Też na ten temat jest film Odzyskany Marcina Kwaśnego. Przebaczenie. Nowy plan.

ma leonowy plan. Chrystus przyniósł nam ten swój nowy plan, to przebaczenie. Zwłaszcza nam, którzy zgrzeszyliśmy pierworodnie, potem uczynkowo. Wyzwala nas z życia do życia swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Jezus Chrystus, pamiętaj o tym. Ukłoń Mu się. Poproś Go o przebaczenie w spowiedzi. Nowy plan. Maleo. 10. Na 9. Chłopcy z Placu Broni. Z nami w ten sposób będzie dziś Janusz Jeina Iwański, mój przyjacielu B. 9.

Tytuł zaśpiewany, mój przyjacielu, chłopcy z Placu Broni, na wokalu oczywiście Janusz Janina-Iwański, 9, a na 8 z 9 Krzysztof Antkowiak, zamienili się miejscami. Zostanie mi muzyka, to tytuł całego albumu, na Nowolipkach to tytuł nagrania, a słucha nas pan Dariusz Puka. Słuchamy i pozdrawiamy Bożą Listę Muzyczne Dary, dziękujemy za tak pięknie, że tak pięknie orędujecie za życiem dzieci nienarodzonych, poczętych. Jesteście kochani. Grupa Kolbe Pro Life, pozdrawiamy was serdecznie, będzie dzisiaj wasze świadectwo. Słuchajcie nas koniecznie, a to z tej przyczyny, że pani Delfina wspominała w ostatnim suplemencie o tym świadectwie i dlatego je przywołamy, to kilka pięter wyżej. Kochani, grupa ProLife Kolbe. Pozdrawiamy też pana Michała, który nas pozdrawia. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, pisze pan Michał. No i tych, którzy z nami w tej chwili na fanpage'u. Anna, Małgorzata, Delfina, właśnie pani Delfina, Krzysztof, pan Dariusz, Urszula, Michał, Artur, no i pan Marcin Kwaśny z nami też jest, drodzy państwo, na live'ie. Genialnie, pozdrawiamy pana Marcina Kwaśnego serdecznie. I słuchamy Krzysztof Antkowiak na Nowolipkach.

0: czarna złote. Dobre były tak jak chleb.
1: Krzysztof Antkowiak, Zostanie mi muzyka, to nazwa całego projektu. Słowa napisał ksiądz Piotr Pawlukiewicz. A oczywiście genialnie śpiewa Krzysztof Antkowiak. To miejsce ósme z dziewiątego na siódmym z płyty 54, czyli Różaniec, czyli Nowenna Pompejańska, Bartolo Longo. Zapytam specjalnie dla pani Delfiny, pana Dariusza, o to świadectwo. Panie Dariuszu, proszę się przygotować, za chwilę pan będzie dawał świadectwo właśnie o uratowanym potrójnie życiu. Niesamowite jest to świadectwo. To dzięki pani Delfino. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy z nami w tej chwili na żywo, no i tych, którzy będą nas słuchać poprzez radiostację Radio Jasna Góra, tutaj oczywiście stacja macierzysta, Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool. Pozdrawiamy was pięknie. Bartolo Longo.
2: Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

Grzesio Szorstkie, na wokalu oczywiście Tomek Radziszewski z płyty 54 Bartolo Longo, a my już jesteśmy na miejscu szóstym, Anti-Babylon System, Mamo. I właśnie tutaj za chwilę zaprosimy pana Dariusza Pukasa z niesamowitym świadectwem. Proszę się przygotować, myślę, że bardzo warto. Ten utwór też robi swoje, myślę, że bardzo dużo. Mamy wiele świadectw po takich utworach, łącznie z tym, że na koncertach nawet podchodzą, tak było w przypadku koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha, gdzie Piotr Łukaszewski napisał genialne słowa "Nie zabijaj" do Piątego Przykazania, adaptacji, i tam nawet w czasie koncertów przychodzili ludzie i dziękowali za to, że ten utwór obudził w nich chęć do ratowania życia, chęć do przyjęcia życia. Fantastyczna sprawa. Ten utwór, myślę, w taki sam sposób działa, Mamo, Anti-Babylon System, a za chwilę państwo usłyszą, jak działa grupa Pro-Life Kolbe. To za moment. Najpierw jeszcze kilkadziesiąt, set taktów tego fantastycznego utworu.

0: pan Dariusz mnie zapytał o takie dwa świadectwa. Takie dwa świadectwa z ostatnich, nie wiem, 6 miesięcy, to trojaczki. Kobieta, która dowiedziała się, że jest w stanie błogosławionym w ciąży trojaczej, idzie do kliniki, myśli o zabiciu tych swoich trojga dzieci. Ale w sklepie i napotyka na naszą grupę, napotyka na ludzi, którzy modlą się pod kliniką. My stoimy z takimi napisami, że jesteśmy przeciwko aborcji, przeciwko zabijaniu dzieci. Nie zabijaj dziecka, bo to jest dar od Pana Boga. Nie możesz odbierać komuś życia, bo ty tego życia nie dałeś. Każde życie jest darem od Pana Boga. I ta kobieta widzi naszą grupę i niedawno była audycja o tym właśnie ułamku sekundy, gdzie ty masz takie tchnienie, i to jest tchnienie od Pana Boga i od Matki Bożej. Ty masz takie tchnienie, że nie możesz tego zrobić. Ty to widzisz, obrazek, nie zabijaj dziecka, i ty nie możesz tego zrobić. I ta kobieta myśli, i słuchajcie, o dziwo, spotyka drugą matkę z trojgiem dzieci w wózku. I jedno z tych dzieci podchodzi do tej kobiety, to dziecko nie wie, że ona jest w stanie błogosławionym, i daje jej kwiatek i mówi: życie jest piękne, czy coś w tym stylu, ja parafrazuję teraz, i życie jest piękne. I ta kobieta w stanie błogosławionym bierze ten kwiatek, i to już jest dla niej znak, że ona tych dzieci nie może zabić. I nasza koleżanka, która jest teraz właśnie liderką, Izabela Dąbrowska, napotyka na tą matkę. Ta matka mówi jej to świadectwo. Iza zaczyna się za nią modlić. Iza dostaje telefon, że ta kobieta postanawia urodzić te dzieci. Dzieci niedawno przyszły na świat, nie wiem, 3 miesiące temu, 4 miesiące temu przyszły na świat. Teraz niedawno dzwoni ojciec tych dzieci, prosi Izabelę o spotkanie i mówi, że dziękuję jej za modlitwę, dziękuję całej grupie za modlitwę, ale mówi, że dzięki Izabeli to dzieci w ogóle się urodziły. Rodzi się 2 chłopców i 1 dziewczynka, i ojciec postanawia, że za to wynagrodzić, za to, że po prostu Izabela się modliła, to ta dziewczynka imię swojej córki daje właśnie Izabela.
1: Pięknie.
0: Ja. Dariusz Pukas.
2: Dziękujemy Dariuszowi Pukasowi, ale całej grupie ProLife Kolbe. Jesteście fantastyczni. Potrójnie uratowane życie. Opowiadałem to też ludziom, którzy do nas przychodzili do radia. No, byli zachwyceni tym świadectwem. Pozdrawiamy pięknie. Pozdrawia nas pani Ewa. Pozdrawiam, moi kochani, cieplutko. Piękna lista jak zawsze. Pani Ewo, serdeczności dla pani. I już gramy dalej. 6 za nami w nas. Antybabilon System. Mamo, podawajcie dalej te świadectwa. One są naprawdę tak piękne i tak poruszające w stronę życia, że bardzo warto. 5 to ksiądz Adam Mulatowski, Herec wyrwany z niewoli, jestem pewien.

Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Potwierdza to Jezus u Jana w Ewangelii Jana 6, 48 werset. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Słyszysz to? Lek na nieśmiertelność, antidotum na śmierć. Jezus Chrystus obecny w Eucharystii. To było miejsce piąte, które jest w nas bardzo głęboko i niech będzie jak najdłużej. Teraz szare złoto. To w tym tygodniu dla zespołu Porozumienie za utwór Królów Król.

Królów Król, który przywdział koronę najpierw z cierni, po to, by nas podnieść z naszych upadków i grzechów. Porozumienie. Królów Król, piękny utwór, na czwartym, czyli na szarym złocie u nas. A teraz jesteśmy już na podium. Na podium nadal i trudno się dziwić, Gabi Gąsior. Czas to miłość. Do słów prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, to jego maksyma. Czas to miłość. Bardzo proszę Marcina Gębusia o uderzenie w brązowy dzwoneczek.

Czas to miłość. Warto śpiewać i wdrażać w życie. Gabi Gąsior na trzecim z brązem w tym tygodniu, a Golec Orkiestra stale się podobają. Wracają na srebro, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Prosimy o srebro, Marcin.

bo tylko jest jeden Jezus Pan. Fantastyczny utwór, rewelacyjny refren, który niech jest w naszych sercach, w naszym krwioobiegu. I przekazujmy dalej, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Fajnie się śpiewa w głowie ten utwór, a można też zaśpiewać sobie tak po prostu. I w mieszkaniu, i nie tylko, może gdzieś tam, gdzie Państwo są, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Znakomicie gole z orkiestra w tym tygodniu wracają ze srebrem, a my już jesteśmy na pierwszym miejscu, które zostało obronione przez Marcina Wargockiego. To jego utwór w warstwie kompozycyjnej. Słowa napisał ksiądz Sylwester Gaworek, który jest księdzem poetą. No i rzeczywiście udał mu się ten utwór. Wiemy o tym, że ksiądz Sylwester wydaje wiersze, tomiki. Pozdrawiamy księdza Sylwestra Gaworka, który fantastycznie pisze teksty. Pozdrawiamy pięknie i za ten utwór, który broni pierwsze miejsce dla wykonawcy i dla autora tekstu Marcina Wargockiego i oczywiście księdza Sylwestra Gaworka i całego zespołu za utwór Jesteś, poprosimy o Złoty Gong.

tytuł zaśpiewany jesteś, ale jaka to wielka sprawa jesteś. Marcin Wargocki, ksiądz Sylwester Gaworek, obrona Złotego Gongu, notowanie 1284, wygrane właśnie przez tych autorów, wykonawcę Marcina Wargockiego i oczywiście wspaniałą orkiestrę, ich zespół i utwór jesteś, zdobywają drugi Złoty Gong z rzędu, bardzo gratulujemy. No i warto mieć przy sobie Pismo Święte i tam zajrzeć do Jana 8 z kolei. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. Zaglądajcie do Pisma Świętego, bądźcie blisko Jezusa. Jeszcze pan doktor Paweł pisze, czy jest plik z tym opowiadaniem, świadectwem o trojaczkach. Jest, będzie panie doktorze. Pan doktor Paweł ze szpitala w Radomsku, serdecznie pana pozdrawiamy. Może pan odnaleźć na fanpage'u Muzyczne Dary. My wrzucamy listę w wersji archiwalnej i tam pan znajdzie to świadectwo wewnątrz listy. Pozdrawiamy jeszcze raz bardzo serdecznie i dziękujemy za modlitwę, bo pan Józef z Poznania obiecuje modlitwę na dzisiejszej Eucharystii, więc bardzo dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy, a ja osobiście, bo tutaj pan mnie pozdrawia, panie Józefie, dziękuję pięknie, pozdrawiam, proszę poznawić Poznań, jak pan pisze, już mocno deszczowy. Dziękujemy za korespondencję, za państwa tak liczną obecność, zapraszamy za tydzień. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski i ten, który program realizował, Marcin Gębuś.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Tu Radio Rodzina.

0: to promocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.